0: była osoba, która odpowiadała za obronę cywilną na terenie dwóch województw. Nie najgorzej, jestem w tym sensie przeszkolony.
1: Ale pan jest przeszkolony do zarządzania, a niekoniecznie strzelać pan umie?
0: Tak. Ale nie to, że chodzę na strzelnicę w wolnym czasie, ale tak, no nieraz już strzelałem.
1: A jakieś przeszkolenie wojskowe pan miał?
0: W ogóle jestem zwolennikiem, to znaczy w jakim sensie, panie redaktorze?
2: No, nie wiem.
0: Czy spędziłem na poligonie dwa tygodnie? Nie spędziłem na poligonie dwóch tygodni, ale bym z przyjemnością spędził, gdyby była taka możliwość.
1: To apelujemy do wojska, można powołać pana
0: więcej. I gdybym dzisiaj, to mówię do maturzystów na przykład, gdybym dzisiaj miał 18 lat i podejmował decyzję o karierze zawodowej, to bym się, nie wiem, czy bym studiował prawo, tak jak studiowałem, tylko bym faktycznie rozważał karierę w wojsku, dlatego że biorąc pod uwagę rozwój sił zbrojnych, nowy sprzęt, rozbudowę jednostek, jaka następuje od czasu rządu Prawa i Sprawiedliwości, wojsko jest bardzo ciekawą...
1: Panie pośle, to dlaczego pan się nie zgłosił? Jest tyle propozycji. Tydzień z wojskiem, miesiąc z wojskiem, weekend z wojskiem.
0: Panie redaktorze, sam brałem udział w wydarzeniach zachęcających do wstępowania do WOT-u. No. Nawet... Powiem panu więcej.
1: Ale mógł się pan zachęcam. Też.
0: Nie miałem przyjemności z panem redaktorem, kiedy byłem wojewodą łódzkim, żeby dziennikarze lepiej zrozumieli i lepiej propagowali wiedzę o Wojskach Obrony Terytorialnej. Razem ze mną przychodzili testy sprawnościowe, czy można się do nich dostać.
1: Ja rozumiem, że pan jest drogowskazem, który wskazuje drogę, ale nie zmierza w tym kierunku. Jak pan zachęcał, to mógł pan się przeszkolić.
0: Trudno, żeby pan ode mnie oczekiwał, że skoro pracowałem na stanowisku, które odpowiadało za obronę cywilną ludności, żebym w tym czasie przechodził przeszkolenie w inną stronę, niż się zajmowałem zawodowo. Mogę powiedzieć tyle, że bardzo wiele w tych sprawach jest przed nami po prostu do zrobienia. Również jeżeli chodzi o koordynację planów ministra obrony narodowej i ministra spraw wewnętrznych. I nadal minister Kierwiński chodzi po mediach i opowiada, że są takie gigantyczne zaległości, że on tak dużo musi zrobić. Wcale nie robi wystarczająco dużo. Tempo prac nie jest wystarczające, jest wręcz żenujące. I oczywiście mamy prawo to mówić jasno i nie być traktowani infantylnie. Ponieważ Polacy będą się czuli bezpiecznie, to jest moja opinia,
1: kiedy będą poinformowani.
0: Nawet jeżeli będą poinformowani, że drodzy rodacy, słuchajcie, jest teraz tak i tak, ale plan jest taki i on zostanie zrealizowany. Tego rodzaju informacji nie ma i nie dziwię się, że mieszkańcy Lubelszczyzny nie czują się z tego powodu bezpiecznie.
1: Dobrze, to wróćmy do wypowiedzi także premiera, który mówi, że zagrożenie rośnie. Pana zdaniem, jeśli Władimir Putin rzeczywiście decyduje się na jakąś formę ataku na państwa bałtyckie, polskie wojsko powinno brać udział w obronie państw bałtyckich?
0: No to jest decyzja fundamentalna z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, dlatego że jeżeli Pakt Północnoatlantycki nie zareagowałby na wtargnięcie obcych wojsk na swoje terytorium, to straciłby absolutnie wiarygodność.
1: Czyli powinniśmy wziąć w tym udział.
0: Ale nie sami. To znaczy nie może być takiej sytuacji...
1: Zawsze ktoś musi być pierwszy.
0: Nie, ale nie może być takiej sytuacji... No ale wie pan, proces decyzyjny to jest proces decyzyjny. Nie może być takiej sytuacji, w której sojusznicy powiedzą Polacy, idźcie tam, a my was będziemy z zaplecza wspierać. To znaczy obrona państw bałtyckich przy udziale Rzeczpospolitej, tak? Z udziałem wszystkich sojuszników.
1: Wszystkich?
0: Wszystkich, na co?
1: Jeżeli wszyscy się
0: zasada jest jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
1: Ale jeżeli wszyscy się nie zdecydują, to wtedy nie?
0: Zależy, kto ma się wyłamać. Jak się Portugalia wyłamie, no to myślę, że to nie będzie decydującym czynnikiem.
1: No właśnie, Portugalia, Hiszpania może się wyłamać dla naszego, na przykład.
0: No tak, no ale w sytuacji, kiedy Finlandia, Dania, Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone mówią jednym głosem, no to jeszcze do tego Rumunia i Bułgaria, no to mamy inną sytuację, prawda? Ale sytuacja, w której Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Niemcy mówią, co często im się zdarza, w historii. Oczywiście mamy nasze...
1: A nie wierzy pan Donalda Trumpa, który przecież nam takie obietnice...
0: Ja mówię w szczególności naszych doświadczenia nasze dotyczą europejskich sojuszników. Umówmy się historycznie,
1: ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa na temat Ukrainy też nie są pocieszające. Już jego współpracowników...
0: Ale mnie jakby, wie pan, ja wyciągam lekcje z historii. Ja nie przypominam sobie sytuacji, w których Stany Zjednoczone nie dotrzymały wiążących umów między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi. Za to świetnie pamiętam takie, które Francja nie dotrzymała, możemy...
1: Pan pamięta z historii, oczywiście.
0: Ale historia jest naszą nauczycielką. Bądź możemy wyciągać, ile razy Niemcy nas, mówiąc eufemistycznie, zawodzili, żeby nie mówiąc bardziej. Więc jeżeli oczywiście brygada niemiecka, która przebywa na Litwie, nie zostaje natychmiast zwinięta i nie wraca do Niemiec, tylko podejmuje działania obronne, no to tak, to wtedy tego rodzaju działania mają szansę

0: mają nie tylko sens geopolityczny i zwiększają nasze bezpieczeństwo i odpychają Rosję, ale również mają szansę powodzenia.
1: Pełni wierzę, że jeżeli zostanie zwinięta, to NATO de facto przestanie istnieć. To znaczy, w ogóle nie ma wtedy o to sporu.
0: Ale panie redaktorze, w czasie wojny dzieją się różne rzeczy i mogą Niemcy podjąć taką decyzję. Odpowiedzialne kierownictwo państwa polskiego musi się liczyć z różnymi scenariuszami, ale na pewno nie może pozwolić sobie na bycie wystawionym do wiatru. No bo to jest ta sama dyskusja jak dyskusja związana w Polsce, czy wysyłać polskich żołnierzy na Ukrainę.
1: O co chodzi?
0: No nie wysyłać. A dlaczego, proszę bardzo, chcę zobaczyć, jak Niemcy i Francuzi i Brytyjczycy chcą mieć kilka tysięcy żołnierzy na Ukrainie. Chcę to zobaczyć, to wtedy będziemy rozmawiać, bo wysyłanie...
1: A jak będą chcieli wysłać, to wtedy będziemy rozmawiać? Rzeczywiście jesteśmy gotowi wysłać?
0: Nie, najpierw to niech wyślą. Nie, nie, my nie powinniśmy wysyłać.
1: W ogóle.
0: Bo jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. To my jesteśmy zwornikiem wschodniej flanki NATO. To naszego położenia konkretnie zależy to bezpieczeństwo państw regionu i polscy żołnierze mają być w Polsce.
1: Panie pośle, przepraszam, i panie wiceprezesie.
0: Jeszcze nie byłem.
1: Dobrze. Ale pytanie, powinien prezydent Zełenski zakazać ataków na infrastrukturę naftową w Rosji, jak prosi go o to Donald Trump?
0: Nie uważam tego.
1: Nie uważa pan. Znaczy, spokojnie może dalej atakować.
0: Uważam, że wszystkie działania, które osłabiają zdolności Federacji Rosyjskiej, a widać, że te są bardzo dla nich bolesne, bo uderzają w jakby miękkie podbrzusze Rosji, dlatego że to jest źródło dochodów budżetu, a budżet rosyjski prawdopodobnie już w 50% wydaje środki na prowadzenie wojny. Są dla Rosji dotkliwe i z naszego punktu widzenia tego rodzaju osłabianie Rosji jest słuszne.
1: Bo rozumiem, że Donald Trump twierdzi, że to właśnie dlatego, że są te ataki, to ceny ropy w Stanach rosną. To jest ten powód.
0: Ja myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji dzisiaj, jeżeli chodzi o rynki paliw, że nawet zniszczenie jakiejś platformy na Morzu Północnym może mieć na to wpływ.
1: No to z całą pewnością Tomasz Bochański, europoseł, wiceprezes PiS, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Oszczędzania są zawsze na plusie.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: 30 lat.
1: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
2: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
11: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
10: To w ogóle możliwe?
11: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: Po reklamie.
12: Czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojtyń, Tomasz Staniszewski, 8.30.
13: Trzeba korzystać z tego, co jest. Tak gość porannej rozmowy w RMF FM, wiceszef MSWiA Czesław Mroczek odpowiada na pytanie, gdzie szukać schronienia, kiedy dostajemy alert informujący o zagrożeniu.
14: Takie SMS-y dostali wczoraj m.in. mieszkańcy wsi Szczecyn na Lubelszczyźnie.
15: W domu przebywamy, nie jak mi tyle i obserwujemy, co się dzieje z okna, jak to się mówi.
13: Wiceminister Czesław Mroczek w porannej rozmowie zaznaczał.
16: Przesłaliśmy poradnik bezpieczeństwa do każdej polskiej rodziny. Ten poradnik bezpieczeństwa jest dostępny na stronach internetowych, aplikacjach, które służą przy zamieszczaniu informacji o bezpieczeństwie, jest w M-Obywatelu. Więc jest szeroko propagowana ta informacja o sposobach postępowania, ale ja przyjmuję to, co słuchacze Radia RMF sygnalizują i będziemy cały czas prowadzimy tą akcję informowania o zasadach zachowania się i będziemy to dalej robić.
14: Mazowiecka Policja wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło w nocy w miejscowości Kury, niedaleko Wołomina.
13: Samochód osobowy uderzył w ogrodzenie. Pasażerka zginęła na miejscu, a kierowca, który stracił panowanie nad pojazdem, uciekł z miejsca wypadku.
14: Postępowanie w sprawie tego wypadku prowadzi prokuratura.
13: Ostrzegamy też przed korkiem na autostradzie A4 w Katowicach. Chodzi o zjazd od strony Mysłowic na drogę krajową numer 86 w kierunku Sosnowca.
14: Samochód osobowy wjechał tam w bariery. Z powodu padającego deszczu warunki drogowe w województwie śląskim są dzisiaj trudne. W regionie było już prawie 30 kolizji i stłuczek.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Po południu w Warszawie zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zdecydować ma, co robić pod nieobecność aresztowanego Radosława Piesiewicza.
14: RMF FM, czas na fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu. Czy witam dzisiaj zapadną wiążące decyzje?
19: No, wiele wskazuje na to, że tak. I zarząd pod nieobecność prezesa z grona wiceprezesów wybierze osobę, która dokończy kadencję Piesiewicza. Ta, przypomnijmy, kończy się w kwietniu przyszłego roku, a początek spotkania zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego o 13. A w piłkarskiej ekstraklasie dziś dokończenie 8. serii spotkań w Radomiu. Miejscowy Radom jak podejmie Piasta Gliwice. W zespole gospodarzy w ostatnim tygodniu doszło do sporej zmiany. Do Rakowa odszedł bowiem trener Tomasz Kaczmarek, a zespół objął jego dotychczasowy asystent Rafał Grzyb.
20: To nie jest tak, że na przykład przyszedł Rafał Grzyb i nagle zespół zacznie grać pięknie piłkarsko jak Barcelona albo tak defensywnie jak Atletico Madryt. Po poprzednich spotkaniach, które no już trzeba powiedzieć, że wyglądały troszeczkę lepiej, ta kontynuacja tej pracy będzie trwała nadal.
19: Mówił szkoleniowiec Radomiaka, a początek meczu z Piastem o 19. A teraz kolejny wygrany wyścig Formuły 1 przez lidera klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata.
21: Kimi
0: Antonelli wins a Grand Prix.
19: Kimi Antonelli okazał się najlepszy w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Hiszpanii na nowym torze w Madrycie. Włoch przekroczył linię mety przed Maxem Verstappenem i Lando Norrisem.
21: Really strong race, strong weekend.
19: Bardzo mocny wyścig i bardzo trudny weekend, przyznał zaraz po przekroczeniu linii mety przez radio do swojego zespołu włoski kierowca Antonelli, który dzięki wygranej umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata, ma ponad 80-punktową przewagę nad drugim w tej klasyfikacji, Georgem Russellem.
18: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com

0: Za 22 minuty będzie godzina 9, to jest poranny program w radiu RMF24. Dostajemy tyle tych alertów, że przestaliśmy się nimi przejmować. Tak mówią naszej reporterce mieszkańcy wsi Szczecyn. To jest na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia. Słyszeliście być może w faktach fragmenty tych wypowiedzi. Wrócimy teraz do miejscowości Szczecyn, bo do nich między innymi trafiły wczoraj alerty RCB ostrzegające przed atakami z powietrza.
1: No każdy czyta tego SMS-a przy śniadaniu i przechodzi dalej do porządku dziennego, tak? W przypadku jakiegoś realnego zagrożenia, gdyby ono się ziściło, no myślę, że 90% tutaj społeczeństwa nie wiedziałoby, co ma robić, wybuchłaby panika i tylko można sobie wyobrażać, co by się wtedy mogło dziać.
2: Gdybym mogła prosić o takie rzeczy, które rządzący powinni wziąć pod uwagę, po pierwsze, po drugie, po trzecie.
1: Szkolenia, informacje pełne dla ludzi, no i po prostu stworzenie miejsc takiego doraźnego schronienia, żeby chociaż no, ludzie wiedzieli, w którym punkcie się zbierać i poddawać na przykład o dalszej ewakuacji.
2: No bo gdyby teraz nam taki SMS przyszedł, to co byśmy zrobili?
1: No to tutaj ci mieszkańcy, którzy mają, no brzydko mówiąc, piwnicę, to chyba uciekliby do piwnic, a ci, którzy nie mają, no to nie wiem, gdzie mogliby się schować.
2: Czy przydałaby się na przykład jakaś aplikacja, coś takiego, że pani miałaby to w telefonie i na przykład poza taką krótką wiadomością tą RCB mogłaby pani tam sprawdzić, co dokładnie się dzieje, na co zwrócić uwagę, co robić, czy zostawiać ten dom, czy nie?
3: No na pewno dla nas wszystkich to taka informacja, taki SMS to by był no bardziej przydatny niż uwaga, uwaga, uwaga, prawda?
2: Czyli jakichś konkretów po prostu tam brakuje, rad i konkretnej informacji, co się dokładnie dzieje. A gdyby poza SMS-em, na przykład gdybyśmy zostali wszyscy wyposażeni, a wy już tym bardziej, bo jesteście w takim miejscu, w jakąś aplikację?
1: Bez wątpienia miałoby to jakiś plus, ale myślę, że no tutaj taka rzecz jak no przeszkolenie tych mieszkańców, czy poinformowanie, co mają robić w wypadku no takiego już prawdziwego zagrożenia, tak? Bo no ja nie ukrywam, tutaj w tej miejscowości jestem gościnnie urodziny, wychowałem się tutaj, ale nie wiem, gdzie tutaj są miejsca doraźnego schronienia, gdzie tu można się schronić. No i w innych miejscowościach tutaj w okolicy myślę, że ludzie mają też ten sam problem. Nie wiedzieliby, co mają robić.
2: To jest tak, że mieszkańcy trochę się przyzwyczaili.
4: Trochę tak.
2: Czyli jak będzie się działo coś naprawdę niebezpiecznego, to może być tak, że nikt na to nie zareaguje, bo nie potraktuje tego jakoś serio, nie?
4: Może tak być.
2: To myślicie panowie, że byłoby okej, na przykład jakby ten SMS przychodzi, żeby one były różne, żebyście mieli w takim SMS-ie pełną informację, nie wiem, dokładnie co się dzieje, co powinniście robić, a nie tylko uwaga, alert.
4: No tam. Bo raz jest, że jest rzucana trutka na lisę, a drugi raz, że atak rakietowy, to tak no.
2: I reakcja mieszkańca wtedy jest podobna na trutkę na lisę i na atak rakietowy?
4: No tak.
0: Z mieszkańcami Szczecyna rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert, która była na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wrócimy za moment w Radiu RMF24 do komentarzy po tym rosyjskim ataku na tereny przygraniczne, jeśli chodzi o Polskę i Ukrainę. Do tych ataków doszło w weekend, jak pamiętacie doskonale. Jaki jest cel Putina? Dlaczego zmienił taktykę? Za chwilę głos eksperta na naszej antenie.
5: Tu Radio RMF24.
6: Reklama. I co, zapisałeś się już na studia?
7: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
6: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
7: Brzmi jak miejsce dla mnie.
8: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Wow! W Aldi

0: Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z Twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Po reklamie.
9: Radio RMF24.

0: Za 11 minut będzie godzina 9, poranny program w radiu RMF24. To jest dopiero początek i niestety będzie tego coraz więcej. Tak o ostatnich atakach Rosji na tereny Ukrainy przy granicy z Polską. Tak o tym mówił gość radia RMF24, Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24. Chodzi oczywiście o te incydenty z poprzedniej nocy, kiedy podczas ataków rosyjskich jeden z dronów uderzył w pociąg czy w lokomotywę, która stała na bocznicy tuż przy przejeździe kolejowym na granicy polsko-ukraińskiej. Jakie cele chce osiągnąć Władimir Putin, uderzając akurat w tym miejscu i w tym momencie wojny ukraińsko-rosyjskiej?
1: Tutaj to jest kwestia między innymi zastraszenia. Jedną z bardzo ważnych funkcji różnego rodzaju ataków, które są kierowane przez Federację Rosyjską, jest funkcja strachu. Zresztą mówi o tym doktryna nowej wojny, która mylnie bywa nazywaną doktryną Gierasimowa. Jeżeli chodzi o na przykład polską pomoc, to równo do tego typu ataków ujawniają się kampanie botów, kampanie całej sieci różnego rodzaju użytkowników w mediach społecznościowych, które zaczynają usprawiedliwiać Rosję w tych działaniach, mówiąc na przykład, że Polska wtrąca się pomiędzy Rosję a Ukrainę, więc jest uzasadnionym celem, że Polska pomaga Ukrainie, więc Rosja może tutaj atakować, bo jesteśmy częścią konfliktu, że Polska nie byłaby atakowana, gdyby nie pomagała Ukrainie. I to jest jeden z celów, o czym mówią analitycy europejscy, między innymi analitycy z CIPRI, żeby po prostu w społeczeństwie zebrało swego rodzaju zmęczenie i było coraz większe optowanie przeciwko pomaganiu, dozbrajaniu Ukrainy, czy nawet bycia hubem logistycznym, co dotyczy tutaj Polski, bo to znacznie by ułatwiło Federacji Rosyjskiej życie, a bardzo mocno pogorszyło sytuację samej Ukrainy, więc to z pewnością jest jeden z takich powodów.
0: Tak mówi Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24, którego gościliśmy na antenie radia RMF24. Będziemy do tego wracać w naszym programie, rzecz jasna, ale po faktach o 9, a do 9 zostało nam 9 minut. Więcej porozmawiamy o cenach paliw. Tak, wiem, źle to wygląda, ale jakie są perspektywy? Może jest jakieś światełko w tunelu? O to zapytam Dawida Przewodowskiego, czyli dyrektora generalnego w Petro Consulting. To już po 9.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne. Teren wojskowy w radiu RMF 24.
3: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
2: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
4: Ogłoszenie RMF 24. Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Citroen.
13: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
14: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
15: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
16: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
17: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
19: Ale jesteś zadowolony?
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
19: Aha.
20: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow!
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
22: Po reklamie.
2: Radio RMF 24. Pomożemy Ci nadążyć za newsami.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: A zawsze o pełnej oczywiście fakty na antenie RMF24. Fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski. 9:00.
4: W 1664 dzień wojny Rosji z Ukrainą.
5: Czy po wczorajszych atakach blisko polskiej granicy w 5 roku wojny sposób ostrzegania i informowania działa prawidłowo? O to pytam od rana w faktach.
6: Nie czuję się poinformowany.
4: To gość porannej rozmowy w RMF FM, Tobiasz Boheński.
5: Mamy też aktualne ostrzeżenia dla kierowców.
4: Lalka przed serialową premierą.
5: I triumfator US Open tuż po zwycięstwie.
4: Posłuchajcie, komu składał szczególne podziękowania.
5: Polacy powinni wiedzieć, gdzie się ukryć w razie alarmu. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Nie traktujecie Polaków poważnie, odpowiadał mu wiceprezes PiS Tobiasz Boheński.
4: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, politycy spierali się o informacje, co robić w sytuacji zagrożenia.
7: Dokładnie tak. Czesław Mroczek przekonywał, że informacja, co robić w takim przypadku, jest bardzo szeroko dostępna.
8: Jest aplikacja, gdzie się ukryć, która zawiera ponad 80 tysięcy obiektów.
7: No ale w Dorochusku wiemy, w całej tej gminie nie ma żadnego schronu, także mogą się...
8: Ale powiedziałem, w poradniku bezpieczeństwa i na naszych komunikatach dajemy informację o tym, że trzeba skorzystać z tego, co jest, czyli każde miejsce pod powierzchnią gruntu, piwnica, garaż.
7: No i właśnie o tym mówią słuchacze radia RMF FM, że nie wiedzą, gdzie mają się udać. I na to zwraca uwagę Tobiasz Boheński, wiceprezes PiS.
6: Dzisiaj politycy rządzący Polską opowiadają, że wszyscy są poinformowani, wszyscy dostali broszurę, co mają robić, wszystko jest dobrze i w ogóle rewelacyjnie, a słyszymy głosy słuchaczy, widzów, Polaków po prostu, w szczególności z Lublina i z Lubelszczyzny, którzy mówią, nie wiemy, co mamy robić. Zatem mamy gigantyczny rozdźwięk wynikający z tego, że rząd nie chce powiedzieć, jest tak i tak, mamy do zrobienia to, to i to.
7: Na te zarzuty Czesław Mroczek odpowiadał.
8: Przyjmuję to, co słuchacze radia RMF sygnalizują i będziemy cały czas prowadzimy tą akcję informowania o zasadach zachowania się i będziemy to dalej robić.
7: Czyli kiedyś będzie lepiej.
5: A w całości ta podwójna poranna rozmowa na rmf24.pl. Teraz uwaga kierowcy, zdarzenie dwóch samochodów na Krajowej 50 w Żądzy na Mazowszu.
4: Między Mińskim Mazowieckim a Łochowem policja w tej chwili kieruje ruchem.
5: Utrudnienia też w Krakowie na ekspresowej S52. To jest obwodnica Stolicy Małopolskiej między Modlniczką a Balicami. Kolizja kilku samochodów osobowych.
4: Pojazdy stoją na pasie awaryjnym. Są kłopoty ze zjazdem z ekspresówki na krajową drogę numer 79.
5: Pojutrze przypominamy premiera serialowej Lalki. Wszystkie odcinki widziała już dziennikarka RMF FM Katarzyna Słojechowska-Szuchta.
9: Dzień dobry, Kasia. Potwierdzam.
4: Oczekiwania są ogromne, a jak to wypada na małym ekranie?
9: To, słuchajcie, to nie jest ekranizacja. To jest bardzo odważna, momentami wręcz powiedziałabym bezczelna wariacja na temat Lalki Prusa. Są zupełnie nowe wątki. Są inne relacje między bohaterami oraz całkowicie zmienione zakończenie. Największą rewolucją jest oddanie głosu kobiecie. Przyświecają mi idee emancypacyjne, mówi w pewnym momencie serialowa Izabela, którą gra Sandra Drzymalska. Tomasz Szuchart gra Wokulskiego świetnie, oszczędnie, na niuansach. Jednych ta serialowa lalka zachwyci tym nowoczesnym podejściem, a inni powiedzą profanacja klasyki. Ale serial na pewno nie przejdzie bez ech.
4: Zarówno w powieści, jak i w serialu istotną rolę odgrywają listy.
5: I nasi dziennikarze. Katarzyna Słychowska-Szuchta, Słyszana i Maciej Nycz postanowili nawiązać do tej nieco zapomnianej gdzieś formy komunikacji.
4: Przedpremierowa recenzja Lalki na dwa listy jest już na rmf24.pl.
5: A o 13:30 w radiu RMF Classic. Kolejny odcinek Lalki czyta, przypominamy, Andrzej Seweryn.
4: A na koniec faktów zwycięzca US Open.
5: Aleksander Zwieriew wygrywa w Nowym Jorku. W wielkim finale pokonał Amerykanina Bena Sheltona. Po raz szósty wystąpił w wielkoszlemowym finale. Wygrał po raz drugi.
4: To zdecydowanie rok Zwieriewa. Pierwsze zwycięstwo odniósł w czerwcu na French Open. Teraz triumf w Nowym Jorku i wzruszające podziękowania.
5: Dla najważniejszej osoby w moim tenisowym życiu i w moim życiu w ogóle. Bo kiedy twój 4-letni syn zostaje zdiagnozowany z cukrzycą, a lekarze mówią ci, że jego życie, jego praktyka sportowa będą bardzo, bardzo ograniczone, potrzeba bardzo silnej matki, by wyjść z tego gabinetu i powiedzieć: mój syn będzie tam, gdzie tylko zechce. Jeżeli będzie chciał być tenisistą, będzie tenisistą. Jeżeli będzie chciał robić coś innego, będzie robił coś innego. Ale ta choroba nas nie zdefiniuje. Jestem szczęśliwy, że przeszliśmy przez to i robimy teraz to, co robimy.
4: Zwieriew od trzeciego roku życia zmaga się z cukrzycą i musi przyjmować insulinę. Otwarcie także na korcie pokazuje, jak wygląda gra z chorobą.
5: Gra, w której dowodzi, że można zwyciężać.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
3: Będzie o lalce, oczywiście w tej godzinie, tej filmowej, rzecz jasna. Niewielu widziało, ale prawie każdy ma już swoje zdanie na ten temat. Zmiany szykują się w PKOL-u. Ten dzień to jest dzisiaj, kiedy możemy poznać nowego prezesa, ale zaczniemy od cen benzyny. Tak, będzie bolało.

0: 9 minut po godzinie 9, Radio RMF 24 i nasz przedpołudniowy program. No mówiłem, że będzie bolało, bo rzucimy okiem teraz na to, co się będzie działo na stacjach benzynowych, co już się dzieje na stacjach benzynowych. Za 95, 7,99, za diesla, no nawet powyżej 9 zł za litr i może być gorzej. Razem z nami pan Dawid Przewodowski, czyli dyrektor generalny w Petro Consulting. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Czyli będzie jeszcze drożej, czy nie? Czy pan mnie pocieszy, czy pan mnie zmartwi, czy pan mnie załamie?
1: Jak ostatnio miałem przyjemność rozmawiać z państwem, miałem taką delikatną nadzieję, że sytuacja się poprawi. No niestety rozmawiamy ponownie i no nie mam dobrej wieści. Sytuacja na globalnych rynkach paliw gwałtownie się zaostrzyła w konsekwencji dalszego paraliżu transportu morskiego w cieśninie Ormus. No oraz najnowszego ataku na saudyjską infrastrukturę przemysłową. Dlatego właśnie analitycy szacują, że no, ze względu na dalszy wzrost ceny na rynkach światowych, ropa Brent widzimy w tej chwili podskoczyła już powyżej $100 za baryłkę. Cena na rynku detalicznym no, będzie się pewnie utrzymywała, czy przekroczy te 9 zł, o którym pan redaktor wspomniał. Czy będzie więcej? No tutaj niestety nie jestem w stanie tego ustalić. No, należy pamiętać, gdzie leży przyczyna całego tego problemu, czyli jest to konflikt amerykańsko-irański i od niego najbardziej zależy to, co będzie działo się w przyszłości.
0: Ale tutaj się nic nie zmieni, przynajmniej nic na to nie wskazuje, żeby się zmieniło szybko i żeby się zmieniło jakoś w optymistycznym kierunku. Czyli uważa pan, że 10 zł to jest taka granica, do której się będziemy zbliżać, jeśli chodzi o diesla?
1: To znaczy jestem na razie przekonany, że przekroczymy te 9 już na stałe. Czy będzie 10? Nie podejmę się takiej oceny, czy na pewno tak będzie. Być może pojawią się jakieś przesłanki do tego, żeby te ceny spadły, jeżeli konflikt się wyciszy. Chociaż na razie, tak jak powiedziałem, nic na to nie wskazuje. Raczej mamy tutaj eskalację, czyli właśnie atak na rurociąg wschód-zachód, czy też kontrofensywę rebeliantów Huti wzdłuż jemeńskiego wybrzeża. No ściśle jakby nastawiono na to, żeby zablokować również transport na Morzu Czerwonym. Więc nie jest to dobra informacja. Z drugiej strony moglibyśmy się zastanowić rzeczywiście, czy możemy wyhamować jakoś te ceny lokalnie, no bo na globalną sytuację nie mamy wpływu. No ale na razie rząd ustami Ministerstwa Energii zapowiedział, że nie zamierza ponownie uruchamiać programu CPN ze względu na to, że nie ma środków przewidzianych na ten cel w budżecie.
0: Kiedy zaczniemy odczuwać tego skutki tego wszystkiego, co się dzieje na stacjach benzynowych, jeśli chodzi o gospodarkę? Pamiętam wypowiedzi ekonomistów, którzy mówili, że jesteśmy lepiej przygotowani do tego kryzysu energetycznego, niż to było na początku pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę.
1: To znaczy tak, bazując na tym, co na przykład wiemy od Orlenu, tak, który uspokaja, że nie ma problemu z dostawami ropy, ja rzeczywiście o dostawy ropy mimo tych zakłóceń by się mniej obawiał niż o cenę tej ropy, dlatego że Orlen rzeczywiście dywersyfikuje dostawy, choć sporo z tych dostaw rzeczywiście pochodziło z Arabii Saudyjskiej. Więc nie obawiałbym się o to, że paliwa zabraknie. Taka jest przynajmniej moja osobista opinia. No bardziej tutaj jednak zajmowałbym się tym, czy te ceny ostatecznie spadną, czy wzrosną. Mamy też sprzeczne informacje w sprawie negocjacji obu stron zaangażowanych w konflikt, więc no na razie też nie mamy konkretów związanych z tym, czy są jakieś postępy w negocjacjach.
0: Czy pana zdaniem, bo rozumiem, że jedynymi firmami, które są z tego zadowolone, to są wielkie koncerny naftowe, które znakomicie zarabiają na tym wszystkim.
1: No cóż, no one oczywiście zwiększają swoje zyski, dlatego padła ten pomysł ustawy podnoszącej podatek dla firm paliwowych za nadmierne zyski. No jednakże został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego. No wiadomo, że zawsze na jakimkolwiek konflikcie ktoś zarabia. To jest oczywiste. No, nam Szarym Kowalskim czy przedsiębiorcom, tak, których ja też reprezentuję, wiadomo, że to ma wpływ na koszty prowadzenia działalności. Tak jak wspominałem ostatnio, wtedy byliśmy w okresie zbiorów, nie wiedzieliśmy, po ile rolnicy będą kupowali diesla, a był on potrzebny do prac w polu. No tak samo wiadomo, to oczywiście będzie wpływało na budżety firm, na budżety domowe. Najbardziej, a tak jak pan powiedział na końcu, wiadomo, że oni gdzieś tam będą mieli możliwości zarabiania, no ale to na to nie mamy wpływu.
0: Czy pan, patrząc na to, co się dzieje, jeśli chodzi o dyplomację, czyli tą zapowiedź spotkania Rady Współpracy Zatoki Perskiej, uważa pan, że to może przynieść jakieś efekty, bo to będą pierwsze tego typu rozmowy od początku wojny USA z Iranem?
1: To znaczy, nie zajmuję się co prawda geopolityką, ale w mojej ocenie jak najbardziej każde jakiekolwiek postępy negocjacyjne mają sens i należy rozmawiać. Konflikt to jest najgorsza rzecz, którą można prowadzić. Im szybciej ten konflikt się skończy, tym dla wszystkich lepiej. Więc jeżeli jakiekolwiek światełko w tunelu istnieje w zakresie porozumienia, żeby ten konflikt zakończyć, to trzeba rozmawiać. Niezależnie od tego, czy rozmawia się bezpośrednio ze stronami, czy poprzez mediatorów, czy przez inne instytucje. Ja trzymam kciuki, żeby prędzej czy później z korzyścią dla wszystkich doszło do porozumienia, najlepiej dyplomatycznego, które będzie kończyło ten konflikt.
0: I już tak podsumowując i kończąc, jak pan patrzy na rynki światowe, to rynki przyjmują to ze spokojem, czy już się zaczyna wkradać panika?
1: Wie pan co, z rynkami jest tak, że one oczywiście są bardzo szybko reagują na zmiany, widać to zresztą po wykresie ropy. Natomiast czasy mają też tendencję do uspokajania się, to jest dosyć naturalne, to jak się śledzi wykresy giełdowe czy inne, zawsze w momencie jakiegoś tak zwanego piku gospodarczego czy politycznego to winduje, a potem sytuacja się uspokaja. Jakby ludzie czy rynek przyzwyczajają się, zaczynają reagować, adaptujemy się. Tak samo dzieje się też z ludźmi. My również się prędzej czy później oczywiście do tej negatywnej sytuacji będziemy adaptować. Taka już jest też natura biznesu i natura ludzka.
0: Zaczynamy się w tym wszystkim urządzać, jednym słowem. Dawid Przewodowski, dyrektor generalny Petro Consulting, razem z nami w radiu.
1: Adaptować. Taka już jest też natura biznesu i natura ludzka.
0: Zaczynamy się w tym wszystkim.

0: Oj, coś czuję, że mnie świt przyłapie, Kasiu, wiesz kiedy? W czwartek nad ranem. W czwartek nad ranem, dlatego że w środę jest premiera oczywiście, premiera serialowej Lalki w reżyserii Pawła Maślony, 6-odcinkowy serial streamingowy, luźno oparty
1: luźno,
0: na powieści.
1: To jest dobre słowo, tak, to dobre. Jest słowo klucz.
0: Słyszałem luźno. To wszystko, co mówiłaś w faktach i rozumiem, że tak, Stanisław tak. Wokulski, Tomasz Szuchart, Izabela Łęcka, Sandra Drzymalska, tak jest, ty już to wszystko widziałaś.
1: Widziałam.
0: Dzisiaj
1: mogę o tym opowiedzieć, tak.
0: Cieszy
1: wiesz, jak to jest? Jak coś wiesz wcześniej i nie możesz, bo jest no ta, taka
0: a
1: umowa.
0: A z tym żyłaś, patrzyłem na ciebie w ogóle w redakcji, wszystko jakoś fantastycznie funkcjonowało. Dobrze, Kasia, powiedz, jest inne zakończenie. Rozumiem,
1: inne.
0: Że on ona wychodzi za niego.
1: Nie mogę powiedzieć nic. No co ty? Przecież to jest tak. Nie mogę, ale też nie chcę, bo zepsuję niespodziankę oglądającym. Jest inne zakończenie. Jest inne są relacje między bohaterami. Na pewno przewartościowane. Na pewno inne wątki są. Pododawane historie. To jest tak. Jeżeli ktoś chce napisać maturę po obejrzeniu serialu Lalka, to będziecie mieli same tak zwane błędy kardynalne. Nie idźcie tą stroną, drogą.
0: Ale rzecz się dzieje w Warszawie?
1: Tak.
0: I rozumiem, wszystko, że wszystko się dzieje w drugiej połowie XIX wieku i jesteśmy w...
1: Tak, tylko pamiętaj, że to nie jest adaptacja, no też, bo nie tylko tam.
0: A jednak, a już się zacząłem bać, tak?
1: To nie mogę tego powiedzieć. Dobrze, chodzi o to, że jest, bo to jest też taka opowieść, bo to jest inne... od Prusa, co mówiłam wcześniej, tak, że przewartościowane relacje, że inne zakończenie i tak dalej. Ale to jest też podobne, czyli też trochę w duchu Prusa, bo to jest opowieść o tym, że odchodzi świat, jaki znamy. O ludziach, którzy nie potrafią sobie poradzić z tymi zmianami, z tymi, że nie umieją się odnaleźć w tym nowym świecie. I to jest też oczywiście opowieść, tak jak u Prusa, o miłości. Takiej, że jak kochasz mocno, a ktoś nie odwzajemnia tego uczucia, to ty czujesz ten fizyczny ból. Tam jest taka historia...

0: że ci bohaterowie mówią też, zdarza im się mówić brzydkie wyrazy. Trochę to przypomina, miałam takie wrażenie kino Pasikowskiego, przepraszam, ale tak właśnie jest. No bo to jest odważna, taka momentami bezczelna wariacja na temat lalki Prusa. Tam są po prostu wzięte wątki, ale to jest opowieść przefiltrowana przez współczesną wrażliwość twórców, głównie reżysera Pawła Maślony, współautora scenariusza.
1: Kasiu, to dlaczego oni nam to zrobili?
0: Żeby opowiedzieć nam o swoją wersję. Żeby opowiedzieć nam Prusa przefiltrowanego przez swoją wrażliwość. I teraz my filtrujemy to jeszcze przez naszą wrażliwość i będziemy sobie sami mogli wyrobić zdanie. Ja zawsze lubię powtarzać, że wiesz, dobrze mieć swoje zdanie, nie cudze. Więc trudno mi teraz tak radykalnie mówić tak lub nie, zero-jedynkowo. Ten serial podzieli ludzi na 100%. Jedni powiedzą, nie no, chwileczkę, nie profanujcie klasyki, w ogóle to nie koło Prusa nie stało. A drudzy powiedzą, ale to jest moja opowieść.
1: A Baron Krzeszowski będzie?
0: Tak.
1: No, to już się cieszyłem w takim razie. To jedna z moich ulubionych postaci.
0: Tak, żeby było jasne, to jest świetnie wszystko zagrane. Aktorstwo to jest w ogóle mistrzostwo świata. Jacek Braciak jako ojciec Izabeli Łęcki, fantastyczny. Julia Wyszyńska, Florcia, fantastyczna. No i Piotr Adamczyk, Piotr Pacek, Starski, fantastyczne role. No i oczywiście Tomek Szuchar, taki zniuansowany Wokulski, Izabela, Sandra. Taka kobieta, która no ona się wiesz, ona się trochę miota, ale ona też walczy o to, żeby próbuje się wyrwać z takich kleszczy, takiego patriarchalnego handlu małżeńskiego. Ona walczy ze wstydem. Wiesz, to jest bardzo feministyczna też opowieść.
1: Bardzo jestem ciekaw w takim razie. Wszystkich zachęcamy do tego, żeby przeczytali najpierw książkę. Może zdążą do środy. Trochę jest czytania, ale zawsze, bo tam będzie większa przyjemność z oglądania. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta razem z nami w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: W środę premiera.
0: RMF24.pl, tam recenzja. Na dwa listy. Mój list i Maćka Nycza list. Napisaliśmy do siebie listy.
1: Fantastycznie się zapowiada.
0: Mój drogi Macieju, droga Katarzyno. Serdeczności jak zawsze.
1: Polecamy.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
4: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał Pan, czego sobie życzę.
7: Życzę.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
6: 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Po reklamie.
9: Radio RMF 24.
10: Mamy 9.30. Rafał Jędraszek, czas na fakty w RMF 24 Wrocław. Na początek groźna sytuacja na torach kolejowych w sobotnie popołudnie w stolicy Dolnego Śląska, o której informuje kolejowy portal.pl. Maszynista pociągu kolei dolnośląskich relacji Wrocław Główny Jelcz-Laskowice miał minąć semafor wskazujący sygnał S1 stój. Skład przejechał następnie przez przejazd kolejowo-drogowy przy ulicy Czajkowskiego, na którym rogatki były podniesione. Na szczęście nie doszło do zderzenia ani potrącenia. Sytuację zauważył dyżurny ruchu, który polecił zatrzymać pociąg przed kolejnym semaforem. Po interwencji komisji pociąg dojechał do rejonu stacji z około 50-minutowym opóźnieniem, a następnie został odwołany. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.
9: Fakty z twojego regionu.
10: Czy Dolny Śląsk wyciągnął lekcję z powodzi? Mija druga rocznica katastrofy, a od publikacji raportu Najwyższej Izby Kontroli minęło zaledwie kilka tygodni. Dokument ujawnił szereg nieprawidłowości w działaniach ówczesnego wojewody dolnośląskiego Macieja Awiżenia, w tym brak aktualnego wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego oraz zawiedziony system ostrzegania mieszkańców. Urzędująca wojewoda Anna Żabska zapewnia, że wnioski z tamtych błędów zostały już wyciągnięte.
11: Stąd też duże przeprowadzone na szczeblu wojewódzkim ćwiczenie OLE, które zorganizowaliśmy ze służbami. W kilku miejscach na Dolnym Śląsku kilkanaście epizodów kryzysowych. Po drugie, kolejne szkolenie, które w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej zostały wdrożone. Kolejne działania to na etapie realizacji, przypomnę, ustawy, która weszła pod koniec 2024 roku, która dała finansowanie do wielu działań, choćby poprzez zakupy dodatkowych syren systemu alarmowania ostrzegania. To się dzieje.
10: A my do tematu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego wrócimy za godzinę w kolejnych faktach.
9: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
10: 2 tygodnie temu w polskich szkołach podstawowych wprowadzono zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Sposób egzekwowania zakazu każda placówka ustala w swoim statucie. Telefony mogą być na przykład przechowywane w specjalnych depozytach. My sprawdziliśmy na przykładzie jednej z wrocławskich szkół, czy jej uczniowie faktycznie respektują ten zakaz.
12: Niektórzy szanują, niektórzy nie. W starszoklasiści nawet w korytarzu używałem telefonu, nawet to widziałam.
13: 8-klasiści, 7-6 niekiedy trzymają w kieszeniach i na przerwach, ale udają, że nie trzymają i że nic się nie dzieje. Co nie? Niekiedy nauczyciele to widzą i niekiedy jest jedynka zachowania, ale niekiedy nie.
14: Kiedy wychodzimy ze szkoły, to dopiero wtedy dzwonimy, bo nie można wyciągać. Jedyne, co można wyciągać, to tylko w sklepiku, żeby płacić.
10: Przypomnijmy, celem zmian jest m.in. ograniczenie rozpraszania podczas nauki oraz zachęcenie dzieci do rozmów i spędzania przerw bez ekranów.

0: Za 23 minuty będzie godzina 10, a o 13 zbiera się dzisiaj zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To w Warszawie oczywiście 60 członków będzie obradowało. Jak dalej ma wyglądać funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego pod nieobecność, przypomnę, aresztowanego Radosława Piesiewicza? Wojciech Marczyk razem z nami w radiu RMF 24. Wojtek Marczyk za redakcję sportową RMF FM. Witaj
1: Wojtek, tak
0: raz jeszcze.
1: A czy aresztowanego to się jeszcze dzisiaj też okaże?
0: No tak, no właśnie, bo będzie odwołanie. Powiedz mi, rozumiem, że dzisiaj może dojść do sytuacji, kiedy Radosław Piesiewicz będzie odwołany z funkcji prezesa PKOL-u, tak?
1: Raczej odwołany, tak w myśl prawa i tej litery prawa, odwołany z funkcji prezesa, raczej nie, bo wszyscy się wzbraniają przed tym walnym zgromadzeniem, które może odwołać prezesa. Raczej wszyscy skłaniają się też za radą prawników do tego, żeby wykorzystać artykuł 21 statutu PKOL-u, o, jak on ładnie jest zatytułowany, o niemożności pełnienia funkcji przez prezesa. No i na mocy tego 21 artykułu zarząd może podjąć decyzję, że pełnić obowiązki do końca kadencji, która, przypomnijmy, dobiega końca w kwietniu 2027 roku, czyli do kwietnia przyszłego roku, może pełnić jeden z wiceprezesów, a wiceprezesów mamy 8. I najprawdopodobniej z tego grona będzie dzisiaj wybrany człowiek, który dokończy kadencję Radosława Piesiewicza. No, o ile Radosław Piesiewicz nie wyjdzie wcześniej z aresztu, bo to też jest sytuacja prawdopodobna, bo nie wiemy, jaką decyzję podejmie tutaj sąd, bo przypomnijmy, że Radosław Piesiewicz został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, ale obrona wciąż prezesa PKOL-u złożyła zażalenie na tą decyzję i dziś o 10.30 sąd w Katowicach będzie rozpatrywał te zażalenie, no i może wypuścić Radosława Piesiewicza na wolność, może też zadecydować o tym, że zostanie zasądzona kaucja na przykład i dopiero po tym, jak kaucja wpłynie, no to Radosław Piesiewicz odzyska wolność, a może podtrzymać decyzję o tymczasowym areszcie. Więc tutaj jest kilka rozwiązań i zobaczymy, jak to się potoczy. Tak jak mówię, 8 wiceprezesów, najprawdopodobniej z tego grona zostanie wybrany następca. I ty pewnie chciałbyś teraz zapytać, tak sobie myślę, kto jest faworytem do dokończenia tej kadencji.
0: To też, ale rozumiem, że zadanie tego, kto będzie pełnił obowiązki Radosława Piesiewicza, to jest przygotowanie walnego zgromadzenia, tak? Które będzie w kwietniu.
1: Na zakończenie kadencji. Tak. I ono ma. Tak, to jest. Kadencja jakby w pełni zostanie dokończona. O to chodzi. Tu nie będzie jakiegoś przedwczesnego odwołania czy czegoś takiego. Wszyscy trochę, mam wrażenie, się tego obawiają też za namowami prawników, bo można by to było pewnie prawnie jakoś podważyć. Więc sami prawnicy tutaj mówią, że bezpieczniejsze jest to rozwiązanie, które oczywiście jest dłuższe, no bo nie mamy jakby nowych władz natychmiast, tylko te władze zostają troszkę takie same. Oczywiście z nową osobą, która będzie pełniła obowiązki. Więc byłoby to po prostu w pełni dokończenie kadencji Radosława Piesiewicza przez jednego z wiceprezesów.
0: No dobrze, i teraz porozmawiajmy o tych, którzy mogą zastąpić Radosława Piesiewicza, czy mogą wejść w jego buty, czy będą jednym słowem pełnić jego obowiązki. Kto jest faworytem?
1: No najczęściej pojawia się w kuluarach gdzieś nazwisko Mariana Kmity, to wieloletni szef sportu w telewizji Polsat. Wydaje się, że to taki kompromis między zwaśnionymi stronami. No ale wśród tych wiceprezesów jest także Tomasz Hamera, czyli wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego, jest to Tylia Jędrzejczak, znakomita przez wiele lat pływaczka, obecnie szefująca Związkowi Pływackiemu. Jest Adam Korol, jego nazwisko też gdzieś się tam przewijało wśród tych osób, które mogą objąć te funkcje. Mało prawdopodobne, a właściwie nierealne jest to, by dokończył kadencję za Radosława Piesiewicza Andrzej Supron, który też jest przecież jednym z wiceprezesów PKOL-u, ale wiemy, że on jest dużym stronnikiem Radosława Piesiewicza, a wydaje się, że teraz to raczej opozycja rozdaje karty i to ona będzie decydowała, kto tą kadencję dokończy. Będzie to na pewno dzisiaj bardzo ciekawe, bo zastanawiam się, co się wydarzy, jeżeli by sąd zdecydował o uchyleniu tymczasowego aresztu dla Radosława Piesiewicza i czy on bardzo szybko będzie zmierzał do Warszawy z Katowic, żeby pojawić się na zarządzie i tam zabrać głos. Bardzo, bardzo ciekawa sytuacja dzisiaj nam się zrobiła w tym takim, na granicy sportu i polityki, byśmy powiedzieli.
0: I rozumiem, że nawet ten pełniący obowiązki prezesa PKOL-u dostanie dostęp do wszelkich dokumentów i do wszelkich papierów, które podpisywał Radosław Piesiewicz, tak?
1: Tak, bo to jest prawomocne, tak. O to chodzi właśnie, że to rozwiązanie daje pełne możliwości do zarządzania PKOL-em zamiast Radosława Piesiewicza i zamiast pełniącego obecnie obowiązki Mieczysława Nowickiego, no bo to przecież przypomnijmy, że jego wskazał Radosław Piesiewicz jako tego pełniącego obowiązki, no ale tutaj następuje zwołanie zarządu i zarząd decyduje, że kto inny będzie tą kadencję mógł dokończyć.
0: Czyli dwie kluczowe godziny, jeśli chodzi o losy polskiego ruchu olimpijskiego dzisiaj. Z jednej strony decyzja katowickiego sądu o tym, czy utrzymany zostanie areszt Radosławowi Piesiewiczowi i z drugiej strony o 13:00 zbierający się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. O tym wszystkim opowiadał w Radiu RMF 24 Wojtek Marczyk. Bardzo dziękujemy, Wojtek.
1: Dzięki, ale też będziecie informowani na bieżąco, bo w obu miejscach, i w sądzie w Katowicach, i później w PKOL-u na spotkaniu zarządu będą nasi ludzie i będą informować na bieżąco o tym, co tam się dzieje.
0: I o tym wszystkim oczywiście będzie też na naszej antenie za 17 minut, godzina 10.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama. Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
4: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
5: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
6: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Po reklamie.
2: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.

0: Za 12 minut będzie godzina 10, Radio RMF 24, poranny program przedpołudniowy, może nawet program w poniedziałek 14 września. To może teraz sobie porozmawiamy o emeryturze, bo tak to jest z tą emeryturą, że albo już się jest emerytem, albo emerytem się będzie. Każdego z nas to będzie dotyczyć. No i jak wtedy będzie? Może być całkiem nieźle, muszę powiedzieć. 54 tysiące złotych i 72 złote do tego jeszcze. To jest najwyższa w Polsce emerytura. Jest taka emerytura. 54 072 zł. Jak ujawnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, najzamożniejszy polski emeryt mieszka w województwie śląskim. Pozdrawiamy gorąco i zazdrościmy, rzecz jasna. Podobnie zresztą jak drugi na tej liście. Ten ma emeryturę wynoszącą 53,5 tysiąca złotych. To wtedy rzeczywiście człowiek na takiej emeryturze może sobie pożyć. Co trzeba zrobić, żeby taką emeryturę dostawać? A już mówię. Nie tylko przez całe zawodowe życie płacić wysokie składki, ale też pracować długo po wejściu w wiek emerytalny. Jak długo? No tego już Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ujawnia. Na drugim biegunie są też tacy, którzy dostają groszowe i to dosłownie emerytury z ZUS-u. W województwie dolnośląskim i lubelskim są osoby, które co miesiąc na swoje konto emerytalne dostają, uwaga, 2 grosze. W Radiu RMF 24 do godziny 10 zostało nam 10 minut. Po godzinie 10 Tomasz Terlikowski wróci do sprawy Szpitala Południowego. Piotr Salak, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro o 7 rano.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boi.

0: Reklama.
1: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
0: I dlatego wróciłeś na studia?
1: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
2: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
3: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Nie, ciebie kochać będę ponad wszelkie kochanie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
5: Hola, stój pan, nie przysięgaj proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
4: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
5: Jeszcze raz tylko połaję.
4: Jeszcze raz jeden? Przystaję, ale potem... Mąż i żona, Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
5: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
4: 25 września 2026 roku. Scena na Świebockim. Zapraszamy!
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.

0: Gracze, laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300%. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
3: Po reklamie.
4: I czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski są już razem z nami.
5: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski ponownie z nami.
6: Są zarzuty dla mężczyzny, który zaatakował i ranił nożem kibica.
7: Od piątkowego ataku przed meczem Wisły z Jagiellonią w Krakowie zaczynamy.
6: Kierowcy kolejno pranku wypadek na Zakopiance w Jaworniku.
7: Są utrudnienia w kierunku Zakopanego.
6: A kto zastąpi Radosława Piesiewicza na stanowisku prezesa PKOL-u?
7: No, dzisiaj decyzję w tej sprawie podejmie zarząd komitetu.
6: Są zarzuty dla 28-latka, który w piątek przed meczem Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok ranił ostrym narzędziem jednego z kibiców.
7: Fakty otwiera krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Co grozi temu mężczyźnie?
8: Nawet 20 lat więzienia. Mężczyzna miał zaatakować 49-latka ostrym narzędziem w rejonie stadionu Wisły, a powodem miała być sprzeczka na tle kibicowskim. 28-latek usłyszał zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz spowodowania średniego uszczerbku. Pokrzywdzony doznał ran, m.in. twarzy. Jak powiedział mi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Mężczyzna trafił do szpitala, ale został już wypisany do domu. Prokurator będzie teraz żądał dla 28-latka 3 miesięcy tymczasowego aresztu.
6: W Warszawie po południu o 13 zbierze się dziś zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ma zdecydować, kto obejmie stery PKOL-u pod nieobecność aresztowanego tymczasowo w związku z aferą zonda krypto Radosława Piesiewicza.
7: Zgodnie z rekomendacjami zarząd ma wybrać jednego z wiceprezesów, który dokończyłby kadencję obecnego szefa PKOL-u.
6: A w faktach teraz razem z nami Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM i Marcin Buczek, nasz śląski reporter.
7: Witam was, panowie.
6: Witamy, zaczynamy od Wojtka. Kto może zostać wybranym dziś pełniącym obowiązki prezesa?
9: No, nieoficjalnie w kuluarach najczęściej pojawia się nazwisko Mariana Kmity. To wieloletni szef sportu w Polsacie, który jest w opozycji do Piesiewicza. Wśród 8 wiceprezesów, którzy mogliby dokończyć kadencję, która kończy się, przypomnę, w kwietniu przyszłego roku, są jeszcze m.in. Otylia Jędrzejczak, prezes Polskiego Związku Pływackiego, czy Adam Korol, prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Mało prawdopodobny jest scenariusz dotyczący ewentualnego odwołania Radosława Piesiewicza. Plany zarządu PKOL-u może dziś jednak pokrzyżować sąd w Katowicach.
10: A wszystko dlatego, że już za pół godziny właśnie tu w Katowicach ma rozpocząć się posiedzenie sądu związane z tymczasowym aresztem dla Radosława Piesiewicza. Ponad 2 tygodnie temu decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu podjął tutejszy sąd rejonowy, ale obrona złożyła zażalenie na tę decyzję i dzisiaj właśnie tym zażaleniem zajmie się już sąd okręgowy. Jeśli nie zostanie ono uwzględnione, szef PKOL-u oczywiście zostaje w areszcie, ale jeśli sąd uznałby argumenty obrony, będzie to oznaczać zwolnienie. Co ważne, dzisiejsza decyzja sądu, i to bez względu na to, jaka ona będzie, stanie się już prawomocna.
11: Aktualny obraz faktów.
6: Zderzenie 2 samochodów w Jaworniku na Zakopiance.
7: Tam między Krakowem a Myślenicami zablokowany jest przed południem prawy pas drogi w stronę Zakopanego. Te utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. 11 miliardów złotych, tyle kosztowała do tej pory odbudowa po powodzi. Od kataklizmu właśnie mijają 2 lata. W Kłodzku na remont czeka jeszcze kilka zniszczonych dróg w okolicach ulicy Malczewskiego, lubiana przez turystów Wyspa Piasek czy miejscowy stadion.
6: Nie da się tego przyspieszyć, przekonuje burmistrz Kłodzka Michał Piszko.
12: Ten proces jest skomplikowany, długotrwały. Musi to być dobrze zaprojektowane, a później musi to być dobrze i fachowo wykonane.
7: Wciąż przypominamy, nie ma decyzji o lokalizacji suchych zbiorników, na którą poszkodowani bardzo czekają, a które miałyby chronić nie tylko Kłodzko przed powodziową powtórką.
6: 3 minuty po 10. Na koniec faktów temat nie z tej ziemi.
3: Naukowcy przekonują, że ambitne plany budowy na Księżycu miast i rozwoju przemysłu nie mają szans na realizację. Co najwyżej są szanse na małe bazy.
7: Te doniesienia przynosi Grzegorz Jasiński.
3: Dzień dobry.
7: Na czym, Grzegorzu, polega problem?
3: No tam brakuje wody. Nawet jeśli potwierdziłyby się najbardziej optymistyczne szacunki dotyczące ilości wodnego lodu w zacienionych kraterach w pobliżu biegunów, a mówi się nawet o miliardzie ton, to nie wystarczy do tworzenia naprawdę dużej kolonii. Opublikowane dziś szacunki wskazują, że 100-tysięczne miasto zużyłoby te zapasy w ciągu zaledwie kilku lat, a jeśli wprowadzono by wydajny system odzyskiwania wody, zapasy wystarczyłyby na 10-krotnie dłuższy czas, ale też nie na stałe. A nie można wykluczyć, że tego lodu w praktyce jest tam nawet mniej. Cóż, pan Twardowski na jakieś wyjątkowo liczne towarzystwo na Srebrnym Globie liczyć nie może.
6: No to ze Srebrnego Globu wracamy na Ziemię. Kolejne fakty punktualnie o 11.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Przed południem we Wrocławiu będzie pochmurno, a do tego delikatnie pokropi. Termometry wskażą okolice 16 kreski, a ciśnienie atmosferyczne będzie wysokie. Po południu zachmurzenie trochę się zmniejszy i będzie umiarkowane. Temperatura podskoczy do mniej więcej 19 stopni Celsjusza. Powieje umiarkowanie, a w porywach dość mocno. Padać już wtedy nie powinno.
14: Tu Radio RMF 24.
15: A w Radio RMF 24 Tomasz Trzcikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy od naszego sondażu. Sondażu Opinia 24 dla Radia RMF FM o dotyczącego afery w Szpitalu Południowym. Co z niej wynika? Kto się sprawdził, a kto nie? Powiemy też o Leonie XIV, który właśnie kończy 71 lat.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24 to jest nasz poniedziałkowy program, a w nim surowa ocena działań rządu po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Taką surową ocenę można zauważyć w wynikach najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Mówiliśmy dziś o tym faktach, że połowa Polaków uważa, że rząd nie podjął wystarczających działań po ujawnieniu nieprawidłowości w szpitalu południowym, by zapobiec podobnym sytuacjom w innych placówkach. Jako wystarczające działania rządu ocenia 18% badanych. To nawet nie są wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Tych jest więcej. Komentarze do tych wyników od rana zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz, który jest tym razem w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie. Witaj, Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Od razu powiem, jeśli chodzi o wyborców Koalicji Obywatelskiej, to z tej grupy prawie połowa z tych, którzy deklarują się jako wyborcy Koalicji Obywatelskiej, uważa, że działania rządu są wystarczające.
0: No tak, ale druga połowa uważa inaczej.
1: I to zdecydowanie ponad połowa. Rzeczywiście ta krytyka jest ostra i to widać.
0: No właśnie, co w wynikach tego sondażu najbardziej zaskakuje?
1: Myślę, że nie preferencje partyjne, chociaż one rzeczywiście tutaj mocno działają i widać ich znaczenie. Najmocniejszymi przeciwnikami tych działań rządu i najbardziej rozczarowani są wyborcy Konfederacji. Ja o tym mówiłem w faktach RMF FM o 10. Ciekawa jest też kwestia wieku. Bardzo mocno rozczarowane są osoby w wieku 40+, z wykształceniem wyższym, bo w tej grupie 60%, prawie 2 na 3 badanych uważa, że te działania rządu po aferze w warszawskim szpitalu południowym są niewystarczające, a z kolei najbardziej łagodnie do tego, co się wydarzyło, do tego, co zrobił, czy też jeszcze nie zrobił rząd, podchodzą najstarsi badani z grupy 60+. Widać, że tutaj ten wiek ma duże znaczenie i rzeczywiście różnicuje badanych, jeśli chodzi o opinię na temat tego, co się wydarzyło po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Jeśli chodzi o tę grupę 60+, tutaj prawie co czwarty badany uważa, że to, co zrobił rząd do tej pory, jest absolutnie wystarczające i to jest adekwatna reakcja.
0: No dobrze, właśnie, to powiedzmy może, co właściwie się wydarzyło i zmieniło po wybuchu afery w szpitalu południowym. Wiele razy zwracałeś uwagę na naszej antenie, że praktycznych efektów i konkretnych reform jest mało. Są słowa, plany, ale działań to jeszcze tak za wielu nie ma.
1: Zwracam cały czas na to uwagę, bo to jest cały czas aktualne. Ja pytam o to także w Ministerstwie Zdrowia i będę dzisiaj prezentował w faktach reakcję Ministerstwa Zdrowia na ten sondaż. Na gorąco, na świeżo. Na razie mogę zdradzić, że usłyszałem tu przed chwilą w gmachu przy ulicy Miodowej w Warszawie. Przyjmujemy z pokorą wyniki tego sondażu. Natomiast jeśli pytasz, Tomku, co się zmieniło? Zostało przyjętych kilka rozporządzeń, między innymi rozporządzenie, które pozwala zbierać dane o wynagrodzeniach nie tylko lekarzy, ale generalnie medyków na podstawie ich numerów PESEL, a także numerów prawa wykonywania zawodu. To była głośna ustawa, o której sporo mówiło się w czasie wakacji. Ta ustawa weszła w życie, natomiast pierwszy raport na temat tego, ile zarabiają lekarze, z odpowiedzią na pytanie na przykład, ilu lekarzy w Polsce zarabia powyżej 100 000 zł miesięcznie, takie dane mamy poznać w sprawozdaniu w

0: Ukraina przeżyje zimę, a my przeżyjemy, to gospodarka putinska, gospodarka rosyjska będzie w bardzo złej sytuacji. Jak utrzymamy ten nasz front i w społeczeństwem naszym, i front tam, gdzie idzie walka, to mam nadzieję, że w następnym roku będzie szansa dla otworzenia prawdziwych negocjacji o zawieszeniu broni.
1: Czego sobie życzymy. Bardzo dziękuję. Mikołaj Kniażycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: A w Radiu RMF 24 już.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
1: A w Radiu RMF 24 już za moment przenosimy się na Dolny Śląsk i porozmawiamy o obserwatorium na Śnieżce.

0: Hej, hej, hej, słuchacie radia RMF24, a teraz przenosimy się na Dolny Śląsk, bo obserwatorium na Śnieżce ma znowu służyć ludziom. Dziś rusza wielki, wyczekiwany remont na linii dolnośląska, reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, hej, hej.
1: Dzień dobry, cześć, witam z Dolnego Śląska.
0: Martyno, zacznijmy od tego, co do tej pory działo się w budynku.
1: Ten budynek powstał w latach 70. Pewnie każdy go kojarzy, jeśli nawet nie był na Śnieżce, to z widokówek czy zdjęć. Jedyny obiekt na najwyższym szczycie Karkonoszy to są takie trzy dyski, białe spotki. Od zawsze działało tam Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne IMGW. Prowadzono tam, no i nadal prowadzi się pomiary oraz obserwacje pogody, ale dolna część budynku przez lata była dostępna dla turystów, oni mogli się tam ogrzać zimą, ale także coś zjeść, bo działała tam restauracja. Zamknięto ten obiekt dla turystów w 2015 roku i od tamtego czasu na szczycie Śnieżki nie ma nawet toalety, z której można by po długiej wyprawie skorzystać.
0: No ale rozumiem, że po remoncie coś się jednak zmieni.
1: Oczywiście prace obejmą m.in. wzmocnienie konstrukcji tych spotków, remont dachów, elewacji, wymianę okien, instalacji. Niestety na efekt będziemy musieli bardzo, bardzo długo poczekać. Ja byłam w szoku, bo

0: Te prace potrwają aż 5 lat. Wszystko z powodu ekstremalnie trudnych jak na taką inwestycję warunków, powiedział mi Piotr Pietrzak z działu inwestycji IMGW.
1: Z uwagi na warunki pogodowe panujące na szczycie i troszeczkę loterię pogodową z tego tytułu, okres jest stosunkowo długi, ponieważ jest to 60 miesięcy od dzisiejszego dnia, czyli do roku 2031. Oczywiście będziemy współpracować z wykonawcą, jeżeli będzie taka możliwość i warunki na to pozwolą, będziemy się starali zakończyć szybciej. Ale byliśmy zmuszeni dać tak długi termin, żeby tutaj pogoda nie pokrzyżowała i ten termin był naprawdę realny. Przypominam, że na Śnieżce panuje ponad 300 dni w roku mgła. Jest to najbardziej wieczny punkt Polski, jeden z najbardziej wiecznych w Europie. Pokrywa zalega tam przez zdecydowaną większość roku, a to wszystko wpływa na możliwość prowadzenia prac, szczególnie tych na zewnątrz. Stąd pogoda będzie bardzo, bardzo ważna w całym zadaniu.
2: Ale rozumiem, że warto czekać, bo turyści po tych 5 latach, 60 miesiącach odzyskają to miejsce, mam nadzieję.
0: Zgadza się. Oczywiście obiekt nadal będzie przede wszystkim miejscem prowadzenia pomiarów meteorologicznych, ale po remoncie wrócą tam funkcje turystyczne, zapowiedział wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
3: Obserwatorium jest od ponad 10 lat wyłączone z użytkowania. Śnieżkę odwiedza rocznie ponad 2 miliony turystów. Ci, którzy kochają karkonosze, którzy chodzili tymi szlakami, wiedzą, jak to wyglądało wcześniej, jak wygląda to teraz. Przywracamy standardy i naszym celem jest przeprowadzenie remontu tego obiektu z zachowaniem wszystkich wymogów konserwatorów zabytku i ochrony środowiska naturalnego i przywrócenie tego obiektu po prostu turystom. W tym dolnym dysku pojawi się nowa restauracja, będą ogólnodostępne sanitariaty, bo to, co w tej chwili się dzieje, to jest rzecz, która jest wręcz niedopuszczalna, żeby tak długo było to po prostu wyłączone.
0: Z tym się w pełni zgadzam, także na pewno miłośnicy gór już zacierają ręce. Marszałek województwa Paweł Gancarz powiedział mi, że to bardzo wyczekiwany przez nich remont.
4: No to jest jeden z istotnych symboli, to jest punkt charakterystyczny, to jest coś, jeżeli myślimy o karkonoszach, myślimy o Sudetach, myślę, każdy z nas ma w głowie obserwatorium na Śnieżce, 3 piękne talerze, piękna architektoniczna bryła, piękne miejsce. Cieszymy się, że uzyskało akceptację i został temat podjęty przez Ministerstwo Infrastruktury.
0: Tak jak powiedziałeś, Tomku, na wstępie prace właśnie ruszają. Najpierw trzeba przygotować teren, później wykonawca wejdzie z pracami do środka, więc jeśli wybieracie się na Śnieżkę, spodziewajcie się trochę hałasu, trochę brudu, trochę ciężkiego sprzętu, ale myślę, że dla takiego widoku podczas obiadu na karkonosze warto uzbroić się w cierpliwość i poczekać nawet te 5 lat.
2: To była Martyna Czerwińska, więc już za 5 lat, pamiętajcie, możecie skorzystać z toalety na Śnieżce, a nawet zjeść obiad. Cóż to jest 5 lat wobec wieczności. Bardzo dziękuję Martynie Czerwińskiej. Słuchajcie Radia RMF 24. Za chwilę fakty.
5: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
2: Żować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
8: Po reklamie.
9: Radio RMF 24.
10: Wybiła 11.30 w Radiu RMF 24 Wrocław. Zaczynamy Fakty. Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek ważne informacje dla kierowców. Jadący autostradową obwodnicą Wrocławia w kierunku A4, zachowajcie ostrożność. Noga z gazu dojeżdżając do węzła Wrocław Zachód, gdzie zaczyna się korkować ruch właśnie do zjazdu na A4. A potem skręcając na autostradę i zmierzając w kierunku Zgorzelca, trzeba liczyć się z wolniejszą jazdą do Pietrzykowic. Przed kątami wrocławskimi nawet ponownie blokuje się ruch na obu pasach, także uważajcie. W samym Wrocławiu korki o tej porze raczej w stałych miejscach, przy Trauguta i Kraśnickiego, gdzie trwają prace drogowo-torowe, na Pułaskiego podobnie, także chwilę dłużej trzeba postać do świateł na krzyżówce Halera i Powstańców Śląskich, jadąc Aleją Wiśniową. Tam ruch blokuje się od wieży ciśnień.
9: Fakty, opinie, komentarze. W RMF 24 Wrocław.
10: Od 2 tygodni uczniowie szkół podstawowych w całym kraju nie mogą korzystać z telefonów komórkowych na terenie szkoły. Zakaz dotyczy zarówno lekcji, jak i przerw. Część placówek wprowadziło depozyty, niektóre pozwalają uczniom na telefony w plecakach, ale pod warunkiem, że będą wyłączone. Tak jest w szkole podstawowej numer 4 we Wrocławiu. Uczniowie zauważają, że odkąd obowiązuje ten zakaz, to na przerwach relacje między rówieśnikami bardziej się zacieśniają.
11: No, więcej się wygłupiałem niż wtedy.
12: Jest więcej osób, z którymi można się pobawić, pokrzyczeć na korytarzu.
13: No, jakby więcej osób więcej rozmawia, można powiedzieć. Jakby non-stop nie siedzą na telefonach, tylko rozmawiają.
14: Dzieci biegają po korytarzu, rozmawiają dużo, jedzą oczywiście śniadaniówki swoje. No ja myślę, że po prostu to jest lepsze.
10: Tak, zakaz telefonów komórkowych w szkole oceniają uczniowie wrocławskiej podstawówki numer 4.
9: Posłuchaj tych faktów.
10: Aspirant sztabowy Tomasz Bendyk z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wraz ze swoim psem służbowym Okrzą zdobyli pierwsze miejsce w kategorii najlepszego zagranicznego zawodnika podczas Międzynarodowych Mistrzostw Kynologicznych Psów Służbowych w Czechach. W zawodach, które odbyły się między 7 a 11 września, uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych z Czech, Polski, Niemiec i Słowacji, a także żołnierze oraz funkcjonariusze Straży Granicznej. Wrocławski duet pokonał konkurencję z kilku europejskich krajów, wykazując się doskonałym wyszkoleniem i współpracą w zadaniach związanych z wyszukiwaniem zapachów materiałów wybuchowych w różnych warunkach, od środków transportu, przez bagaże i pomieszczenia, po teren leśny. Uczestnicy mierzyli się także z konkurencjami z zakresu posłuszeństwa i pokonywania przeszkód terenowych. Wysokie czwarte miejsce wywalczyła również młodsza aspirant Barbara Hajdes z psem Tiną, także z wrocławskiej komendy.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Mamy połowę września, jak wiecie. Nowak, rok akademicki coraz bliżej, czyli studenci powoli wracają już na uczelnię. No, niektórzy zdają poprawki, a wraz ze studentami wracają pytania. Jak będzie wyglądało studiowanie w erze coraz bardziej powszechnie obecnej sztucznej inteligencji?
1: Zadajemy sobie to pytanie. My zadają sobie najlepsze uczelnie na świecie. Mamy nadzieję, że zadają sobie również wyższe uczelnie w Polsce.
0: No właśnie, my zadajemy je w studiu Radia RMF FM. W krakowskim studiu witam Grzegorza Jasińskiego.
1: Dzień dobry.
0: Grzegorzu. Jakoś odpowiedział, może być opublikowany niedawno raport jednej z tych najlepszych na świecie uczelni.
1: Tak, Massachusetts Institute of Technology, jedna z najbardziej prestiżowych uczelni technicznych na świecie, przyznaje, że AI zmienia nie tylko sposób nauczania, ale i samą istotę edukacji wyższej. W związku z tym uczelnie stoją przed koniecznością gruntownego przemyślenia swojej misji. Eksperci MIT przyznają, i tu nie ma oczywiście żadnego zaskoczenia, że w ciągu ostatnich lat te narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, choćby zaawansowane modele językowe, stały się powszechne wśród i studentów, i wykładowców. No i owszem, otwierają nowe możliwości, przyspieszają badania, pozwalają na realizację niektórych bardzo ambitnych projektów w krótszym czasie, ale wywołują szereg obaw. Od zachwiania tych takich tradycyjnych wartości akademickich przez bardzo podstawowe trudności w ocenie rzeczywistej wiedzy studentów, po taki wzrost izolacji. Każdy pracuje ze swoją sztuczną inteligencją sam, osłabia się w związku z tym współpraca, co też jest elementem przecież życia akademickiego. No niektórzy przyjmują AI entuzjastycznie, niektórzy z wahaniem, ale ona jest i to się nie zmieni.
0: No właśnie, jak się nie zmieni, to jakie są sugestie? Sztudziełac, jak mawiał pewien teoretyk.
1: No właśnie, MIT proponuje 8 zasad na nową erę, mam tu wypisane. Pierwsze, pokora, uznanie, że AI rozwija się szybciej niż nasze zdolności do adaptacji, więc no musimy się postarać wykazać elastycznością i gotowością do zmian stylu działania. Druga to odwaga, potrzeba świadomych systemowych zmian, a nie jedynie takich doraźnych poprawek. Człowiek przede wszystkim, czyli na uczelni priorytetem musi być wciąż rozwój i dobrostan ludzi, a nie efektywność technologiczna. Nastawienie na uczenie się, czyli jednak uczenie, a niekoniecznie zdobywanie ocen czy dyplomów, ale nauczanie musi mieć sens, więc trzeba przemyśleć wszystkie cele i metody w kontekście różnych kursów i tego, jak na przykład miejsca pracy zmienią się w obecności AI. Przyznanie się, że brak uniwersalnych rozwiązań, to jest oczywiście zawsze, jeśli naukowcy to podkreślają, to jest cenne. Po prostu różne dyscypliny i poziomy zaawansowania tych dyscyplin wymagają nieco odmiennych podejść. Wspieranie myślenia, nie zastępowanie ludzi, to jest oczywiście choćby w kontekście tych tak zwanych agentowych AI często podkreślane, ale jaka tu jest rzeczywistość, a jakie deklaracje, to dopiero zobaczymy. No i myślenie poza samą salą wykładową, czyli edukacja to nie tylko przekaz treści, ale też kształtowanie tych cech, które są unikatowo ludzkie, no postaw, wartości, umiejętności społecznych. Taka to jest lista.
0: To są deklaracje. To teraz przejdźmy do tego, jak ta teoria ma się do praktyki, jak ma wyglądać w praktyce.
1: No właśnie, pierwsza rzecz, nowe cele nauczania, czyli każdy kurs powinien zostać przeanalizowany pod kątem tego, czego studenci naprawdę powinni się nauczyć, biorąc pod uwagę, że wchodzą w erę AI. Zmiana metod oceniania, to oczywiście już wykładowcy podkreślają, bo te tradycyjne prace domowe i egzaminy stają się coraz mniej miarodajne, więc pewnie na przykład egzaminy ustne staną się elementem jeszcze ważniejszym, czy na przykład ocena projektów realizowanych w grupach przy pewnym odcięciu od AI-a. Więcej nauki przez doświadczenie, czyli projekty praktyczne, eksperymentalne. To oczywiście na uczelniach technicznych jest trochę bardziej codzienność. W przypadku innych, no to oczywiście eksperymenty niekoniecznie się pojawiają. W każdym razie chodzi o współpracę, kreatywność, a nie tylko odtwarzanie wiedzy. Wzmocnienie aspektów społecznych, to jest takie trochę pobożne życzenie, ale oczywiście no, podkreśla się, że każdy przedmiot powinien mieć te elementy pracy zespołowej i takiej oddziaływania na żywo, żeby nikt nie czuł się wykluczony. Tu jest coś ciekawego. Inwestycje w przestrzenie do nauki współpracy, czyli takie miejsca sprzyjające pracy zespołowej, ale bez udziału AI, więc nie wiem, może odcięte od Wi-Fi, trudno powiedzieć. Tu są ciekawe rzeczy, wydaje mi się. Jasna polityka korzystania ze sztucznej inteligencji, czyli każdy kurs powinien mieć takie dość przejrzyste zasady, co wolno, czego się nie powinno, co jest dozwolone, co jest zakazane i co pozwala to zaliczyć. Tu jest jeszcze kolejna bardzo interesująca rzecz. Ostrożność wobec narzędzi wykrywających AI, bo te narzędzia istnieją, można każdą pracę przejrzeć i pokazuje, ile procent to AI, a ile indywidualne działania. Oni proponują, żeby nie przesadnie polegać na tych narzędziach, które czasem są zawodne, ale lepiej po prostu w otwarty sposób się komunikować ze studentami i jakoś budować tę kulturę zaufania. No i wreszcie ostatni punkt, który wymieniają, też wydaje mi się bardzo ważny. Równe wsparcie techniczne i dydaktyczne dla wszystkich, czyli zapewnienie i wykładowcom, i studentom równego dostępu do tych narzędzi AI, żeby tu na wstępie nie było jakiejś nieprawidłowości i niesprawiedliwości. No to są jakieś deklaracje, może nawet ogólniki, ale zastanawianie się nad tym jest konieczne. Ten raport można na stronach MIT znaleźć, warto rzucić okiem. No to jest taki czas, że być może stoimy przed pierwszym rokiem akademickim naprawdę już pod znakiem AI-a, może w cieniu AI-a, zobaczymy.
0: No tak, zachęcamy do lektury tego raportu, szczególnie wykładowców, rektorów, dziekanów, tych, którzy odpowiadają za naukę w Polsce. Grzegorz Jasiński był z nami. Pięknie dziękuję ci za informację.
1: Dziękuję bardzo.
0: A w Radiu RMF 24 już za moment powiemy o kryzysie. Kryzysie na rynku paliwowym.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
4: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
5: Po reklamie.
6: Muzyka, którą kochasz i najważniejsze informacje. Tylko w radiu RMF 24.

0: A w Radiu RMF 24 teraz ważne informacje dla kierowców, ale i dla całej gospodarki. Pewnie będziecie zaskoczeni, ale ceny paliw wzrosną, bo ceny ropy rosną po zamknięciu niezwykle ważnego rurociągu wschód-zachód na Półwyspie Arabskim. Stawka za baryłkę ropy wróciła do poziomu niewidzianego od maja. To rodzi pytania, czy wstrzymanie pracy tego rurociągu zagraża polskim kierowcom, to znaczy portfelom polskich kierowców. Z nami dziennikarz RMF FM, jak słyszycie, Igor Skrzypek.
1: Dzień dobry,
0: Igorze.
1: Kończy.
0: Igorze, czy dostawy ropy do Polski mogą być zakłócone?
1: Pytaliśmy o to w Orlenie. No i słyszymy, że dostawy nie są realizowane bez zakłóceń, tak twierdzi płocki gigant. No i czy rzeczywiście tak jest? Być może rzeczywiście, choć trzeba tu oddać, że Orlen nie chce ujawnić, o jakim wolumenie mówimy, jeśli chodzi o przepływ przez ten rurociąg wschód-zachód.
0: Przecież nie, jakoś bardzo mnie to nie zaskakuje. Gdyby na przykład powiedział, no to jest wolumen, nie wiem, tam 30% i teraz on jest zagrożony, to wiesz, co by się działo?
1: Byłoby to na pewno
0: szturm
1: paniczne.
0: Na stacje benzynowe. Wszyscy by kupili nawet jakieś takie beczki wielkie, żeby z tymi beczkami podjechać, zatankować i po prostu mieć na zapas.
1: Tak jest, natomiast trzeba też się przyjrzeć bliżej temu, co się w Orlenie dzieje. No a w tym roku szczególnie, no dzieje się sporo, trzeba przyznać, jeśli chodzi o dywersyfikację źródeł dostaw ropy, bo rzeczywiście, spójrzmy na rok 2025, 40% ropy pochodziło z Bliskiego Wschodu. Teraz ta wajcha została trochę przestawiona, w szczególności w kierunku Norwegii. To znaczy, w tym roku Norwegia to już 25% dostaw ropy do Orlenu. No i wygląda to między innymi tak, że to po pierwsze są baryłki pozyskiwane z Morza Norweskiego, ale też udziały w złożu Goliat, nabyte w tym roku, 20% udziałów w tym złożu, czyli de facto Orlen niejako sam wydobywa ropę w tym złożu, jeżeli możemy to tak uprościć. To jest jedna strona tej sprawy. Druga jest taka, że to, że rurociąg wschód-zachód przestał działać, to nie oznacza, że z Arabii Saudyjskiej nie płynie już żadna ropa. To tak trochę nie działa, bo spora część wydobycia na Półwyspie Arabskim leży nad Morzem Czerwonym. To znaczy nie trzeba tej ropy przerzucać przez cały półwysep. I w związku z tym to wydobycie dalej się odbywa, to po pierwsze. Po drugie, magazyny po tej stronie Półwyspu Arabskiego są spore. To znaczy to, że rurociąg przestanie na kilka dni działać, miejmy nadzieję, że na kilka dni, a nie na dłużej, to jeszcze nie zawala nam całej sprawy, to druga sprawa. A trzecia jest taka, że pamiętajmy, że w ostatnich latach mieliśmy przesunięcie wajchy właśnie w tym kierunku arabskim. No i pamiętamy, kto jest teraz współwłaścicielem rafinerii w Gdańsku? No Saudi Aramco w znacznej mierze. I czy Arabowie chcieliby, żeby do ich rafinerii w Gdańsku, w pewnej części ich, nie płynęła ropa? No raczej nie chcieliby sobie na to pozwolić, więc pod tym względem wydaje się, że rzeczywiście te dostawy ropy nie powinny być aż tak zagrożone.
0: No dobrze, to dostawy nie są zagrożone, a co z cenami? Bo jak się zdaje, ceny paliw no będą wysokie, wyższe, no, najwyższe, tak. Bo nie, mimo, że mamy skąd czerpać te
1: mamy ropę. Skąd czerpać, ale to nie zmienia faktu, że ta ropa będzie droga i coraz droższa, na to wiele wskazuje. Nawet jeśli mamy skąd ją czerpać, mamy kontrakty, mamy dostawy zagwarantowane, no to też pamiętajmy o tym, że to, co produkuje Orlen, nie wystarcza dla całego rynku paliw w Polsce, bo w roku ubiegłym, w 2025, prawie 40% oleju napędowego w Polsce zużywanego pochodziło z importu. Orlen nie jest w stanie wyprodukować tyle paliwa, żeby Polska była samowystarczalna pod tym względem. Benzyny też potrzeba nam sporo ściąganej z zagranicy, około 25%, więc to też ma wpływ na to, że na stacjach będzie drożej. No i pytanie, o ile drożej? No, w tym tygodniu już na pewno zobaczymy, jeśli gdzieś się takie stacje uchowały, ceny powyżej 9 zł za litr oleju napędowego, to z pewnością. No i jeśli ktoś jeszcze miał szansę zatankować poniżej 8 zł za litr benzyny 95-oktanowej, to już chyba szybko tej szansy mieć nie będzie.
0: Będziemy tankować i płakać.
1: To zależy, jaką mamy psychikę, ale wielu z nas będzie płakać. Ja bym płakał.
0: To więc może psychoterapeuci na tym zyskają bardzo. To znaczy, może jakiś list dziękczynny terapeutów do Donalda Trumpa za to, że tak podniósł te ceny. I my musimy płakać.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia, do jutra. Mówi wam Tomasz Terlikowski. Tomasz Woryński jest już w studiu w Krakowie i on przejmie ten program już po godzinie 12, ale wcześniej oczywiście Fakty w Radiu RMF 24.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: I co, zapisałeś się już na studia?
4: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
3: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
4: Brzmi jak miejsce dla mnie.
5: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEIS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
6: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowid. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
15: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
16: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: Po reklamie.
18: Na zegarze już prawie godzina 12, czyli przenosimy się do studia Faktów RMF FM, a fakty w samo południe ma dla nas Ewa Kwaśny.
19: Tragiczny wypadek w Małopolsce w powiecie nowosądeckim. Pociąg osobowy śmiertelnie potrącił mężczyznę. W faktach też surowa ocena Polaków na temat działań rządu po aferze w warszawskim szpitalu południowym.
20: Uważam, że powinno być szybciej, bo dzieje się źle w naszej służbie zdrowia.
19: Wulkan Etna znów daje o sobie znać, wstrzymano loty. W faktach będzie też karpacz, który chce mieć własne krupówki. W Małopolsce wstrzymany jest ruch pociągów w stronę Tarnowa, w Kamionce Wielkiej w powiecie nowosądeckim. Osobowy skład śmiertelnie potrącił 60-letniego mężczyznę.
21: Pociągiem podróżowało 45 osób. Żadna z nich nie odniosła obrażeń. Na miejscu prowadzone są działania wszystkich służb.
19: Przekazał RMF FM kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. Sześć zastępów Straży Pożarnej gasi pożar budynku na terenie 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku. Na razie na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych osobach.
0: Aktualny obraz faktów.
19: Polacy surowo oceniają działania rządu po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM pokazują, że połowa biorących udział w sondażu uważa, że rząd nie podjął wystarczających działań, by zapobiec podobnym sytuacjom w innych placówkach. 18% twierdzi, że działania rządu są wystarczające. Pozostali albo nie mają zdania, albo nie słyszeli o tej sprawie. Dlatego przypominamy, w warszawskim Szpitalu Południowym kierownikiem SOR-u został młody lekarz bez specjalizacji. Były radny Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Część pacjentów miała być tam przyjmowana poza procedurą. Nasz reporter Michał Dobrułowicz zbiera komentarze do tych wyników. Michale, z czego wynikają różnice w opiniach?
17: Przede wszystkim z sympatii politycznych. Ponad 3/4 wyborców Konfederacji krytykuje reakcję rządu na aferę w szpitalu. Za to prawie połowa zwolenników Koalicji Obywatelskiej uważa, że te działania są wystarczające. Pacjenci, których spotkałem przed przychodnią w centrum Warszawy, oczekują szybkiego wyciągnięcia wniosków po aferze.
22: No tak, jakichś szybkich zmian, tak zapowiadali, tak?
20: Dostać się do jakiegoś lekarza jest bardzo ciężko.
17: Od października ruszyć ma nowy system e-kolejka, która ma uporządkować zapisy na zabiegi takie jak wymiana rozrusznika czy usunięcie migdałków. Taki pomysł pojawił się właśnie po aferze w Szpitalu Południowym. Rząd niebawem ma przyjąć też ustawę, która wprowadzi górny limit zarobków lekarzy. Prace nad tymi przepisami w parlamencie zajmą jednak według prognoz kolejne tygodnie.
19: W Wielkiej Brytanii nie milkną echa wczorajszego ataku rosyjskich dronów na pociąg przy granicy z Polską. W pobliżu znajdował się inny skład zwracającym z Kijowa byłym brytyjskim premierem Borisem Johnsonem. Na łączach jest nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Bogdan, jak były premier komentuje te wczorajsze wydarzenia?
23: W rosyjskich atakach na pociągi widzimy szczura przypartego do muru, który szczerzy zęby. Tak z charakterystycznym dla siebie przekąsem Boris Johnson odniósł się do wczorajszych wydarzeń. Nazwał też Władimira Putina odklejonym i nie szczędził krytyki pod adresem Moskwy, widząc w eskalacji konfliktu desperacką próbę zastraszania ludności cywilnej. Tutejsi eksperci, podobnie jak były premier, także nie przebierają w słowach. Wczorajsze uderzenie dronów na terenie przygranicznym porównują do mafijnego komunikatu płynącego prosto z Kremla.
19: Wstrzymano połączenia na lotnisku w sycylijskiej Katanii. Powodem jest pył wulkaniczny związany z aktywnością wulkanu Etna. Port lotniczy wznowi działalność najwcześniej po godzinie 16. I wracamy do kraju. Prawie 140 mandatów na kwotę 150 tysięcy złotych wystawili w weekend policjanci w Ksawerowie pod Łodzią. To bilans akcji wobec uczestników nielegalnych wyścigów samochodowych. 5 osób zostało zatrzymanych. Na linii reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Agnieszko, jakie zarzuty usłyszały te osoby?
24: Udział w nielegalnych wyścigach samochodowych, za co mogą trafić do więzienia na maksymalnie 5 lat. W czasie szeroko zakrojonej policyjnej akcji z wykorzystaniem śmigłowca funkcjonariusze skontrolowali ponad 180 pojazdów oraz wylegitymowali niemal 290 osób. Mundurowi zabezpieczyli 5 aut o łącznej wartości co najmniej 780 tysięcy złotych. Zatrzymano także 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. Oprócz mandatów policjanci przygotowali też 9 wniosków do sądu o ukaranie kierowców.
19: Karpacz chce mieć własne Krupówki. Przez całą wiosnę i lato centrum miasta przechodzi metamorfozę. To niestety oznacza sporo utrudnień, które według części kupców odstraszają turystów. Na miejsce wybrała się reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
25: Główny trakt Karpacza, przy którym działają restauracje i sklepy, jest od marca całkowicie rozkopany. Turyści muszą się liczyć z hałasem, omijać ciężki sprzęt i dziury, a do niektórych lokali trudno dojść. Ale jak mnie przekonują, podchodzą do tych prac z pełną wyrozumiałością.
26: To po prostu idzie w dobrą stronę, więc na pewno będzie później lepiej dla wszystkich.
27: Chodniki są bokiem i spokojnie można przejść.
25: Część kupców alarmuje, że z powodu utrudnień ruch turystyczny w tym sezonie jest mniejszy, ale pan Michał, który sprzedaje oscypki, mimo to cieszy się na nadchodzące zmiany.
28: Bardzo chciałbym, żeby nasz deptak w Karpaczu wyglądał w końcu jak deptak, a nie pseudo deptak. Czyli ładna kosteczka, latarenki po obu stronach, klombiki, ławeczki, pierdółeczki. Jak już przyjdą te elementy takie dodatkowe, ozdobne, będzie piękny.
25: To ma być deptak na miarę sopockiego mąciaka czy zakopiańskich Krupówek.
19: A w faktach za godzinę świat filmu. Bardzo dobre informacje będą dla fanów Bonda. Jest już gotowa pierwsza wersja scenariusza Bond 26. Zapraszam na 13.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: dniu we Wrocławiu zrobi się bardziej pogodnie, a temperatura wzrośnie do maksymalnie 20 stopni Celsjusza. Będzie też dosyć wietrznie. Słońce zniknie za horyzontem 9 minut po 19. Wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane, zrobi się też o kilka stopni chłodniej. Jak twierdzą synoptycy, padać dzisiaj nie powinno.
2: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
3: Radio RMF24, dzień dobry, kłaniam się nisko, Tomasz Weryński z tej strony, witam was serdecznie. Za chwilę u nas ciekawy gość, Jan Piekło, były ambasador Polski na Ukrainie. Porozmawiamy o ostatnich atakach rosyjskich blisko naszej granicy, mocno nas to niepokoi. Poza tym Dolly Parton będzie patronką lotniska w Nashville. Śledzimy też oczywiście najważniejsze informacje. Bądźcie z nami, z Radiem RMF24.

0: Tu Radio RMF24. Teraz o sytuacji za naszą wschodnią granicą. Rosyjskie ataki coraz częściej prowadzone są niebezpiecznie blisko granicy, właśnie granic państw NATO, w tym Polski. Jak należy to czytać? Jak rozumieć? Czy to przypadek, czy jednak świadome działanie? W Radiu RMF24 łączymy się teraz z Janem Piekło, byłym ambasadorem Polski na Ukrainie. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Jak pan to ocenia? Czy te ostatnie rosyjskie ataki zaledwie kilkaset metrów czy kilometrów od polskiej granicy to efekt uboczny wojny w Ukrainie, czy już świadome testowanie Polski, NATO?
1: Niewątpliwie jest to już świadome testowanie i NATO, i Polski. Niestety komunikaty wysyłane przez kancelarię premiera były nieprecyzyjne i mylące. Dopiero potem, jak się ukazał film i ukazały się na portalu X relacje i Karla Bilta, i Borisa Johnsona, którzy byli w tym pociągu, który zdążył przejechać pociągu dyplomatycznym, który zdążył przejechać przed tamtym pociągiem, który został trafiony, znaczy lokomotywa została trafiona. Więc pytanie jest, jaki tu był zamiar, czy celem ataku miał być tamten pociąg, w którym również znajdowała się, zdaje się, Katarzyna Pisarska z biura posła Kowala. I nie jest wykluczone, że należałoby do tego podejść znacznie bardziej poważnie.
0: No właśnie, bo to jest kluczowe pytanie, do kogo był ten sygnał kierowany?
1: No to chyba jest dość oczywiste, skoro wcześniej przejechał ten pociąg z dyplomatami, ważnymi dyplomatami, doradcami różnych ważnych ministrów krajów Unii Europejskiej, no i byłym premierem Wielkiej Brytanii i byłym premierem Szwecji, no to coś tu jest nie tak. To jest najwyraźniej sygnał. I nie jest wykluczone. Ja tego nie wykluczam. Rosjanie mają kłopoty z celnością. Czy przypadkiem to nie chodziło o to, żeby trafić w tamten pociąg? Ja tego nie wiem i pewnie nikt na to pytanie odpowie. Natomiast myślę, że to jest pytanie ważne. To jest pytanie ważne i zdaje się, że nie wykazaliśmy się specjalną kompetencją w komunikowaniu społeczeństwu tego, co się wydarzyło i jakie to stanowi zagrożenie.
0: No właśnie, to szczególnie jest chyba ważne w kontekście tego, że zdaje się, że to może być początek tego typu ataków. Wcześniej obrywały przejścia graniczne z Mołdawią czy Rumunią. No w zasadzie można powiedzieć, w pewnym sensie czekaliśmy, kiedy to wydarzy się na polsko-ukraińskiej granicy.
1: No to należy w takim razie zapytać, jaki będzie następny krok, bo tam groźne pomruki z Kremla płyną. No, myślę, że teraz możemy mieć... Zdaje się, że był również jakiś incydent na granicy rosyjsko-fińskiej. No to teraz czas być może na incydent na granicy norwesko-rosyjskiej, ewentualnie na granicy krajów bałtyckich, no jest przesmyk suwalski. My jesteśmy specjalnym celem dla Rosji, ponieważ po pierwsze przez nasze terytorium przebiegają drogi pomocy Ukrainie i u nas są centra logistyczne na granicy. Po drugie, sąsiadujemy nie tylko z Ukrainą, ale jeszcze z Białorusią, która jest tu sprzymierzeńcem Kremla, wiadomo. No i graniczymy również z Rosją, więc nie ma takiego kraju w Unii Europejskiej, który by miał taki problem jak Polska.
0: A jak pan sądzi, jakie wnioski mogli wyciągnąć Rosjanie po tej prowokacji? Co oni się dowiedzieli?
1: No, pewnie nasłuchiwali sposobu informowania przez władze polskiego społeczeństwa i myślę, że tutaj mogli wyciągnąć wnioski, które mogą być niekorzystne i niedobre dla nas, ponieważ ta informacja była fatalna. I zdaje się, że tam nawet było tak, że zostały uruchomione alerty, które potem nie zostały odwołane. Ludzie byli zdezorientowani, nie wiedzieli, jak się zachować. To zresztą...
0: Ale to w zasadzie jest już kolejny raz, bo mam wrażenie, że w przypadku dronów, które spadały po polskiej stronie w tamtym roku, też ta komunikacja zawodziła.
1: No, prawda. Jest niewątpliwie lekcja do odrobienia, którą powinniśmy, władze powinny odrobić, i tutaj powinien być uruchomiony kanał prezydencko-rządowy, ponieważ to jest w naszym wspólnym interesie, żeby znaleźć wyjście, które pozwoliłoby nam się dobrze zabezpieczyć.
0: Zastanawiam się, bo to cały czas jest działanie Rosji takie pod progiem wojny, mam wrażenie, znaczy pod progiem jakiegoś konkretnego działania. I pytanie, co musiałoby się stać, żebyśmy podjęli jakieś takie bardziej zdecydowane kroki niż nota protestacyjna? Co oni musieliby zrobić?
1: Ja się tak zastanawiam, co byśmy zrobili w sytuacji, gdyby ten dron nie trafił w ten pociąg, w którym jechali Ukraińcy linii Kijów-Warszawa, tylko trafił w ten pociąg dyplomatyczny z Bildtem i z Borisem Johnsonem. No, ciekawe, jaka by była wtedy reakcja, i jakby się okazało, że są ofiary śmiertelne. No tak się na szczęście nie stało. Natomiast coś takiego niedługo może się wydarzyć i po prostu, no jeszcze raz powtórzę, że nie jesteśmy przygotowani właściwie, i uspokajające komunikaty i źle sformułowane informacje, które wysyłał w przestrzeń medialną rząd Donalda Tuska, no to nie jest odpowiedź, która jest zadowalająca.

0: wszystkim chińskiego wsparcia dla Rosji. Chiny są zainteresowane tym, żeby tutaj trwała wojna i żeby odwrócić uwagę od ewentualnego pomysłu na zajęcie Tajwanu przez Chiny. No i mamy jeszcze konflikt w Zatoce Perskiej. No i również z tym związane problemy, więc myślę, że świat znalazł się na bardzo niebezpiecznym zakręcie w tej chwili.
1: No, będziemy oczywiście obserwować to, co się dzieje. Jan Piekło, był ambasador Polski na Ukrainie w Radiu RMF24. Bardzo serdecznie panu dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję również.

0: A już teraz w Radiu RMF 24 informacja z ostatniej chwili. Sąd podtrzymał decyzję o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława Piesiewicza. Przypomnijmy, o godzinie 13 ma się rozpocząć posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No i tam może zapaść decyzja o odwołaniu Piesiewicza z funkcji prezesa zarządu. Do tej sprawy oczywiście będziemy wracać.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
0: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
0: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Mega gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Żować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk, bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
5: Po reklamie.
8: Jest 12.30, Rafał Jędraszek, czas na fakty, RMF 24 Wrocław. Zaczynam od niewybuchu, jaki przed południem odkryto na strychu jednej z kamienic przy ulicy Rejtana 3 we Wrocławiu. W związku z interwencją służb ewakuowano około 20 mieszkańców z budynków pod numerami 1, 3 oraz 5. Na miejsce skierowano autobus MPK, który zapewnił schronienie osobom ewakuowanym. W rejonie działań służb mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym i pieszych, stąd apel o unikanie okolic ulicy Rejtana oraz stosowanie się do wydawanych poleceń przez przedstawicieli służb. A niewybuch znaleziono przy okazji trwającego remontu tej zabytkowej kamienicy przy ulicy Rejtana 3. Jak podaje Zarząd Zasobu Komunalnego, zakończono już pracę przy dachu. Obecnie trwa docieplanie tylnej i bocznej elewacji oraz izolacja przeciwwilgociowa piwnicy. W tym tygodniu rozpoczynają się roboty przy elewacji frontowej, w tym uzupełnianie oryginalnej sztukaterii. Po konsultacjach z konserwatorem zabytków i przeprowadzeniu badań stratygraficznych ruszy remont wnętrz, sieni oraz klatki schodowej. Natomiast nieopodal zakończył się remont kamienicy przy ulicy Rejtana 5A. Prace kosztowały 1 400 000 zł. Odnowiono elewację frontową, boczną i tylną, które zyskały piaskowo-beżowy kolor. Remont objął także dach, zarówno jego konstrukcję, jak i pokrycie. Wewnątrz budynku wyremontowano klatkę schodową, wymieniając elementy drewnianych schodów, naprawiając posadzki, uzupełniając tynki i malując ściany. W częściach wspólnych zamontowano nowe okna i drzwi. Dodatkowo wykonano izolację przeciwwilgociową oraz termiczną ścian piwnicy.
1: Fakty z Twojego regionu.
8: Jeśli planujecie wyjazd z Wrocławia w góry pod koniec lata, to wrzesień w Karkonoszach przy dobrej pogodzie gwarantuje połączenie ciszy, pięknej przyrody i pierwszych oznak jesieni. Jeśli ktoś nie dotarł w góry w wakacje, to może być to właśnie idealny moment, o czym przekonują Państwo Janusz i Małgorzata z Dębicy, którzy spędzili w Karpaczu kilka ostatnich dni.
9: My jeździmy zawsze po sezonie, zawsze we wrześniu, dlatego że jest jeszcze pięknie, a już nie ma tłoku, nie ma ostrego słońca, które jest dla nas pewnym problemem. Możemy się napawać tym widokiem, tym okresem.
10: No właśnie dzisiaj byliśmy na Karpatce, z której podziwialiśmy widok na Śnieżkę, byliśmy właśnie wczoraj. I tak z górki na górkę schodzimy, podziwiamy i żałujemy, że już musimy opuścić Karpacz.
8: Kto więc planuje wypad z Wrocławia w Dolnośląskie Góry na przełomie lata i jesieni, to może warto rozważyć tę destynację.

0: A teraz w Radiu RMF 24 zabieramy Was do Wielkopolski. Tam jest problem ze składowiskiem odpadów w podziemnych wyrobiskach kopalni. Jak może wpłynąć to na przyrodę i zdrowie mieszkańców? No, chodzi oczywiście o kopalnię soli Kłodawa, gdzie trwają dyskusje nad takim właśnie rozwiązaniem. Temat na pewno budzi spore emocje, a przygląda się mu nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, z którym łączymy się teraz w Radiu RMF 24. Witamy, Benjaminie.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Co to za pomysł?
1: No, chodzi, tak jak już tutaj wspomniałeś, tak pokrótce o to, by w tych przestrzeniach pokopalnianych w kopalni soli Kłodawa składować odpady, w tym odpady niebezpieczne. Tutaj pojawia się kilka powodów, dla których zarządca kopalni postanowił właśnie poruszyć taki temat, złożyć wnioski o odpowiednie zezwolenia. Przede wszystkim chodzi tutaj o dywersyfikację przychodów spółki, czyli stare, dobre powiedzenie, że jak nie wiadomo, o co chodzi, no to oczywiście, że chodzi o pieniądze. Kopalnia w ten sposób chciałaby zyskać nowe źródło finansowania. Po ostatnich audytach, sporządzonych raportach, okazało się, że kopalnia soli Kłodawa przynosi wielomilionowe zyski, dlatego poszukiwane jest nowe źródło dochodu. A jeśli chodzi o samą taką koncepcję tego podziemnego składowania odpadów, no to ona ma polegać na tym, że przy tym wykorzystaniu właściwości złóż soli jako takiego naturalnego, szczelnego schronu dla materiałów trudnych do zutylizowania, no to tam właśnie miałyby trafiać te odpady, z czego mówimy tutaj o blisko setce odpadów niebezpiecznych. Trafiałyby tam popioły, pyły z filtrów, azbest, ołów, kadm, rtęć. No, nie ma się co dziwić, że temat budzi dosyć spore emocje i kontrowersje wśród mieszkańców.
0: Zarząd kopalni soli Kłodawa zwrócił się do ekspertów z prośbą o ocenę takiego pomysłu właśnie składowania w kopalni odpadów niebezpiecznych. Kto ma się zająć tą ekspertyzą?
1: Mają to być eksperci z Akademii Górniczo-Hutniczej imienia Stanisława Staszica w Krakowie, a także eksperci z Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego. Oni mają sporządzić taką ekspertyzę dotyczącą tego, jakie mogą być skutki składowania w podziemnych wyrobiskach właśnie tych odpadów. Wyniki tej oceny wraz z wnioskami mają być później udostępnione publicznie. Mieszkańcy będą się mogli z nimi zapoznać. Do czasu zakończenia tej oceny, zapoznania się z jej wynikami, upublicznienia ich, no, kopalnia wstrzymuje jakiekolwiek działania zmierzające właśnie do tego, by prowadzić tego typu działalność. A jeśli chodzi o samą ocenę ekspertów, no to ona ma objąć w szczególności wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, środowiska, wód podziemnych oraz samego złoża i działalności kopalni soli Kłodawa.
0: Benjamin Kubiak-Piłat, nasz reporter, pilnuje tego tematu. Bardzo dziękujemy, Benjaminie.
1: Do usłyszenia.
0: W Radiu RMF 24 będziemy na pewno wracać z kolejnymi informacjami w tej sprawie. Koniecznie bądźcie blisko. A za chwilę w Radiu RMF 24 przeniesiemy się na moment do Nashville.

Słuchajcie, radia RMF 24. Dolly Parton będzie miała lotnisko swojego imienia. Taką decyzję jednogłośnie podjęła Rada Komisarzy Międzynarodowego Portu Lotniczego w Nashville w stanie Tennessee. Chociaż ostateczna nazwa nie została jeszcze ustalona, ściśle współpracujemy z odpowiednimi stronami, aby rozważnie określić, w jaki sposób zostanie uwzględnione imię i spuścizna Dolly Parton, poinformowało w oficjalnym komunikacie lotnisko. Decyzji przyklasnął gubernator stanu Tennessee Bill Lee, który od samego początku był zwolennikiem przemianowania portu lotniczego na cześć artystki. W poście zamieszczonym na platformie X podkreślił, że piątkowa decyzja to był ważny krok, aby uczcić jej niezwykłe dziedzictwo, ponieważ Dolly zawsze pomagała światu zakochać się w Tennessee. No dobrze, zbliżamy się nieuchronnie do faktów o 13:00. Bądźcie blisko radia RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
8: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Nie, ciebie kochać będę ponad wszelkie kochanie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
14: Hola, stój pan, nie przysięgaj proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
13: W jakimże dzisiaj Justysia humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
14: Jeszcze raz tylko połaję.
13: Jeszcze raz jeden przystaje, ale potem... Mąż i żona, Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
14: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
13: 25 września 2026 roku. Scena na Świewockim. Zapraszam.
15: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
17: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Po reklamie.
19: Zbliża się godzina 13, czyli zaczynamy Fakty w RMF FM, a wszystko co najważniejsze o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśny.
12: Groźny wypadek na Krajowej 57 na Mazowszu. 5 osób ucierpiało po zderzeniu ciężarówki z osobówką. Szef PKO Radosław Piesiewicz nie opuści tymczasowego aresztu. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Katowicach. A w Warszawie zbiera się właśnie zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na miejscu jest dziennikarz RMF FM. W faktach także nowy Bond. Na razie jest pierwsza wersja scenariusza. Na początek faktów o 13:00 jednak pilna informacja sprzed chwili. W rejonie plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem wojsko wydobyło z Morza Bałtyckiego drona. Wstępne oględziny wskazują, że to maszyna wojskowa pochodząca z Rosji. Do tych doniesień wrócimy w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. 5 osób rannych w wypadku na drodze numer 57 w Mazowieckiem na trasie Przasnysz-Chorzele w pobliżu miejscowości Brzezice. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Radosław Piesiewicz zostaje w tymczasowym areszcie. Taką decyzję podjął właśnie Sąd Okręgowy w Katowicach. Zwolnienia z aresztu chciała obrona, która złożyła zażalenie na decyzję Sądu Rejonowego sprzed ponad 2 tygodni.
20: Sąd podzielił uzasadnienie Sądu Rejonowego, stwierdzając, iż zarówno przesłanka ogólna, jak i przesłanka szczególna, obawa matactwa, czyli obawa utrudniania postępowania poprzez nakłanianie do składania fałszywych zeznań świadków bądź wyjaśnień przez podejrzanych, została spełniona.
21: Czy jakiś środek odwoławczy jeszcze Wam teraz przysługuje?
22: To postanowienie jest prawomocne. Od niego nie przysługuje już środek odwoławczy, także będziemy się spotykać, żeby dyskutować o tymczasowym aresztowaniu za niecałe 3 miesiące, kiedy będzie wchodzić w grę kwestia ewentualnego przedłużenia tego tymczasowego aresztowania.
12: Prokurator Justyny Grzesiak oraz mecenasa Jędrzeja Kupczyńskiego wysłuchał w katowickim sądzie nasz reporter Marcin Buczek. Czy w tej sytuacji zbierający się właśnie zarząd PKOL podejmie próbę wyznaczenia następcy Radosława Piesiewicza? Przed siedzibą Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie jest wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej. Witamy Cię.
23: Dzień dobry, witam.
12: Jaki ruch może wykonać w tej chwili zarząd?
23: Wiemy już, że ta próba zastąpienia Radosława Piesiewicza będzie. Potwierdził to jeden z wiceprezesów PKOL-u, Andrzej Supron.
24: Chcemy uruchomić artykuł 21, który nie stworzy takiej sytuacji, że będziemy chcieli jeszcze coś więcej, prawda? Że nie, że musi być zwołać, można tylko zwołać walne, nadzwyczajne, gdzie by trzeba było zdymisjować prezesa.
23: Czyli w skrócie zarząd nie odwoła Piesiewicza, tylko powoła jego zastępcę. Tymczasowego do kwietnia, do wyborów i do końca jego kadencji. A tym zastępcą może zostać jeden z 8 wiceprezesów. Najczęściej wymienia się nazwiska Tomasza Hamery i Mariana Kmity.
25: Tu fakty RMF FM. Będzie nowy film.
12: Fani Jamesa Bonda będą zadowoleni. Gotowa jest już pierwsza wersja scenariusza do nowej części filmu.
26: Jej autor Steven Knight właśnie to potwierdził w jednym z wywiadów.
12: Z nami ponownie dziś Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witamy Cię, Kasiu. Pojawiło się ostatnio dużo informacji o tym, kto zagra agenta 007. No, co już wiadomo?
26: Że jeszcze trochę trzeba poczekać. Najpierw Steven Knight, twórca m.in. słynnego Peaky Blinders, ujawnił, że wie, kto zagra Bonda i to mu pomogło pisać scenariusz. Teraz się od tego dystansuje. Podobnie Gary Oldman, który najpierw twierdził, że agenta 007 zagra Jack Lowden, a teraz już nie jest taki pewien. Znany z serialu Kulawe konie Jordan na pewno jest jednym z faworytów. Poproszony o swojego faworyta były Bond Pierce Brosnan z kolei jasno uciął spekulacje. Nazwiska nie zamierza zdradzać, bo mu żona zakazała.
12: No proszę. Jaki mąż, prawda?
26: Trzeba słuchać żony, po prostu. No,
12: oczywiście, że tak. Kasiu, nazwisko nowego Bonda mamy poznać do kiedy?
26: Do końca tego roku,
12: do końca
26: tak.
12: tego roku, a premiera w 2028. W takim razie czekamy.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Tu Radio RMF 24.
28: W Radiu RMF 24 będziemy wracać do tej informacji o dronie znalezionym koło Jarosławca. No jak słyszeliście, szef MON-u powiedział, że to prawdopodobnie bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Tomasz Wreński, gorąco zapraszam.

0: Słuchajcie, Radia RMF24. Oczywiście zbieramy informacje na temat tego drona, którego Wojsko Polskie znalazło w pobliżu Jarosławca nad Bałtykiem. Jeżeli cokolwiek się dowiemy, oczywiście będziemy was informować. Natomiast teraz o sytuacji wyborczej w Szwecji. Otóż ta sytuacja komplikuje się. Po przeliczeniu 95% oddanych we wczorajszych wyborach głosów topnieje przewaga lewicowej opozycji. Ta zdobyła według ostatnich wyników 49,5% głosów. Rządzący blok centroprawicowy ma obecnie 49,1% głosów. Największe szanse na objęcie władzy po 4 latach przerwy ma socjaldemokratka Magdalena Andersson.
1: My socjaldemokraci
0: zawsze będziemy gotowi wziąć odpowiedzialność za wynik. Wygląda na to, że walka będzie bardzo wyrównana, niezależnie od ostatecznego wyniku. Chcemy szukać nowego ducha współpracy w szwedzkiej polityce. Wszyscy z nas, którym powierzono reprezentowanie narodu szwedzkiego w parlamencie, zawsze na pierwszym miejscu musimy stawiać Szwecję i Szwedów. W tej chwili prowadzimy i jeśli tak pozostanie, Szwecja będzie miała nowy rząd. Tak mówiła Magdalena Andersson. Aktualny szef rządu Ulf Kristersson nie uznaje swojej porażki. Wynik tych wyborów może doprowadzić do skomplikowanego procesu tworzenia rządu. Jak to wszystko się potoczy, pozostaje do zobaczenia. Może to zająć trochę czasu, ale nam się nie śpieszy. Ważniejsze jest, żeby zrobić to dobrze niż szybko, mówił Andersson. Ostateczne wyniki powinniśmy poznać w ciągu najbliższych godzin. Później zacznie się mozolne formowanie rządu. Tu Radio RMF 24. Za chwilę powiemy o karze, jaką dostała Biedronka. Ta Biedronka.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
3: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
4: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Oszczędzania są zawsze na plusie.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: 30 lat.
1: Żować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
2: 8200 8600.
3: W handlu szczęście sprzyja odważny.
4: Potrzebujemy towaru
5: i pieniędzy.
3: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Po reklamie.
7: Daniel Chawrylenia, dzień dobry, jest 14.30, zapraszam na popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. Na początek wieści z wrocławskiej prokuratury. Jak ustaliliśmy, śledczy zajęli się sprawą tak zwanych fałszywych łowców pedofilów. Chodzi o zdarzenie z listopada ubiegłego roku, do którego doszło na dworcu w Wielczu-Laskowicach. Grupa mężczyzn zaatakowała wówczas pasażera, bezpodstawnie oskarżając go o molestowanie dzieci. Wezwana przez pokrzywdzonego policja ustaliła, że doszło do pomyłki, a śledczy uznali, co przekazał fakt Tomer MF 24 Wrocław, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz, że ściganie samozwańczych łowców leży w interesie społecznym.
8: Postępowanie obejmuje swym zakresem czyny z artykułu 212, to jest przestępstwo pomówienia. W tym postępowaniu również objęte jest zachowanie polegające na pozbawieniu człowieka wolności przez właśnie te osoby podszywające się za tych łowców pedofilii. Postępowanie już trochę trwa. Po wykonaniu wszystkich czynności procesowych zostanie podjęta decyzja merytoryczna przez prokuratora referenta.
7: W postępowaniu na razie nikt jeszcze nie został aresztowany ani nie usłyszał zarzutów, dodaje rzecznik wrocławskiej prokuratury. A teraz wyniki badania Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu poświęconego dezinformacji medycznej. Wynika z niego m.in., że tylko między czerwcem a sierpniem tego roku w sieci pojawiło się niemal 8,5 tysiąca fałszywych publikacji na temat zdrowia, docierając do odbiorców ponad 880 milionów razy. Skala tego zjawiska jest ogromna, mówi RMF 24 Wrocław Wioleta Samborska, dyrektor Centrum Odkryć Medycznych wrocławskiego Medicusa.
9: Ponad 54% to były treści dotyczące szczepień, ale to, co nas bardzo zaskoczyło, to 23% treści dotyczących dezinformacji medycznej zawierało teorie żywieniowe i diety. Każdy z nas spotyka się, oglądając rolki, czytając, że mamy super sposoby na oczyszczanie, na głodówki, lewoskrętne witaminy i różne inne suplementy, które na pewno wyleczą wszystkie schorzenia.
7: Dodajmy, że temat dezinformacji medycznej i raportu naukowcy poruszali podczas ostatniego forum ekonomicznego w Karpaczu.
3: Fakty prosto z wrocławskich ulic.
7: Ruszył remont ulicy Pawiej. Prace potrwają do pierwszego kwartału przyszłego roku. Mają poprawić komfort i bezpieczeństwo przy jednoczesnym zachowaniu historycznego charakteru tej ulicy. Krótko przypomnijmy, co się zmieni. Oryginalna kostka brukowa zostanie zdjęta, wyrównana i ułożona na nowej podbudowie. Po bokach jezdni powstaną wygodniejsze dla rowerzystów pasy z ciętej kostki granitowej. Łącznie prace obejmą ponad 300 metrów ulicy. Koszt głównego zadania to ponad 4,5 miliona złotych. Pamiętajcie, że na czas robót ulica Pawia jest zamknięta dla ruchu, z wyjątkiem dojazdu do posesji. Objazd poprowadzono natomiast ulicami Grotoroweckiego i Przystankową. A za godzinę sprawdzimy, czy sztuczna inteligencja zabiera Dolnoślązakom pracę.

0: Popołudniowy program w radiu RMF24. Słuchajcie, sprawa jest taka, że NASA potrzebuje waszych zdjęć. No, oczywiście nie chodzi o wasze twarze, a o fotografie nieba zrobione waszym smartfonem. Po co? No, to już pytanie do naszego reportera Piotra Bułakowskiego. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dodam, że chodzi o zdjęcia nienocnego nieba. To mogłoby się wydawać, że chodzi o nocne niebo. Nie. No właśnie, o co chodzi? 2 lata temu NASA wystrzeliła na orbitę taką satelitę PACE. Ona jest głównie wykorzystywana do tego, żeby zbierać dane dotyczące środowiska, głównie atmosfery. No ale te dane są właśnie przeogromne, bo jeżeli chodzi o same zdjęcia, to jeden piksel na danym zdjęciu to odpowiada terenowi ponad kilometra kwadratowych, więc czasem ciężko po prostu zobaczyć, czy biała plama na danym zdjęciu to jest chmura, czy to jest jakiś, nie wiem, może smog i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie tutaj NASA puka do nas, żebyśmy właśnie chwycili nasze telefony, zrobili jak najwięcej zdjęć i oni potem będą na podstawie tego, co pokazuje satelita, a co my do nich wysłaliśmy, będą porównywać, czy są chmury, czy może jest jakieś zapylenie. No i oczywiście to wszystko ma sprawić, że te badania nad środowiskiem będą bardziej dokładne i będzie można też dzięki temu na przykład przewidywać pogodę.
0: No to powiedz nam, jak pomóc naukowcom z NASA?
1: No to jest bardzo proste, bo wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Globe Observer. Tam trzeba zaznaczyć, jest już specjalnie przygotowane takie okienko, przypomnienie o przelocie właśnie wspomnianej satelity PACE. Wybrać potem w aplikacji zakładkę Clouds, gdy się ona pojawi. Wiem, że w aplikacji będzie 5 minut przed planowanym właśnie przelotem nad nami tej satelity, będzie wyświetlał się komunikat, chwyć telefon, no i potem już zgodnie z instrukcją trzeba wykonać zdjęcia w 6 wymaganych kierunkach. To nie chodzi o to, żeby tylko zrobić jedno zdjęcie nad sobą, tylko 6 wymaganych kierunków, ale spokojnie tutaj aplikacja bez problemu nas poinstruuje. Jutro rusza dokładnie ten program badawczy, nazwijmy to tak, gdzie możemy właśnie pomóc naukowcom i potrwa przez miesiąc do 15 października.
0: Dziękujemy, Piotr Bułakowski, o satelicie PACE i prośbie NASA o zdjęcia nieba. Dziękujemy jeszcze raz. Jeśli więc chcecie wziąć udział w badaniach NASA, no bo tak to trzeba nazwać, to instrukcję już znacie. Przypominamy, jutro rusza ten program. Bądźcie blisko radia RMF24.
2: Radio RMF24.

0: Radio RMF24. Słuchajcie, Europa reaguje na ostatnie działania Rosji. Przed chwilą minister obrony narodowej Borys Pistorius powiedział, że rosyjski atak na zachodzie Ukrainy tuż przy granicy z Polską jest wykalkulowaną eskalacją ze strony Władimira Putina. Minister zaapelował o nieuleganie prowokacjom. Traktuję te incydenty na granicy, ataki dronów, przeloty dronów zmierzających w kierunku tego pociągu bardzo, bardzo poważnie. Pokazuje to, że to, czego byliśmy w stanie doświadczyć przez ostatnie kilka lat. Władimir Putin prowadzi rozmowy, rozmawia z każdym, kto jest skłonny wziąć udział w rzekomych negocjacjach pokojowych i rzekomych wysiłkach na rzecz pokoju tylko po to, by kilka godzin lub dni później rozpocząć nową eskalację konfliktu. Celem jest wywołanie właśnie takiego wrażenia u ludzi w Niemczech, Europie, którzy obawiają się, że wojna na Ukrainie zbliża się do nich, dodał minister obrony narodowej Niemiec. Wcześniej do sprawy odniosła się szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, która stwierdziła, że nie może ona zastraszyć krajów wspierających Ukrainę. Powinniśmy pokazać, że wspieramy Ukrainę i nie damy się zastraszyć, bo w przeciwnym razie, jak wiadomo, Rosja osiągnie swój cel, którym jest podporządkowanie sobie Ukrainy, a jak już wielokrotnie mówiłam, to nie jest ich ostateczny cel. Ich zamierzenia sięgają znacznie dalej, więc musimy w tej kwestii zachować stanowczość, mówiła Kaja Kallas. Szef NATO Mark Rutte podkreślił, że atak na pociąg w Ukrainie pokazuje, jak bardzo zdesperowana jest Rosja i zdesperowany jest Putin.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF24.
4: Reklama.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/polska.
14: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower. Drugie piętro.
17: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
0: Po reklamie.
18: 15 na zegarze, zaczynamy Fakty. Ewa Kwaśny.
19: Tragedia na drodze wojewódzkiej w Wielkopolsce. Zginęły 3 osoby. Służby badają rosyjskiego wojskowego drona znalezionego na plaży koło Jarosławca. Po wczorajszych rosyjskich atakach na Ukrainę niedaleko polskiej granicy mieszkańcy Dorochuska z niepokojem patrzą w przyszłość.
20: Czułam się bezpieczniej.
21: A teraz?
20: No tak nie do końca.
19: tych faktach także reakcja resortu zdrowia na nasz sondaż w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Trzy osoby zginęły w zderzeniu samochodu osobowego z autobusem w Białej Wsi w Wielkopolsce. Zablokowana jest droga wojewódzka nr 308 między Nowym Tomyślem a Grodziskiem Wielkopolskim. Fakty w tej sprawie ustala nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Czego jeszcze się dowiedziałeś?
4: Trzy osoby, które zginęły na miejscu, podróżowały samochodem osobowym. Z kolei pięć osób z autobusu, czworo pasażerów i kierowca zostało przebadanych przez zespoły ratownictwa medycznego. Lekarze nie stwierdzili obrażeń. W miejscu wypadku lądował też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Są tam cztery zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Miejsce wypadku zabezpieczają policjanci. Przyczyny wypadku mają zbadać śledczy pod nadzorem prokuratora.
19: Trzy samochody osobowe zderzyły się na trasie S3 w pobliżu węzła Legnica Północ. Droga jest zablokowana w kierunku Legnicy. Na rmf24.pl publikujemy zdjęcie wojskowego drona wyłowionego z Bałtyku w rejonie Rusinowa koło Jarosławca w zachodniopomorskim. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, to najpewniej rosyjski bezzałogowiec, na miejscu pracują służby. Po wczorajszych atakach Rosji na Ukrainę, kilka kilometrów od polskiej granicy, sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapewnił, że sojusz dysponuje wszelkimi niezbędnymi środkami, by reagować na rosyjskie ataki hybrydowe. Ale taka reakcja nie zawsze będzie widoczna. Nasz reporter odwiedził przygraniczny Doruchusk. Mieszkańcy przyznają, że od dawna byli świadomi wojny toczącej się za granicą, ale ostatnie zdarzenia trochę zburzyły ich spokój.
20: Trochę zdania nam się odmieniły.
21: Wcześniej się pani nie obawiała.
20: Czułam się bezpieczniej.
21: A teraz?
20: No tak nie do końca.
22: Do mnie przyjechały dzieci z Warszawy i jak był ten wybuch, one przerażone, od razu chcieliśmy jechać do Warszawy. Ale jakoś tak wyciszyło się, dzisiaj spokojniej. Byliśmy w stresie, tak do południa to stres był taki, bo nie wiadomo o co chodzi.
19: Z mieszkańcami Doruchuska rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
23: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
19: Ministerstwo Zdrowia reaguje na wyniki najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Połowa Polaków uważa, że działania rządu po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym są niewystarczające. Przed siedzibą resortu zdrowia w Warszawie jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Jak przedstawiciele ministerstwa reagują na tak surową ocenę?
24: Zapewniają, że poważnie wezmą ten głos pod uwagę i obiecują przyspieszenie prac. To podkreśla w rozmowie ze mną Katarzyna Kopeć-Dziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
25: Przyjmujemy tę krytykę z pokorą, natomiast chciałabym zwrócić uwagę na to, co zostało jednak po stronie Ministerstwa Zdrowia wykonane. W 2 miesiące 5 rozporządzeń, 3 ustawy, wszystko na stole, teraz będzie procedowane. Ja liczę na to, że opinia publiczna będzie bardziej wyrozumiała.
24: Jak ustaliłem, w przyszłym tygodniu Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy, która ma wprowadzić górny limit zarobków lekarzy, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy. Te przepisy wejdą w życie najwcześniej od stycznia, pod warunkiem, że wcześniej zgodzą się na nie Sejm, Senat i Prezydent.
19: Rośnie kolekcja przedmiotów znalezionych podczas renowacji Pałacu Buckingham w Londynie. Jak donosi nasz korespondent, nie są to królewskie skarby, ale opowiadają własną historię tej rezydencji.
26: Pod podłogami i w ścianach pałacu odkryto całą gamę przedmiotów codziennego użytku. Wśród nich znalazła się para zniszczonych, podkutych butów roboczych oraz wycinek z gazety sprzed ponad 140 lat. Skromne artefakty otwierają fascynujące okno na życie ludzi, którzy bez rozgłosu tworzyli codzienną historię brytyjskiej monarchii. Wiadomo, że chętnie stawiali zakłady bukmacherskie, palili papierosy i pili napoje, których na próżno obecnie szukać w sklepach. Stare kupony i butelki także wpadły w ręce ekipy remontowej, podobnie jak historyczne dokumenty. Jednym z nich jest nota dyplomatyczna sprzed ponad pół wieku, znaleziona za meblami.
19: O czym donosił Bogdan Frimorgan. A w kolejnych faktach usłyszycie o tym, że naukowcy odkryli mechanizm, który decyduje o tym, jak bardzo wrażliwi jesteśmy na zanieczyszczenie powietrza i smog. To już za niespełna pół godziny. Zapraszam.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Późnym popołudniem we Wrocławiu zrobi się trochę bardziej słonecznie, a temperatura dojdzie do maksymalnie 20 stopni Celsjusza. Wieczorem zachmurzenie znów zacznie rosnąć, a słupki rtęci wskażą mniej więcej 14 kreskę. Warunki biometeorologiczne na Dolnym Śląsku są obojętne, ale później staną się niekorzystne.
28: Radio RMF24.
18: No już prawie 5 minut po 15, Radio RMF 24. Pytanie, Europa potępia rosyjską eskalację. Pytanie jednak, czy za słowami pójdą czyny? O tym za chwilę porozmawiamy z Kasią Szymańską-Borginą, naszą korespondentką w Brukseli. Ja nazywam się Tomasz Weryński, Radio RMF 24. Witajcie.

0: Słuchać radia RMF24. Jak słyszeliście w radiu RMF24, europejscy przywódcy i unijni dyplomaci potępiają rosyjską eskalację na terenie Ukrainy, ale czy rzeczywiście będzie w stanie skutecznie zareagować? No, przed nami ważne decyzje. Na łączach w Brukseli jest Katarzyna Szymańska-Borgino. Witamy, Kasiu.
1: Dzień dobry.
0: Jaka jest szansa, że Unia zda ten egzamin z Solidarności?
1: No ja też sobie zadaję to pytanie. No, dzisiaj mam wrażenie, przynajmniej rano właśnie, gdy płynęły te wszystkie zapewnienia, że nie damy się zastraszyć, że właśnie będziemy wzmagać presję na Rosję. Dzisiaj rano spotkali się ambasadorowie Unii, po raz kolejny próbowali podjąć decyzję w sprawie przedłużenia sankcji. No i Unia tutaj nie zdała tego egzaminu, bo spotkanie trwało 20 minut i zakończyło się fiaskiem. Chodzi o sankcje wobec około 2600 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją na Ukrainę i po prostu zaczęło się od tego, że te sankcje trzeba co pół roku przedłużać. Unia miała pomysł, prezydencja irlandzka, żeby przedłużyć o rok, żeby nie trzeba było tak co pół roku się zbierać i przedłużać, i wtedy właśnie wyskakuje zaraz jakiś kraj, z reguły to były Węgry, teraz się okazuje to Słowacja, że na przykład chcą wykreślenia oligarchów i tutaj z tej czarnej listy, i Słowacja tu chce właśnie wykreślić Usmanowa i Friedmana, dwóch rosyjskich oligarchów, i nagle okazało się, że Francja popiera wykreślenie Usmanowa. Jeszcze w dodatku przedstawia to jako kompromis, który miałby umożliwić przedłużenie całego tego reżimu. Rozmawiałam z różnymi dyplomatami i no jest takie duże oburzenie na Francję. Jeden z dyplomatów mi powiedział, że no to jest bardzo niefortunny moment, kiedy tutaj są te ataki na pociągi przy granicy polskiej, a tutaj właśnie Francja chce wykreślać jednego z tych oligarchów, że no to jest bardzo zły moment i to właśnie może zostać w Moskwie odebrane jako oznaka podziału Unii, czyli właśnie to, czego chciałaby Unia uniknąć. No, więc jeszcze jak się tłumaczy Francja? Rozmawiałam z dyplomatami francuskimi, przekazano mi takie dosyć pokrętne tłumaczenie, że chodzi o szczególną kwestię związaną z bezpieczeństwem narodowym oraz o chęć pozytywnej odpowiedzi na prośby międzynarodowych partnerów, którzy zwracają się do Paryża w sprawie Usmanowa. I to w zasadzie nie bardzo wiemy, jakie to są kwestie bezpieczeństwa narodowego związane z tym konkretnym oligarchą, który miał poważne interesy na zachodzie Europy, i kto się konkretnie zwraca do Paryża, tego nie wiemy. No, wszyscy podejrzewają, że tu chodzi o jakieś francuskie interesy, jakieś powiązania Usmanowa z Francją, no ale tego nikt na razie nie wie.
0: Kasiu, a ty mówiłaś o sankcjach. Co jeśli Unia nie dojdzie do porozumienia?
1: No, jeżeli by nie doszło do porozumienia jutro o północy, to po prostu ten konkretny reżim sankcyjny wygaśnie. Dotyczy to, jak mówiłam, 2600 osób, w tym na przykład Putina. Teoretycznie to by oznaczało, że takie osoby jak Putin miałyby zniesiony zakaz wjazdu do Unii, mogłyby nagle podróżować po Unii, a ich aktywa, te wszystkie nie rosyjskie aktywa banku centralnego, ale te wszystkie jachty, te olbrzymie pieniądze zamrożone na ich prywatnych kontach, tych oligarchów i osób związanych z Kremlem, zostałyby odmrożone. Więc to de facto to oznacza, jeżeli nie będzie do północy tego porozumienia, to że oczywiście wtedy by zaczęto wprowadzać jakieś te sankcje, nie wiem, kraje by zaczęły, to wydaje mi się, presja jest jednak ogromna, żeby do tego nie doszło.
0: No, bardzo ciekawy czas, ciekawy etap. Oczywiście będziemy to obserwować. Katarzyna Szymańska-Borgino, kłaniamy się nisko. Dziękujemy, Kasiu.
1: Dziękuję również.
2: RMF 24.

0: bardzo zaawansowanego telemanipulatora. No, ja tak żartami to czasami porównuję to do takiego mecha jak w Awatarze, nie? Że chirurg wsiada do jakiejś tam konsoli i porusza czterema koniczynami robota, tak jak właśnie żołnierze w tych mechach. No, te narzędzie wspomaga nasze zarówno takie manualne, jak i kognitywne umiejętności, ale jest bardzo skomplikowane. No, sam fakt, że chirurg robotowy zasadniczo pracuje czterema kończynami, że każda z tych kończyn może w różnych konfiguracjach obsługiwać różne ramiona tego robota, że tam jest kilkanaście różnego rodzaju guzików, przełączników, kilka pedałów do obsłużenia. No jest to coś, czego się po prostu trzeba nauczyć i czemu służą specjalne takie protokoły szkoleniowe, gdzie my bardzo długo się przygotowujemy jakby na sucho, w takiej szkole pilotażu takiego robota. Najpierw na takich wirtualnych trenażerach, potem na fizycznym trenażerze, a dopiero później na takich plastikowych, silikonowych modelach i potem przychodzą stopniowo zabiegi operacyjne już prawdziwe.
1: Na pewno zdarzają się pacjenci, którzy zapytają: panie doktorze, skoro mamy robota, który potrafi takie cuda, to dlaczego nie operujemy mnie tym robotem? Co pan doktor wtedy mówi?
0: No, ja mam ogromne szczęście mieć dostęp do robota dla większości pacjentów, którym ten robot jest potrzebny, ale to oczywiście nie jest tak komfortowa sytuacja w każdym szpitalu. No i najczęstsza odpowiedź w Polsce, która pada, dlaczego pacjent jakiś konkretny nie ma dostępu do robota, no to jest taka, że nie mamy tych robotów w każdym szpitalu tyle, ile byśmy potrzebowali, żeby wszystkich nimi zoperować. Nie mamy też tylu wyszkolonych jeszcze operatorów, choć to oczywiście z roku na rok tego jest coraz więcej. No i ta technologia robotowa generalnie ona jest znakomita i moim zdaniem robotem to się da zoperować prawie wszystko, zwłaszcza w obrębie jamy brzusznej. Można by tak uprościć, że wszystko co się da zrobić laparoskopem da się zrobić robotem, plus parę rzeczy, które laparoskopem są niezwykle trudne bądź się ich nie da w ogóle zrobić. Natomiast to oczywiście są droższe zabiegi, znaczy to kosztuje, że w sektorze ochrony zdrowia no finansowo nie jest dobrze, to wszyscy chyba słyszą na co dzień. No i robotyka jest taką droższą działką, no jak każda nowoczesna, świetna technologia, no musi się wiązać z pewnym wzrostem kosztów i mamy taką grupę zabiegów, gdzie mam takie poczucie, że pacjent odniósłby korzyść z tej operacji, no niemniej jednak nie jestem przekonany, czy system odniesie korzyść z tej operacji, tak? Czy nas jako kraj stać już na to, żeby tymi robotami operować absolutnie wszystko, no bo pewnie kiedyś tak będzie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo panie doktorze, dziękuję państwu.
1: Moim i waszym gościem był dr Michał Nowakowski z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Ostatnio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
6: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Po reklamie.
13: Jutro Andrzej Poczobut wraca z Białorusi do Polski. Jego wizyta przebiega spokojnie, informuje szefowa Związku Polaków na Białorusi.
14: Polacy są mu bardzo wdzięczni za to, co dla nich zrobił. Andrzej będzie naszym głosem w Polsce, dodawała Angelika Borys.
13: Poczobut przesiedział w białoruskich aresztach i więzieniach ponad 5 lat.
14: W kwietniu został zwolniony z kolonii karnej na Białorusi. Sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie zatrzymana przez drogówkę, która podejrzewa, że kobieta prowadziła samochód pod wpływem alkoholu.
13: A fakty w tej sprawie ustaliła reporterka RMF FM Anna Pałama.
15: Prokuratura w Koszalinie potwierdza, że zatrzymana kobieta to sędzia sądu rejonowego. Prokurator Ewa Dziadczyk, rzeczniczka tamtejszej prokuratury, przekazała mi, że po zatrzymaniu przez policjantów kobieta odmówiła badania alkomatem. Pobrano jej krew, aby ustalić, czy była pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Prokuratura w Koszalinie złożyła wniosek o przekazanie tej sprawy prokuraturze spoza okręgu koszalińskiego.
13: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na trasie ekspresowej S7 na Mazowszu w pobliżu Szczytna w powiecie płońskim.
14: Między węzłami Przyborowice po Czernin zepsuty samochód dostawczy blokuje jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. Klasycy polskiego malarstwa w świecie popkultury.
13: O tym na początek faktów kulturalnych RMF FM. Obrazowo zapraszam Katarzyna Sebychowska-Szuchta.
16: Witamy, Kasiu.
17: Dzień dobry. Poza twarzą to nowa wystawa w Poznaniu. Pop Culture Gallery w Starym Browarze pokazuje pracę polskich mistrzów malarstwa,
16: Kosza, Jana Matejki, Jacka Malczewskiego czy Stanisława Wyspiańskiego z kolekcji Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, ale też są tam dzieła Wojciecha Fangora, Magdaleny Abakanowicz. Tematem tej wystawy są sposoby widzenia człowieka w polskiej sztuce od XIX wieku po współczesność w nawiązaniu do tak powszechnej dziś kultury selfie. Do 27 września trwać będzie w Warszawie Festiwal Sinfonia Varsovia. Nowe otwarcie to muzyka, przestrzeń i ludzie.
17: 114 wydarzeń, to jest naprawdę dużo, w 3 tygodnie. Koncerty symfoniczne, koncerty kameralne, zajęcia edukacyjne dla dzieci, spotkania z mieszkańcami, czy wreszcie wystawa, która się dzieje w 3 budynkach.
16: Mówi Janusz Marynowski, szef orkiestry. Paweł Maślona podszedł do lalki w sposób, w jaki Amerykanie traktują Batmana, dopisując nowe wątki uniwersum. Tak pisze o nowym serialu Netflixa The New York Times. Nowoczesna, odważna, a może bezczelna. Pojutrze premiera, a przedpremierową recenzję lalki na 2 listy. Mój i mojego redakcyjnego kolegi Macieja Nycza znajdziecie na rmf24.pl.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Czy Dolny Śląsk wyciągnął lekcję z powodzi? Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Od próby odpowiedzi na to pytanie zaczynamy popołudniowe fakty z Wrocławia i regionu. Mija 2. rocznica katastrofy. Dolnośląski Urząd Wojewódzki zapewnia, że wnioski z popełnionych wtedy błędów zostały wyciągnięte, ale Jacek Drabiński, pełniący obowiązki dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w rozmowie z RMF 24 Wrocław zwraca uwagę, że dzisiaj te obszary nadal są poddane zagrożeniu powodziowemu. Według niego bez budowy dodatkowych zbiorników region nie jest gotowy na kolejny żywioł.
20: Dzisiaj nie mamy nowej infrastruktury, która by mogła ograniczyć do niezbędnego minimum ten obszar zalewu. Dopiero w momencie, kiedy wykonamy te inwestycje, tak jak tutaj mamy tę makietę zbiornika Kamienie, czy odbudowę zbiornika Stronie, czy wręcz budowę kolejnych zbiorników, bo bez tych zbiorników na obszarze ziemi kłodzkiej nie ma możliwości zmniejszenia zagrożenia, o podkreślam, zmniejszenia, nie całkowitego likwidowania zagrożenia powodziowego.
19: Odpowiedzią mają być nowe inwestycje, poza tymi w Stroniu Śląskim czy Kamieńcu Ząbkowickim. Na liście przedsięwzięć znalazły się także zbiornik Rzymówka na Kaczawie oraz zabezpieczenie Doliny Bystrzycy-Dusznickiej i Kamiennego Potoku.
21: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
19: Mają naście lat, dużą wiedzę informatyczną i wielką wolę zwyciężania. Mowa o uczestnikach zawodów Cybertron Akademii 2026, które od dzisiaj do czwartku będą rozgrywane na Politechnice Wrocławskiej. Uczestnicy pochodzą z 4 krajów: Polski, Czech, Słowacji i Niemiec, a ich zadaniem będzie rozwiązanie skomplikowanych zadań dotyczących cyberbezpieczeństwa. Jak mówi Jerzy Komorowski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pomysłodawca zawodów, z założenia zespoły biorące udział w imprezie są międzynarodowe.
22: Jeżeli ci ludzie pójdą w stronę swoich zainteresowań i skończą jakieś kierunki studiów z tym związane, jest spora szansa, że trafią do międzynarodowego środowiska zawodowego. Im szybciej nauczą się poruszać w takim środowisku, bez względu na różnice, bez względu na trudności, no to będzie dla nich takie być może pierwsze, a być może któreś doświadczenie, z którego będą mogli skorzystać w dalszym swoim życiu zawodowym.
19: To już 5. edycja zawodów Cybertron, a więcej o tym niezwykłym turnieju opowiemy we wrocławskim wieczorze po godzinie 21. Zapraszam, Maciej Sas. Teraz w popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław zmieniamy temat i polecamy wrocławianom Dolnośląskie Góry, bo wrzesień w Karkonoszach to idealny czas na górskie wędrówki. Chłodniejsze powietrze i pojawiające się złote liście przyciągają turystów, którzy wolą spokojniejsze szlaki poza sezonem wakacyjnym.
23: Bardzo lubię właśnie wrzesień. Zawsze, przeważnie teraz urlopy biorę we wrześniu. Dziś przyjechałyśmy, spacer był tutaj po mieście, a jutro szlaki.
24: Postaramy się tak właśnie, żeby ja była zadowolona i koleżanka, także wypracujecie wspólne tempo.
23: Tak, ja mam żółwie tempo, ale mamy czas, bo mamy urlop.
19: Z panią Wioletą i Edytą z województwa lubuskiego rozmawiała Martyna Czerwińska.

0: Marek Łabnowarz, lekarz dyżurny. Z sali operacyjnej przenieśliśmy się na salę rehabilitacyjną. Ach, ta magia radia. Ze mną jest już Magdalena Gawlikowska-Konik, kierowniczka działu fizjoterapii w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie. Witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, czy te roboty faktycznie robią szał ciał? Czy to jest taka magiczna technologia?
1: Jest magiczna technologia, ale tak naprawdę nie zastępuje fizjoterapeuty. Daje nam nowość w ćwiczeniach, daje możliwość rozszerzenia terapii, daje możliwości zwiększenia precyzji ruchu, postawienia pacjenta na nogi, ale nie zastępuje terapeuty.
0: Spróbujemy narysować, gdzie jest granica pomiędzy pomocą a wyręczaniem.
1: Zawsze terapeuta decyduje, żeby włączyć tego robota i w jaki sposób go włączyć i w jaki sposób go włączyć do terapii. Nie tylko przycisnąć guzik, ale też dostosować to, na ile robot nam pomaga.
0: Dementujemy więc mit, że robotyka w rehabilitacji sprowadza się tylko do tego, że fizjoterapeuta naciska guzik. Robi o wiele, wiele więcej. Opowie nam pani, co tak naprawdę robi fizjoterapeuta z tym robotem i jak oni ze sobą współgrają?
1: Tu muszę już zaznaczyć, że ta robotyka to jest coraz szersza część, o której trzeba mówić, bo to nie są tylko tak jak kiedyś roboty kończyn górnych, kończyn dolnych, egzoszkielety czy symulatory ruchu. To jest też cały system czujek, które informują, który mięsień się napina i przede wszystkim włączone jeszcze do tego systemy VR-owskie, które wykorzystywane są do ćwiczeń, robią te ćwiczenia ciekawsze, przenoszą naszego pacjenta w wyimaginowany świat albo w świat, który jest niedostępny i pozwalają mu tam wykonywać ruchy, których normalnie na terapii czy w normalnym życiu jeszcze nie jest w stanie wykonać.
0: A jakie roboty są najciekawsze z pani perspektywy i mogłyby najbardziej zaskoczyć taką przeciętną osobę na ulicy swoimi możliwościami? Myślę, że dobrym przykładem jest egzoszkielet, a potrafiłaby pani nam jeszcze pokazać jakieś inne podobne rzeczy?
1: Znaczy z mojej działki, czyli z tej rehabilitacji dziecięcej, to najważniejsze są roboty, które łączą w sobie możliwość wywołania ruchu, odciążenia, a jednocześnie stwarzają mu przyjemność. Czyli właśnie dziecko znajduje się nagle w ogromnym ogrodzie z kolorowymi drzewami i zbiera owoce ręką, którą normalnie nie jest w stanie sięgnąć.
0: Wow.
1: Ale takim drugim przypadkiem ciekawym, którym jest, to jest robot, który jest dopiero prototypem. Ma czuć pacjenta, czyli czuć tak jak terapeuta, ma dostosowywać ruch do tego, jak napinają się mięśnie, czyli tak naprawdę ma być takim myślącym robotem.
0: Czy potrafiłaby pani podać jakiś jeden konkretny przypadek dziecka, może ze swojego doświadczenia, które było takim właśnie największym wow?
1: Chciałam opowiedzieć taką historię dziewczynki z porażeniem mózgowym, która przyjeżdżając na terapię do nas opowiadała mi, że do czasu komunii musi zacząć chodzić, bo ona musi w tej sukience komunijnej wejść do kościoła, przejść tak jak wszystkie dzieci przez nawę kościelną. Wiedziałam, że to jest niemożliwe i już po czasie tej komunii jej była u nas na kolejnym turnusie. Myśmy mieli nowego robota, który wspomagał chodzenie. I ja ją spotkałam na terapii, gdzie stała w tym robocie i sama chodziła. Obok niej szedł terapeuta, nie trzymał jej, nic się nie działo. Ona mi przez pół korytarza krzyczała, że ja chodzę, ja wreszcie chodzę. Ten robot daje możliwość.
0: No piękny obrazek. Czy dziecko potrafi funkcjonować przez cały dzień na takiej fizjoterapii robotycznej, czy jednak jest to jakoś dzielone?
1: Znaczy fizjoterapia robotyczna nigdy nie jest cały dzień. My tylko wspomagamy się robotami, więc mamy na przykład pół godziny, 40 minut, czasami 20, w zależności od stanu, wieku i możliwości dziecka, gdzie te roboty wykorzystujemy, bo tą terapię my nie jesteśmy w stanie zastąpić całą robotyką. Tu są i zajęcia w basenie, i zajęcia z psychologiem, i z logopedą, i terapia taka normalna, tradycyjna, a robotyka to jest dodatek.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Moim i waszym gościem była Magdalena Gawlikowska. Konik, kierowniczka działu fizjoterapii w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie.
1: Dziękuję, do widzenia.
2: Radio RMF24.
3: Ogłoszenie. Ty co myślą, kiedy mówią?
4: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało. Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
5: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
2: Polska polityka w radiu RMF 24.
6: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
2: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF 24.
7: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
12: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
15: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
16: GWM. Go with more.
17: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
18: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Po reklamie.

0: Lekarz dyżurny i nasze popołudniowe spotkanie poświęcone zdrowiu. Marek Łabno. Wciąż motywem przewodnim dzisiejszego odcinka są roboty w medycynie. Pierwsze skojarzenie, jakie pojawi się w waszej głowie na hasło medyczny robot, to prawdopodobnie wyposażony w różne metalowe macki twór, który stoi obok lekarza na sali operacyjnej. Ale jest jeszcze drugie miejsce, w którym roboty stają się częścią świata medycyny. I tutaj nie chodzi o operowanie człowieka, tylko o to, żeby pomóc odzyskać mu sprawność. Wyobraźcie sobie, pacjent po udarze, pacjent po urazie rdzenia kręgowego czy kończyny dolnej. Czasami największym problemem nie jest to, że nie wie, jak chodzić. Problem polega na tym, że jego organizm po prostu nie jest jeszcze w stanie tego ruchu wykonać. Mój ulubiony i zarazem najbardziej spektakularny przykład to egzoszkielet. Samo to słowo brzmi jak żywcem wyjęte z filmu science fiction. A jednak to rzeczywistość, bo egzoszkielety pomagają wracać do sprawności m.in. właśnie osobom po udarach czy urazach neurologicznych. Jeżeli chcecie odzyskać określony ruch, nie wystarczy wykonać go kilka razy. Czasami potrzeba tysięcy powtórzeń. I tutaj człowiek ma pewne ograniczenia. Wasz fizjoterapeuta może być wspaniały i cudowny, ale nie będzie miał 8 par rąk i nie jest maszyną. Tutaj wchodzi robot. Dokładnie określa siłę i dokładnie określa zakres ruchu. I co ważne, możecie wy sami tę pomoc stopniowo zmniejszać. Maszyny rehabilitacyjne nie powinny wyręczać pacjenta bardziej niż to konieczne. A współczesna technologia może robić jeszcze jedną rzecz. I ta rzecz jest dla fizjoterapeuty niezwykle cenna. Czyli może ultra dokładnie mierzyć ruch. I tutaj wejdźcie ze mną w świat laboratoriów analizy ruchu. Zapraszam. To są miejsca, w których wasze ciało można dosłownie rozłożyć na pojedyncze cyferki. Kamery, czujniki, platformy pomiarowe, a czasem także elektromiografia. Nagle okazuje się, że zwykłe sformułowanie, on jakoś tak dziwnie chodzi, można zamienić na konkretne liczby. Możecie zaobserwować, jak pacjent obciąża prawą i lewą nogę, z jaką symetrią, jak szybko chodzi, jak bardzo zgina kolano, gdzie znajduje się środek ciężkości, czy jego krok jest odpowiedni. Teraz znów dylemat. To może kupmy super maszynę i zwolnijmy fizjoterapeutę? No właśnie nie, bo to fizjoterapeuta decyduje, jaki ruch jest potrzebny, dlaczego pacjent ma z nim w ogóle problem i jak poprowadzić dalszą terapię. Robot może natomiast pomóc ten ruch wykonać setki, tysięcy razy. Bardzo precyzyjnie i w super kontrolowanych warunkach. A jaka będzie przyszłość? Sky is the limit. My jednak zajmujemy się tym, co tu i teraz. Słyszymy się już za tydzień. Cześć!
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 17 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Dlaczego Donald Trump tak zaciekle walczy z mapą, skąd u prezydenta chęć do zmiany ustalonych geograficznych nazw?
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
5: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
6: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na idei.pl.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
8: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
10: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Nie, ciebie kochać będę ponad wszelkie kochanie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
12: Hola, stój pan, nie przysięgaj proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
11: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
12: Jeszcze raz tylko połaję.
11: Jeszcze raz jeden? Przystaję, ale potem... Mąż i żona, Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
12: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
11: 25 września 2026 roku. Scena na Świebockim. Zapraszamy!
13: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
14: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
15: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Po reklamie.

0: Jak Białorusini pomagali Rosjanom.
1: Przedstawimy kolejne ustalenia dziennikarza RMF FM w sprawie ataków przy granicy ukraińsko-polskiej.
0: Dopytujemy o modernizację stadionu warszawskiej Polonii.
1: Prywatni inwestorzy nie kwapią się do współudziału w inwestycji.
0: Sztuka fotografowania połączona z ochroną przyrody.
1: To bociany zrobiły fotki. Kto chętny ocenić zdjęcia?
0: Posłuchajcie apelu uczonych z Poznania. Wczorajsze ataki dronowe na zachodniej Ukrainie, między innymi tuż przy granicy z Polską, Rosjanie realizowali przy współpracy z Białorusią, tak twierdzi ukraińska Straż Graniczna.
1: Przypomnijmy, wczoraj drony uderzyły w okolicach przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Zniszczyły m.in. ukraińską lokomotywę na stacji.
0: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada ponownie z nami w Faktach. Krzysztofie, na czym polega białoruski udział w tych atakach?
2: Rosyjskie drony, które nadleciały nad zachodnią Ukrainę, były naprowadzane za pomocą przekaźników znajdujących się na terytorium Białorusi. Rosjanie znów zaczęli wykorzystywać do tych ataków białoruską infrastrukturę teleinformatyczną. Takie informacje w ukraińskiej telewizji przekazał Andrii Demczenko, rzecznik pograniczników ukraińskich. Białoruś znów zapewni Rosji możliwość uderzeń w nasze terytorium. Pod koniec czerwca prezydent Ukrainy dał Białorusi ultimatum. Albo Mińsk zdemontuje te urządzenia, albo zrobi to Ukraina. W ten sposób Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że ukraińskie wojsko może zniszczyć te przekaźniki. Po tym ultimatum sprzęt przestał działać.
0: Premier poinformował, że zwołał dziś spotkanie z udziałem ministrów oraz dowódców Wojska Polskiego i służb.
1: Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic, napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych. 4 samochody osobowe zderzyły się na autostradowej obwodnicy Krakowa między węzłami Kraków Skawina i Kraków Południe.
0: Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Rzeszowa.
3: Tym żyje Warszawa.
0: Żaden inwestor nie chce modernizować stadionu Polonii Warszawa.
1: Projekt miał zostać zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, ale miastu nie udało się pozyskać partnera, który byłby odpowiedzialny za rozbudowę ośrodka sportowego w stolicy.
0: Ratusz zapewnia jednak, że był przygotowany na taki scenariusz i teraz inwestycja ma być realizowana przez miasto.
1: Co na to warszawiacy?
4: Teraz jak spółka miejska miałaby się tym zająć, to może się skończyć dobrze czy niedobrze?
5: Z mojej perspektywy wydaje mi się, że dobrze, bo jednak jeśli to będzie zarządzane przez spółkę miasta, tak? Myślę, że znajdzie się dofinansowanie na to i myślę, że na dalszą rozbudowę tego projektu.
6: Jeżeli ma wystarczająco duże środki, to powinno starczyć chyba. Chyba sprosta zadań, miejmy nadzieję, że sprosta.
4: A taki klub jak Polonia Warszawa zasługuje na nowy stadion, na nowoczesny stadion?
5: Powinien zostać rozbudowany, chociażby z tego powodu, że nawet nie mają szatni i toalet, tylko korzystają z toi.
0: Usłyszał reporter RMF FM Jakub Rybski.
1: Modernizacja Polonii Warszawa zakłada m.in. budowę Centrum Wsparcia Sportu, hali widowiskowo-sportowej oraz nowego stadionu. A teraz klatki. Filmowe. Aparaty fotograficzne noszone przez bociany zrobiły zdjęcia podczas wędrówek tych ptaków.
0: A uczeni z Poznania szukają teraz chętnych jurorów w projekcie naukowym.
7: Dajemy ludziom do oceny te zdjęcia, a co do poszukiwania i opisywania zdjęć, no to będzie jeszcze kolejny projekt, kolejny, że tak powiem, odnoga projektu, o czym pewnie jeszcze kiedyś porozmawiamy, ale w tej chwili wygląda to tak, że maszyna losująca przekazuje 30 zdjęć do oceny i każda osoba, która się zarejestruje w systemie, to jest dobrowolne, za darmo, czy może nam pomóc i oceniać te zdjęcia. Ocena jest bardzo prosta, troszeczkę jak w ocenie restauracji, dań. Dajemy gwiazdki od 1 do 5. My chcemy zobaczyć, jak te walory estetyczne przekładają się na walory naukowe.
1: Wyjaśniał profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
0: Ja daję 5 gwiazdek. Ankieta jest dostępna na facebookowym profilu uczelni.
1: Ja dodaję jeszcze jedną.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Jutrzejszy poranek we Wrocławiu zapowiada się słonecznie, ale chłodno, bo termometry wskażą 11 kreskę. Po południu wciąż będzie pogodnie, choć na niebie pojawi się też odrobina chmur. Temperatura wzrośnie do maksymalnie 23 stopni Celsjusza. Warto skorzystać ze słońca i zaplanować spacer, na przykład nad Odrą.
9: Tu Radio RMF 24.
10: Dlaczego Donald Trump tak zaciekle walczy z geografią? Skąd te próby zmiany nazwy Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską? Dlaczego chce zmienić nazwę stanu Nowy Meksyk? O tym, czy próba walki z mapą to tylko pasja do trollowania, czy część większego geopolitycznego planu, opowiem dziś we Wszystkich Ludziach Trumpa. To jest Radio RMF 24. Andrzej Kochut, zaczynamy.

0: Słuchacie radia RMF24, to jest program Wszyscy Ludzie Trumpa, w którym opowiadam o kulisach amerykańskiej polityki. Ja nazywam się Andrzej Kochut, dziś na tapecie walki Donalda Trumpa z mapą. W Stanach Zjednoczonych święto pracy jest obchodzone w pierwszy poniedziałek września. Inaczej niż w wielu innych krajach europejskich, nie jest to 1 maja. Amerykanie, a przynajmniej amerykańskie władze w czasach, kiedy to święto było ustalane, nie chcieli kojarzyć go z ruchem socjalistycznym. W związku z tym początek września. No i przez to powstał długi weekend, który wielu Amerykanów uznaje za taki nieformalny koniec sezonu letniego. Ten długi weekend był również dla prezydenta Trumpa okazją, by zająć się tym, co sprawia mu sporo radości, tak przynajmniej można wnioskować z rozmaitych jego aktywności, a więc z wrzucaniem kolejnych wpisów w mediach społecznościowych. Do tych łańcuszków różnych kontrowersyjnych wypowiedzi, fragmentów, cytatów, obrazków generowanych przez sztuczną inteligencję zdążyliśmy się już przyzwyczaić i trzeba powiedzieć, niewiele nas już może zaskoczyć, ale tym razem prezydent starał się bardzo. Na przykład takie spotkanie Donalda Trumpa z George'em Washingtonem w gabinecie owalnym, albo przeróbka obrazu, na której George Washington i Donald Trump jadą gdzieś konno. Albo Robert De Niro, który jest znany jako krytyk prezydenta Trumpa, z koszulką "Trump jest moim prezydentem", no i tu jeszcze Trump pozwolił sobie na komentarz. Nawet ten dureń zaczyna to rozumieć. Oczywiście zdjęcie nie było prawdziwe. A co jeszcze? Na przykład bombardowanie wyspy Hark, która jest istotna dla irańskiej ropy naftowej. Albo taki obrazek, na którym Trump z wielkim młotem w barwach Stanów Zjednoczonych rozbija Iran w pył. Zdjęcie, na którym Donald Trump siłuje się na rękę z nieżyjącym już Hulkiem Hoganem. Albo inna przeróbka, na której to Trump jest Hulkiem Hoganem, a przynajmniej ma jego opaleniznę i jego zarost. No i jeszcze można powiedzieć wisienka na torcie, czyli nowe mundury dla sił kosmicznych, rodzaju sił zbrojnych, które Trump sam powołał w poprzedniej kadencji. Te nowe mundury, które Trump zaproponował, również wygenerowane przez sztuczną inteligencję, zostały zainspirowane filmem Żołnierze Kosmosu Paula Verhoevena, który z kolei przyznał przed laty, że w tym filmie inspirował się estetyką III Rzeszy, więc te mundury, które zaproponował prezydent Trump, mogą wydawać się dziwnie znajome. No i do tego jeszcze dochodzi coś, co nazwałbym nurtem geograficznym, a więc na przykład nowa mapa Stanów Zjednoczonych, która w ramach amerykańskiego terytorium pokazuje również Kanadę, Meksyk czy Grenlandię. Inna grafika, która sugeruje, że cieśnina Ormus stała się amerykańskim terytorium. Jeszcze inna grafika, która sugeruje, że Iran powinien zmienić swoje granice tak, aby kształtem przypominały głowę Donalda Trumpa. To jeszcze dorzućmy argument, że zmiana nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryka jest uzasadnione, ponieważ amerykańska lewica, walcząc z rasizmem, również doprowadziła do zmiany nazw, w tym nazw geograficznych. I proklamacja, że Księżyc będzie amerykańskim terytorium. Ale chyba najwięcej zamieszania wzbudziła propozycja Trumpa, by zmienić nazwę jednego z amerykańskich stanów, Nowego Meksyku, i ta propozycja, co za zaskoczenie, brzmiałaby ta nowa nazwa, to była Nowa Ameryka. Trump stwierdził, że po pierwsze ta zmiana nazwy jest proponowana przez wielu ludzi, po drugie Nowy Meksyk to jeden z bardziej oszukujących w wyborach stanów. Oszukujących być może dlatego, że w 2016 wygrała tam Clinton, w 20 Biden, a w 24 Kamala Harris. Sugestia Trumpa oczywiście oburzyła lokalnych demokratów. Wskazywano, że nazwa jest historyczna, że jej historia właściwie poprzedza założenie Stanów Zjednoczonych, bo po raz pierwszy zaczęto się nią posługiwać na początku XVII wieku, wtedy jeszcze w formie Nuevo México. No i oczywiście problemem byłyby też kwestie formalne, bo żeby zmienić nazwę, trzeba by było zmienić konstytucję stanową, która właśnie tą nazwę utrwala. Byłaby to sytuacja rzadko spotykana, ale nie bezprecedensowa. W 2020 roku, po śmierci George'a Floyda, na fali tej antyrasistowskiej zmiany, która wtedy w Stanach Zjednoczonych się pojawiła. Korygowano wiele nazw, w tym nazw ulic, zespołów sportowych, czy nawet produktów kulinarnych i właśnie wtedy postanowiono również zmienić nazwę stanu Rhode Island. Na uwaga, Rhode Island. Chodzi o to, że formalnie ten stan przez całe lata od swojego powstania nazywał się Rhode Island i plantacje Providence. Dla wielu Amerykanów ta zmiana była właściwie niedostrzegalna, bo w takiej przestrzeni publicznej, w takim codziennym obiegu ten stan i tak funkcjonował jako Rhode Island, no ale wtedy uznano, że ten dopisek oraz plantacje Providence jest nie licujący z nową erą, że ta wzmianka o plantacjach nie brzmi dobrze w kontekście stanu, który miał jednak swoją historię niewolniczą i w związku z tym ten dodatkowy człon usunięto. Mieszkańcy Rhode Island zgodzili się na to w ramach referendum. Jednak w Nowym Meksyku podobnych kontrowersji, które byłyby dla mieszkańców zrozumiałe, nie ma. Trudno sobie też wyobrazić, żeby najpierw dwie izby legislatury stanowej poparły wniosek o zmianę nazwy stanu, a później zgodzili się na to demokratyczni wyborcy. Chyba nie trzeba dodawać, że również w legislaturze stanowej dominują demokraci. To jest Radio RMF 24, a do wszystkich ludzi Trumpa wracamy po krótkiej przerwie.
1: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

Radio. RMF24 to program Wszyscy Ludzie Trumpa. Ja nazywam się Andrzej Kochut i jak co tydzień opowiadam wam o kulisach amerykańskiej polityki. Przed przerwą opowiadałem o zaciętej próbie zmiany nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka, którą od niedawna forsuje sam Donald Trump. Dlaczego zatem Donald Trump w ogóle wysuwa takie propozycje? Po co mu te wszystkie skorygowane mapy i nowe nazwy? Co próbuje w ten sposób osiągnąć? Bo trzeba przyznać, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wydarzyło się tego całkiem sporo. Przyjrzyjmy się tym zmianom. Zaczęło się jeszcze podczas przemówienia inauguracyjnego Trumpa w styczniu 2025 roku. Prezydent postanowił powrócić do wcześniejszej nazwy, czyli Góra McKinleya, rezygnując z nazwy wprowadzonej za czasów Baracka Obamy, czyli Denali. Oczywiście tak naprawdę nazwa Denali była starsza, była nazwą, której używały ludy zamieszkujące tamte tereny jeszcze na długo przed przyłączeniem do Stanów Zjednoczonych, ale dla prezydenta Trumpa ważniejsza była ta nazwa, która dłużej czy mocniej zakorzeniła się w świadomości Amerykanów i która jednocześnie honorowała jednego z jego ulubionych prezydentów, tego, którego wówczas bardzo często to wskazywało jako wzór do naśladowania w kwestii ceł. Ta decyzja wpisuje się w szerszy proces, który obserwujemy w tej drugiej kadencji Trumpa, a mianowicie odwracanie, przynajmniej częściowe, tych zmian, które zostały wprowadzone na fali Black Lives Matter w 2020 roku i później. Trump, można powiedzieć, został wyniesiony do władzy również przez tych, którzy na te zmiany patrzyli z pewnym niepokojem, no i rzeczywiście od początku tej kadencji przystąpił do ich odwracania. A więc na przykład do zmiany oficjalnej narracji historycznej, do zmiany przynajmniej częściowo ekspozycji w muzeach, tak aby znowu mocniej akcentować dumę z bycia Amerykaninem i te chwalebne karty amerykańskiej historii, mniej mówić o tych mniej chwalebnych. Ale także właśnie zmiany nazw, w tym nazw amerykańskich instalacji wojskowych, bo na przykład za czasów Joe Bidena zrezygnowano z wielu nazw fortów, które kojarzyły się z Konfederacją, tą Konfederacją z południa Stanów Zjednoczonych z czasów wojny secesyjnej i właśnie z Joe Bidena zrezygnowano z wielu nazw fortów, które kojarzyły się z Konfederacją.

0: samorządach te osoby, a dzielą się ze swoim doświadczeniem i nawet jak społecznościowych i do nas przysyłają te historie, są oczywiście takie samorządy jak Zakopane, które odmawiają i będziemy wyciągać w tej sprawie, mam nadzieję, konsekwencje, ale w większości samorządów to się dzieje. I co
1: 283 miliony 560 tysięcy. Jak pani myśli, na co w budżecie na przyszły rok jest przeznaczona ta kwota? 283 miliony 560 tysięcy.
0: 283 miliony?
1: 560 tysięcy złotych, tak. Na co taka kwota?
0: Nie wiem. Znaczy, chciałabym mieć takie pieniądze w moim departamencie do spraw równego traktowania.
1: A dostanie fundusz kościelny. W przyszłym roku pójdzie na fundusz o 11 milionów więcej niż w tym. No wasi wyborcy nie będą zachwyceni.
0: Nie, i my mamy przygotowaną prawie 2 lata, o ile się nie mylę, mamy założenia albo już gotowy projekt, nie jestem pewna, który przygotowała ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wtedy, kiedy powstawał zespół, na którego czele pan premier niestety postawił premiera Kosiniaka-Kamysza, który pewnie nie miał do tego głowy, to po pierwsze. Po drugie, ma jasno sprecyzowane poglądy w tej sprawie. Dyskusja o tych pieniądzach i o funduszu kościelnym jest dyskusją o systemie emerytalnym duchownych. Bo tak
1: Złożycie własny projekt? Bo o czym to jest dyskusja, to wiemy. Ona jest złożona i tak dalej.
0: Złożymy, panie redaktorze.
1: Ale złożymy w trzecim roku waszych rządów. Dobrze. Rozmawiamy, że złożymy o jednej z głównych
0: waszych obietnic. Złożymy przede wszystkim taki projekt, który nie postawi w trudnej sytuacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bo można złożyć projekt, który postawi w takiej sytuacji. Wkrótce państwo usłyszą o szczegółach tego projektu.
1: Wieczorem, panie Janie, wieczorem.
0: Nie, panie redaktorze, to jeszcze raz. Ale niespokojnie. Chcę, żeby wszyscy wiedzieli. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i resort rodziny przygotował, dlatego że wiceminister Sebastian Gajewski, to jest osoba odpowiedzialna między innymi za system emerytalny, i to są osoby, które merytorycznie pracowały nad inną alternatywną propozycją, którą chciały przedstawić temu
1: zespołowi. Ale to krótko, kiedy będzie ten projekt, bo musimy kończyć.
0: Nie znam szczegółów, to jest pytanie do szefowej klubu, ale on na pewno zostanie przedstawiony. Kilka projektów poselskich ważnych dla nas na pewno w najbliższych tygodniach i miesiącach państwo zobaczą i będą one procedowane. A do tematu aborcji na pewno wrócimy, bo musimy zrobić wszystko, żeby kobiety w Polsce czuły się bezpieczne.
1: Żeby wygrać wybory jeszcze. Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Bardzo pani minister dziękuję.
0: Dobrego popołudnia życzę państwu.
1: Do usłyszenia.
2: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
3: Popołudnie z RMF24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Popołudniowa rozmowa za nami, a przed nami najnowsze fakty. Po nich natomiast przeniesiemy się m.in. za ocean, powiemy także o ropie, która gwałtownie drożeje. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: reklama.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: planuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat!
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
8: O reklamie.
9: 18.30 na zegarach. Daniel Hawrylenia, zapraszam na popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. Na początek wracamy do badania, jakie przeprowadził Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu. Dotyczyło m.in. wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy na Dolnym Śląsku. Jednak przy okazji udało się sprawdzić, jak w ogóle wygląda rynek pracy w naszym regionie. O aktualnej sytuacji opowiedział nam Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu.
10: Na Dolnym Śląsku stopa bezrobocia wynosi 5,5%. Cały czas jesteśmy z tą stopą bezrobocia troszeczkę niżej niż cała Polska. Sam Wrocław i powiat wrocławski to trochę ponad 2%, czyli takie już nawet mniej niż higieniczne bezrobocie. Z drugiej strony mamy te powiaty często peryferyjne, gdzie to bezrobocie jest wyższe i potrzebne są osoby o innych kwalifikacjach niż we Wrocławiu, bo Wrocław jest bardzo specyficznym ośrodkiem.
9: Z badania wynika ponadto, że pracodawcy na Dolnym Śląsku nie planują redukcji etatów na rzecz nowych technologii. Jak już wiecie z wcześniejszych faktów w RMF 24 Wrocław, wrocławianie studiujący na lokalnych uczelniach mogą bezpłatnie przebadać się w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową. Program, co tłumaczy nam Monika Dubec z wrocławskiego magistratu, obejmuje konsultacje lekarskie oraz badania laboratoryjne.
11: Każda osoba studiująca we Wrocławiu, zarówno na uczelni publicznej, prywatnej, może z tego bezpłatnego programu skorzystać. To są konsultacje lekarza, specjalisty, badania diagnostyczne, konsultacje z edukatorką zdrowia, cykle wykładów na YouTubie.
9: Więcej informacji o programie znajdziecie na stronie Wrocławskiego Centrum Zdrowia.
12: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
9: Od rana w faktach RMF 24 Wrocław przyglądamy się też temu, czy Dolny Śląsk wyciągnął lekcję z powodzi. Mija druga rocznica katastrofy, a od publikacji raportu Najwyższej Izby Kontroli zaledwie 2 tygodnie. Dokument ujawnił m.in. szereg nieprawidłowości w działaniach ówczesnego wojewody dolnośląskiego Macieja Awiżenia. Aktualna wojewoda zapewniła, że wnioski z tamtych błędów zostały już wyciągnięte.
13: Wszystkie te zalecenia i te wnioski pokontrolne zostały wdrożone. Ważne są ćwiczenia, ważne jest to, by tak naprawdę doskonalić te działania. Stąd też duże przeprowadzone na szczeblu wojewódzkim ćwiczenia OLEK w kilku miejscach na Dolnym Śląsku, kilkanaście epizodów kryzysowych. Po drugie, kolejne szkolenie, które w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej zostały wdrożone. Kolejne działania to już na etapie realizacji, przypomnę, ustawy, która weszła pod koniec 2024 roku, czyli ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej, która dała finansowanie do wielu działań, choćby poprzez zakupy dodatkowych syren systemu alarmowania, ostrzegania. To się dzieje mieście.
9: Odpowiedzią mają być też nowe inwestycje. Oprócz tych w Stroniu Śląskim i Kamieńcu Ząbkowickim na liście przedsięwzięć znalazły się także zbiornik Rzymówka na Kaczawie oraz zabezpieczenie Doliny Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku.

0: Popołudniowy program radia RMF24, w którym już teraz przenosimy się za ocean. Obietnica Donalda Trumpa z konwencji republikanów w Dallas zaczyna wywoływać coraz więcej pytań, także w kwestii jego własnej partii. Prezydent zapowiedział, że jeśli republikanie utrzymają w listopadzie kontrolę nad kongresem, każdy dorosły Amerykanin otrzyma $5000. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry. Trump powtórzył w niedzielę, że pieniądze zostaną wypłacone i przekonywał, że Stany Zjednoczone mogą sobie na to pozwolić, że mają mnóstwo pieniędzy. Możemy z łatwością to udźwignąć, bo wpływa do nas tak dużo pieniędzy, mówił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Problem w tym, że rachunek byłby gigantyczny. Według wyliczeń Reutersa wypłata pieniędzy około 240 milionom dorosłych obywateli kosztowałaby mniej więcej $1,2 bln. A zgodzić musi się na to kongres. Republikański przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson przyznaje, że diabeł tkwi w szczegółach i że kongres musiałby znaleźć sposób na realizację tej obietnicy. Jeszcze ostrożniejszy jest republikański kongresman Mike Lowell, który walczy o reelekcję w trudnym okręgu w stanie Nowy Jork. Mówi, że chce zostawić więcej pieniędzy w kieszeniach Amerykanów, ale stawia podstawowe pytanie: skąd wziąć na to pieniądze? I właśnie tego obawia się część republikanów. Niektórzy ostrzegają, że ponad $1 bln dodatkowych wydatków może zwiększyć zadłużenie i ponownie podbić inflację. Obietnica, która miała pomóc republikanom wygrać wybory, może więc stać się dla nich jednym z najtrudniejszych pytań tej kampanii. Media w USA podkreślają, że przerażonych propozycją Trumpa republikanów jest dużo więcej. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Bardzo dziękujemy za te relacje, a już za chwilę w radiu RMF24 najnowsze informacje na temat cen ropy naftowej. I niestety nie będą to informacje dobre.
2: Radio RMF24.
3: Reklama.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Citroen.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po reklamie.

0: Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Ropa naftowa gwałtownie drożeje. Cena baryłki wzrosła dzisiaj do ponad $108, czyli o ponad 3%. Powodem są wczorajsze ataki dronowe, które zmusiły Arabię Saudyjską do zamknięcia rurociągu wschód-zachód. Przypomnę, umożliwia on eksport ropy z pominięciem cieśniny Ormus, blokowanej przez Iran. Odpowiedzialność przypisuje się jemeńskim Huti, wspieranym przez Iran. Bojownicy mieli również przejąć strategiczną wyspę Perim przy cieśninie Bab al-Mandab, rozszerzając kontrolę nad ważnym szlakiem transportowym. Niepokój na rynku zwiększyło też odroczenie spotkania państw Zatoki Perskiej z Iranem. Rozmowy miały dotyczyć transportu przez cieśninę Ormus. A ja przy tej okazji polecam rozmowę z Michałem Stajniakiem, analitykiem rynku surowców z firmy XTB, właśnie na temat wstrzymania pracy rurociągu wschód-zachód. Do posłuchania w RMF On.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: czym politycy myślą, kiedy mówią.
1: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało. Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
2: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
3: Polska polityka w radiu RMF24.
0: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF24.
4: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
5: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
6: I dlatego wróciłeś na studia?
5: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
7: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
10: Okay. Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
11: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
12: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
13: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
16: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
15: Znaczy Frosta kupiłeś?
16: Proszę, się nie da.
17: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
18: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
19: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
20: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
21: Po reklamie.
22: Coraz bliżej 19. Fakty. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
23: Warto posłuchać. Zachęcamy. Pewne cechy drona świadczą o jego rosyjskim pochodzeniu.
24: Dziennikarz RMF FM zdobył nowe informacje w sprawie bałtyckiego znaleziska.
23: Prezydent Ukrainy stawia warunki wstrzymania ataków na Rosję.
24: Przytoczymy najnowszą wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego.
23: W faktach także pytania o przyszłość sztucznej inteligencji.
24: Dołączamy do globalnej dyskusji o AI.
23: Bezzałogowiec wyłowiony z Bałtyku to jedna z nowszych wersji drona typu Gerbera. Najprawdopodobniej maszyna rozpoznawcza. Dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Coraz więcej wskazuje na to, że bezzałogowiec należał do rosyjskiej armii.
24: Krzysztof Zasada przynosi nowe informacje na temat tego znaleziska. Krzysztofie, witamy ponownie. Co wskazuje na to, że to najpewniej rosyjska maszyna?
0: Z informacji, które uzyskałem, wynika, że na niektórych częściach i elementach poszycia znaleziono napisy cyrylicą w języku rosyjskim. Dodatkowo eksperci dokonali wstępnych porównań tego bezzałogowca z nowymi produktami rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego i na tej podstawie stwierdzili, że to nowy model Gerbery. Wskazywać ma na to także wysoki numer boczny. Według wojska to maszyna rozpoznawcza, bez głowicy z ładunkiem wybuchowym. Ma natomiast niewielką ilość materiału wybuchowego, który miał służyć do kontrolowanego zniszczenia statku powietrznego. Moi rozmówcy dodają, że dron jest w bardzo dobrym stanie i dokładnie będą mogły być przestudiowane rozwiązania technologiczne, które Rosjanie stosują w tego typu uzbrojeniu. Na plaży znalezisko jest badane przez specjalistów z dziedziny chemii, potem do działań ruszą pirotechnicy. Następnie eksperci potwierdzą ostatecznie, z jakim bezzałogowcem mamy do czynienia.
23: Jeśli partnerzy zagwarantują, że Rosja zaprzestanie ataków na ukraińską energetykę, infrastrukturę krytyczną i transport żywności, to Ukraina jest gotowa odpowiednio wstrzymać swoje ataki. Napisał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski w reakcji na oświadczenie Donalda Trumpa.
24: Jak informowaliśmy w Faktach RMF FM, prezydent USA ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się na wstrzymanie ataków na obiekty energetyczne.
23: Wojna musi zostać zakończona. Krok w kierunku deeskalacji działań wymierzonych w infrastrukturę krytyczną mógłby stanowić pierwszy etap na drodze do pokoju, oświadczył prezydent Ukrainy i dodał, że oczekuje na konkretne informacje od partnerów.
24: Chińskie MSZ skrytykowało apele zachodnich liderów technologicznych o spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji.
23: Według resortu dyplomacji to sianie strachu, a narracja o zagrożeniu ze strony Pekinu to złośliwa konkurencja, która zakłóca globalne procesy zarządzania tą branżą.
24: Jak przypomina korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski, dyskusję rozpoczął Dario Amodei, szef firmy Anthropic.
23: Napisał, że trzeba zwolnić tempo, w jakim zwiększone są możliwości modeli sztucznej inteligencji.
1: Postęp nadal będzie wydawał się szybki, a czas, który zyskamy, musimy mądrze wykorzystać, napisał. Szefowie innych firm zareagowali natychmiast. Dario ma rację, podkreślił na przykład Sam Altman, szef OpenAI. Szefowie firm ostrzegają, że jeśli ten proces pozostanie bez kontroli, może wyprzedzić zdolność ludzi do rozumienia i kontrolowania tych systemów. Washington Post przypomina w tym kontekście o incydencie z lipca. Modele stworzone przez OpenAI samodzielnie włamały się do systemów jednej z firm, działały jak grupa całkowicie podporządkowana jednemu celowi i próbowały również włamać się do systemu, który monitorował ich działanie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
24: Bogdanie, co dalej ze sztuczną inteligencją?
23: No, będziemy kontynuować. To ważne pytanie. Nie tylko w Polsce, także na całym świecie. Do czego używamy AI? Jakie widzimy jej plusy i minusy?
24: O tym usłyszycie w jutrzejszych popołudniowych faktach RMF FM.
2: Fakty RMF FM z boisk Ekstraklasy.
24: Zaczyna się ostatni mecz 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Radomiak gra z Piastem Gliwice.
23: Dlatego od razu łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Witamy.
24: Dobry wieczór. Witamy, Czarku. W drużynie gospodarzy mamy trenerski debiut.
3: Trenerem Radomiaka został Rafał Grzybczy i dotychczasowy asystent Tomasza Kaczmarka. Niespodziewane odejście Kaczmarka do Rakowa Częstochowa. Wydaje się, że to duży cios dla Zielonych, bo właśnie zaczynali się rozkręcać. Od bolesnej porażki z Legią 0-5 Radomiak wygrał 2 mecze i 2 zremisował, więc zobaczymy, jak gospodarze zareagują na zmianę na ławce trenerskiej. Ale dla gości całe to zamieszanie wydaje się być po prostu szansą na punkty. Piast zresztą jest na fali, bo wygrał 3 mecze z rzędu. Spotkanie w Radomiu już się zaczęło, 3 minuta teraz i na razie 0-0.
23: No, będzie ekscytujące na pewno. Za godzinę w RMF FM, Agnieszko, pierwsze
24: wieczorne fakty sportowe. Zapraszamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Wieczorny program RMF 24. W tej godzinie wrócimy do tematu drona znalezionego kilka godzin temu na plaży w miejscowości Rusinowo. Ale wcześniej porządki w Polskim Komitecie Olimpijskim. Marian Kmita będzie pełnił funkcję prezesa do końca obecnej kadencji. O szczegółach tej decyzji porozmawiamy już za chwilę z Tomaszem Hamerą, wiceprezesem PKOL-u. Kuba Śliwiński, RMF 24. Bądźcie z nami, gramy dalej.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Polski Komitet Olimpijski ma nowego pełniącego obowiązki prezesa. Zarząd odwołał Radosława Piesiewicza, który przebywa w areszcie w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto, a jego miejsce do końca kadencji zajął Marian Kmita. Za jego wyborem zagłosowały 43 osoby, 9 było przeciw, 1 się wstrzymała. Co ta zmiana oznacza dla PKOL-u i przede wszystkim czy może być początkiem odbudowy zaufania do polskiego ruchu olimpijskiego? Razem z nami w radiu RMF24 jest pan Tomasz Hamera, wiceprezes PKOL-u, wiceprezydent World Sailing, Światowej Federacji Żeglarskiej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór państwu.
0: Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca obecnej kadencji. Proszę mi powiedzieć, jakie powinny być jego najważniejsze zadania w tych kilku miesiącach? Już zapowiedział audyt finansowy PKOL-u.
1: No, przede wszystkim wielkie gratulacje dla Mariana za objęcie tej funkcji, za podjęcie się przede wszystkim tej funkcji. No tak, audyt jest jednym z punktów, które przedstawił w swoich, można powiedzieć, planach działalności, choć tak naprawdę tutaj rzeczywiście najważniejszą sprawą będzie praca nad odbudową wizerunku, nad odbudową zaufania dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego i całego polskiego sportu. I chyba też nad tym, a może nawet przede wszystkim nad tym, żebyśmy jako społeczność sportowa starali się unikać podziałów, a działali jednak właśnie dla dobra polskiego sportu, a przede wszystkim polskich sportowców.
0: No i właśnie, przy tym się już teraz zatrzymamy. Radosław Piesiewicz pozostaje w areszcie, a sprawa zonda krypto mocno obciążyła wizerunek PKOL-u. Jak bardzo ucierpiało zaufanie do komitetu w ostatnich tygodniach? Czy my jesteśmy w jakikolwiek sposób i w stanie to oszacować? No i pytanie, co należy zrobić, aby to zaufanie odbudować?
1: Cóż, no cała ta sytuacja jest niezwykle przykra i absolutnie nie rozpatrywałbym jej w kategoriach personalnych, tylko kryzysu instytucjonalnego. Cóż, z pełną świadomością można przyjąć, że nie tylko ten wizerunek, ale zaufanie, w ogóle percepcja Polskiego Komitetu Olimpijskiego no jest w stanie wręcz tragicznym i przed nami, przed osobami, które reprezentują to środowisko, cała masa działań, żeby ten wizerunek odbudować, żeby odbudować zaufanie i to nie tylko społeczeństwa, ale przede wszystkim samych sportowców, którzy chyba czują się najbardziej pokrzywdzeni, mimo że robią swoje, przygotowują się do rywalizacji międzynarodowej, walczą o jak najlepsze laury, a gdzieś tam te całe sytuacje na pewno odbijają się na płynności, na komforcie ich przygotowań.
0: No to właśnie, jakie powinny być to działania? Czy to jeszcze za wcześnie, aby tutaj wyrokować, co powinno być dalej?
1: No tutaj pewnie co Polak, to miałby mądrzejszą tezę i mądrzejszą poradę, ale no przede wszystkim powinniśmy działać razem. Powinniśmy pozostawić na boku te przysłowiowe ego, jakieś własne ambicje i rzeczywiście skupić się na tym, jak te wszystkie błędy, które powstały, które gdzieś tam jako społeczność to niewątpliwie doprowadziliśmy, żeby to naprawić, żeby wprowadzić to na właściwe tory. Ja nie mam dzisiaj tutaj złotej ścieżki. No, to jest też jednak prerogatywa prezesa, aczkolwiek nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że pozostawiam wszystko na jego barkach. Dzisiaj na zarządzie, na posiedzeniu zarządu wybrzmiewało wielokrotnie, że wszyscy chcemy się zaangażować, wszyscy chcemy pomóc, wszyscy widzimy potrzebę odbudowania tej sytuacji. To potrwa długo, to nie będą tygodnie, to niestety będą pewnie i miesiące, żeby wrócić na właściwe tory, ale przede wszystkim starajmy się zachować i wrócić do takiej normalności, do tego, co wytraciliśmy wszyscy, nie tylko w sporcie, ale chyba w naszym całym społeczeństwie, żebyśmy zaczęli jednak bardziej siebie szanować i funkcjonować ponad podziałami.
0: I wszystkie ręce na pokład, jak najbardziej się z tym zgadzamy. Ale czy po tej zmianie PKOL powinien przede wszystkim skupić się na uporządkowaniu swoich finansów, swojego zarządzania, czy już teraz trzeba myśleć raczej o większych zmianach organizacyjnych? Czy ponownie, to za wcześnie?
1: Pojawiają się też głosy, żebyśmy zaczęli pracować nad statutem, żebyśmy rzeczywiście też zajęli się procedurami tak zwanego dobrego zarządzania. Takie sugestie, znaczy może nie sugestie, ale deklaracje pomocy w tym zakresie napływają też z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, którego przedstawiciele też z dużą troską odnoszą się do tego, co się u nas wydarzyło. I poza działaniami administracyjnymi, czyli poza uporządkowaniem finansów, poza wejściem, te wszystkie szczegóły dotyczące poszczególnych umów, jakie nasomane są ryzyka, konsekwencje, czy też być może nawet korzyści, to przede wszystkim również trzeba skupić się na tym, żeby właśnie poprowadzić tę naszą organizację, ja powiem, w taki nowocześniejszy sposób, bo jednak Polski Komitet Olimpijski jest organizacją, która chyba nie do końca wykorzystuje swój wspaniały potencjał.
0: A myśli pan, że ta dzisiejsza zmiana może uspokoić relacje między PKOL-em a polskimi związkami sportowymi? I kiedy właśnie prezesi tych związków zobaczyli dzisiaj nazwisko Kmita, no to faktycznie delikatnie się uspokoili?
1: No, jak znam życie, no, powiem teraz trochę z uśmiechem na ustach, że my Polacy jesteśmy bardzo wymagającym społeczeństwem i oczywiście może tutaj być różnie, ale no, z pewnością idziemy ku dobremu, ja w to wierzę i na pewno dołożę to do tego wszystkich starań, z pewnością dołoży ich też prezes Marian Kmita.
0: Przed nami kolejne igrzyska. Pytanie, czy ten obecny kryzys na koniec może realnie wpłynąć na przygotowania polskich sportowców i ich finansowanie, czy to zupełnie za wcześnie, aby o tym mówić?
1: Znaczy, pamiętajmy, że za przygotowania reprezentacji odpowiadają jednak polskie związki sportowe przy pomocy Ministerstwa Sportu i Turystyki. Aczkolwiek PKOL jest tutaj bardzo ważnym też ciałem, które przede wszystkim ma też zorganizować, pomóc w przygotowaniu już samego wyjazdu, zabezpieczenia naszych zawodników na tej imprezie i też zadbania o ich właściwy, można powiedzieć, wizerunek. Także współpraca tych wszystkich tutaj organizacji, instytucji jest absolutnie niezbędna. No, wydaje mi się, że może być tylko lepiej.
0: Zatem trzymamy kciuki za uporządkowanie. No właśnie, na koniec tej stajni Augiasza, czy to jednak za mocne stwierdzenie?
1: Ach, nie lubię używać takich słów, choć pewnie same cisnam się wielu osobom na usta. No cóż, no, na pewno nie ma komfortu. Śmiało można powiedzieć, że z pewnością będzie dużo do zrobienia i jest to na naszych barkach, jest to odpowiedzialność nas, przede wszystkim ludzi, którzy w sporcie funkcjonują i musimy to zrobić.
0: A my czekamy na efekty. Wiceprezes PKOL-u, wiceprezydent World Sailing Światowej Federacji Żeglarskiej, pan Tomasz Hamera, był razem z nami w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy za ten komentarz.
1: Dziękuję bardzo.
2: Tu RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: W Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Jak informowaliśmy w Faktach, kilka godzin temu na plaży w miejscowości Rusinowo w Zachodniopomorskiem znaleziono niezidentyfikowanego drona. Informacje w tej sprawie zbiera Krzysztof Zasada, który jest w naszym warszawskim studiu. Witamy.
1: Dobry wieczór.
0: Krzysztofie, co ustaliłeś, co wiemy, co to był za dron?
1: W tym momencie informacje są wstępne. Od początku pojawiały się natomiast doniesienia przekazywane m.in. przez wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, że to dron, który pochodzi najpewniej z Rosji. Teraz coraz więcej na to wskazuje, że mamy do czynienia faktycznie z rosyjską maszyną. Jak ustaliłem, jest to maszyna, jedna z nowszych typów bezzałogowca Gerbera. Jest to maszyna, która jest maszyną rozpoznawczą. Wojskowi twierdzą, że udało się wstępnie obfotografować to znalezisko i eksperci już usiedli, sprawdzali, porównywali to z innymi produktami rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, przemysłu lotniczego. No i wszystko wskazuje na to, że ta maszyna faktycznie jest nowszą wersją Gerbery. Co więcej, na poszyciu i na niektórych częściach znaleziono litery alfabetu cyrylicy i wyrazy po rosyjsku. To między innymi są taśmy nalepione w okolicach śrub, gdzie jest napisane wymiana śrub i data podana. Powiedział mi jeden z wojskowych, że tutaj mamy do czynienia z rosyjskimi napisami. Co więcej, ta maszyna jest zapewne rozpoznawcza, bo nie ma głowicy z ładunkiem wybuchowym. Natomiast w tej maszynie jest niewiele materiału wybuchowego, który miał służyć do autodestrukcji, do kontrolowanego zniszczenia tego drona, gdyby misja się nie powiodła. Tutaj to nie nastąpiło, nie wiemy dlaczego. Maszyna w tym momencie jest badana przez specjalistów chemików. Oni sprawdzają, czy nie ma zagrożenia dla ludzi i dla specjalistów, którzy będą dalej badać, ponieważ w kolejności jest grupa pirotechniczna, która sprawdzi, czy nie stanowi zagrożenia wybuchem dla prokuratorów i ekspertów kryminalistyki, którzy będą badać później. To się wszystko teraz dzieje. Ten dron leży na plaży jeszcze i służby miejscowe i lokalne władze, a także służby miejscowe zapewniają, że do skutku będzie badane na tej plaży, a następnie będzie wywieziony już do jakiegoś laboratorium, gdzie będzie sprawdzane, co tam jest w środku, bo ponoć zachował się w całkiem niezłym stanie ten dron, więc będzie można przestudiować, co stosują Rosjanie w tego rodzaju sprzęcie.
0: Ten dron leży aktualnie na plaży, no ale wcześniej leżał w Bałtyku. Wiemy, ile czasu leżał w wodzie. No i przede wszystkim, Krzysztofie, czy możemy podejrzewać, jak on się tam w ogóle znalazł?
1: Jeśli chodzi o to, ile leżał w wodzie, to zbadają eksperci, bo muszą się dostać do wnętrza. Być może są tam jakieś rejestratory elektroniczne. No to wszystko się okaże, gdy trafi pod, nazwijmy to, pod oko ekspertów kryminalistyki. Natomiast no, jest kilka pomysłów, jak mógł się znaleźć. Ja znalazłem dzisiaj informacje litewskie, że wczoraj nad Litwą przeleciał niezidentyfikowany dron, przebył drogę około 70-80 kilometrów, wleciał znad Białorusi, pokonał ten dystans nad Litwą, a następnie odleciał w kierunku obwodu królewieckiego, czyli nad terytorium Rosji. Może się okaże, że właśnie to jest ten dron, który nadleciał z Białorusi, dostał się nad morze, wpadł do morza i dryfując w wodzie dobił do wybrzeża w okolicach Ustki. To jedna z hipotez. Dopiero okaże się tak naprawdę, skąd ta maszyna jest. Oczywiście, o ile potwierdzi się, że to maszyna rosyjska, bo na razie mówimy wszystko wstępnie, a takie oględziny konkretne, procesowe będą się odbywały dopiero, jak prace skończą eksperci, pirotechnicy i chemicy.
0: Do tej sprawy oczywiście będziemy wracali. Krzysztof Zasada w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję. RMF 24.

0: Reklama.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
6: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
8: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
9: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
10: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
11: Pytał Pan, czego sobie życzę?
12: Życz

0: Biedronka.pl. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio RMF 24 na wieczór.

Tu radio RMF24 i ponownie wieści z Białego Domu. Donald Trump zapowiada, że państwa, które nie pomogły Stanom Zjednoczonym w wojnie z Iranem, będą musiały zwrócić Amerykanom koszty konfliktu. Jednocześnie prezydent USA zasygnalizował gotowość do wznowienia rozmów z Teheranem. Donald Trump nie wyjaśnił, w jaki sposób inne państwa miałyby zapłacić za udział Ameryki w wojnie. Wcześniej sugerował jednak, że Stany Zjednoczone mogą pobierać opłaty za tranzyt przez cieśninę Ormus w zamian za zapewnienie niebezpieczeństwa. W innym wpisie Trump ocenił, że Iran chce szybko zawrzeć porozumienie i zaznaczył, że Waszyngton jest otwarty na ponowne zaangażowanie dyplomatyczne. To zmiana jego dotychczasowego stanowiska. Wcześniej prezydent twierdził, że nie jest zainteresowany rozmowami, bo Teheran nie będzie przestrzegał żadnego porozumienia. Tymczasem nadal nie wiadomo, kiedy zostanie otwarta cieśnina Ormus. Przypominamy, spotkanie państw Zatoki Perskiej z Iranem w tej sprawie zostało przełożone.

0: W radiu RMF24 dopływamy do Łodzi. W ostatni weekend na deptakowej części słynnej ulicy Piotrkowskiej testowano nowy system wysuwanych zapór. Słupki bezpieczeństwa mają ograniczyć ruch samochodów bez zezwolenia oraz rozgraniczyć część deptakową ulicy od ruchu samochodowego. O efektach dnia testów mówił naszej reporterce Agnieszce Wyderce rzecznik Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi Tomasz Andrzejewski.
1: Widać było, że ten ruch znacząco się zmniejszył, zwłaszcza w godzinach wieczornych, a osoby, które faktycznie potrzebują wjechać na ulicę Piotrkowską, to są mieszkańcy czy najemcy, już wcześniej się do tego przygotowali, co też pokazuje choćby liczba osób, która zgłosiła się do tego punktu z wjazdówkami, który był w weekend uruchomiony.
2: Opowiedzmy krótko, jak to ma działać?
1: System bardzo podobny jest do tego, co spotykamy choćby w galeriach handlowych na parkingu ze szlabanem. Jeśli chcemy wjechać na Piotrkowską, musimy swój numer rejestracyjny wpisać do systemu, a kamera na podstawie numeru rejestracyjnego odczyta, czy jesteśmy w bazie i wtedy pozwoli wjechać. Słupki się obniżą i możemy pojawić się na ulicy Piotrkowskiej. Sam wjazd jest zapewniony jedynie mieszkańcom oraz najemcom. W przypadku osób niepełnosprawnych czy służb ratunkowych wszystko ten system również przewiduje, abyśmy tym służbom czy tym osobom mogli zapewnić odpowiedni dojazd.
2: Te słupki są po to, żeby na Piotrkowskiej było bezpiecznie, aby unikać takich sytuacji, które pojawiły się czy to w Europie, czy na świecie, gdzie rozpędzone samochody wjeżdżały w tłum ludzi właśnie na deptaku. Czy one w Łodzi również będą taką funkcję spełniać? Pytam o to nie bez kozery, dlatego że przy montażu tych słupków pojawiło się wiele wątpliwości co do ich wytrzymałości.
1: Przede wszystkim chcieliśmy, aby ulica Piotrkowska stała się deptakiem, aby piesi czuli się tam komfortowo, żeby mogli korzystać z całej szerokości jezdni, ale również w obecnych sytuacjach i wydarzeniach na świecie bezpieczeństwo jest dość kluczowe. Producent tych słupków zapewnia również taką wytrzymałość. Te słupki, które są ruchome, mają taki dość mocny trzpion, który jest wkopany w ziemię, natomiast te pozostałe, zgodnie z zaleceniami producenta, one również zatrzymują pojazd, pomimo tego, że mogą się wyłamać i tym korpusem, który znajduje się pod słupkiem, uniemożliwia dalszy przejazd samochodem, uszkadzając po prostu jego mechaniczne części pod podwoziem. I takie są zalecenia producenta i w tej sytuacji, kiedy w tych pierwszych zdarzeniach, które były na ulicy Piotrkowskiej, że ktoś najechał, no to on zachował się zgodnie z tym, co producent tych słupków zalecił, no poddziała na to czysta fizyka i zawsze znajdzie się pewna siła, która będzie na to oddziaływała, tylko on powinien się zachować zgodnie z tym, co producent zalecił.
0: A łodzianie? Łodzianie są podzieleni w ocenie przydatności systemu słupków bezpieczeństwa.
2: Jak pan na to patrzy? Czy to jest w ogóle potrzebne? Może to jest utrudnienie?
3: No, Piotrkowska nie jest aż taka strasznie ruchliwa i tak wiadomo, że to jest główna ulica spacerowa, więc tutaj za bardzo samochodów nie powinno być, tylko te, które muszą dojechać, bo mają albo do bramy, albo do jakiegoś typu czy coś.
4: Ja uważam, że generalnie te słupki są bardzo złym pomysłem, ze względu na to, że przede wszystkim jeśli ma być to teren jakiś z ograniczonym ruchem, to służby powinny tutaj działać. Przecież jest Straż Miejska, jest Policja, tak, która oczywiście ma inne zadania, ale przede wszystkim Straż Miejska jest od tego. Zresztą sama pracuję w służbach i uważam, że to jest nasze zadanie. Po drugie, no wiem, że te słupki kosztowały niemało pieniędzy, a nie zdają swojego tutaj egzaminu, bo już były przykłady, że ktoś tam ledwo zahaczając ten słupek, cofając w trakcie dostawy czy coś takiego i go uszkadzał, więc nie wiem, czy te słupki są dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o takie zabezpieczenie i danie bezpieczeństwa, tak, żeby nic rozpędzonego tutaj nie wjechało. Uważam, że one i tak nie zdadzą egzaminu.
5: No ja myślę, że to jest dobre rozwiązanie, bo rzeczywiście mniejszy ruch na Piotrkowskiej, no ułatwia gdzieś poruszanie się rowerem, a właśnie chyba największą zaletą jest przejeżdżanie tutaj rowerem przez Piotrkowską. No i rzeczywiście no, my widzimy, że no, nie wjeżdżają tutaj samochody, które też często się zatrzymują nielegalnie. Często ta Straż Miejska tutaj się zatrzymywała i kontrolowała tych ludzi, którzy tutaj wjeżdżali, więc myślimy, że to jest, no ja myślę, że to jest dobry pomysł. Natomiast tak nie jestem pewien, czy to już w pełni funkcjonuje, czy jeszcze mam wrażenie, że może są jeszcze jakieś niedociągnięcia, ale ja myślę, że to jest dobry pomysł.
0: System kosztował niemal 6 milionów złotych, a informacje na ten temat zebrała Agnieszka Wyderka.
6: Tu Radio RMF 24.
0: Wieczór z Radiem RMF 24. Przypominam, że możecie nas słuchać w internecie, w systemie DAB+, oraz na wrocławskiej częstotliwości 95,1 FM. A po godzinie 20 spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym. Razem z nami będzie psycholog Marta Młyńska. A wcześniej najnowsze fakty. Punkt o godzinie 20.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24.
2: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry tak. Chwale.
7: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
8: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
7: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.
12: Tu radio RMF24. Mam nadzieję, że spędzacie z nami ten poniedziałkowy wieczór. Tymczasem coraz bliżej 20. Czas na fakty. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
13: Dobry wieczór. Zachęcamy. Straż Graniczna żąda wsparcia.
14: Narzeka na braki na wschodzie.
13: Krakowskie weźże.
14: Weźże zagłosuj.
13: W uczniowskich prawyborach prezydenta miasta.
15: No i według mnie to jest super inicjatywa.
14: Jest super, a będzie ekstra.
13: Piłkarska ekstra klasa w faktach sportowych.
14: Wcześniej słówko o jesieni w modzie.
16: Dosyć dużą nowością i powrotem są krawaty.
17: Klient w krawacie jest mniej awanturujący się.
14: Straż Graniczna chce wzmocnienia ochrony funkcjonariuszy na wschodniej granicy po wczorajszych rosyjskich atakach.
13: Przypomnijmy, jeden z dronów wybuchł niespełna kilometr od przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin, a funkcjonariusze musieli zostać ewakuowani.
14: W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, o jakie konkretnie wsparcie chodzi?
18: Chodzi przede wszystkim o zapewnienie miejsc schronienia. Wczoraj w czasie zmasowanego ataku funkcjonariusze pracujący na przejściu granicznym ukryli się w piwnicach zaadaptowanych na schrony. Takiego komfortu nie mają jednak funkcjonariusze służący poza przejściami granicznymi.
19: To, co mogłoby nam pomóc w naszej codziennej służbie, to przede wszystkim względy bezpieczeństwa, więc wzmocnienie posterunków, chociażby w konstrukcję typu Hasco Bastion. Są to takie małe schrony, w których mogliby funkcjonariusze schronić się w przypadku zagrożenia, a także oczywiście różnego rodzaju środki łączności oraz wyposażenia indywidualnego funkcjonariusza.
18: Mówi Dariusz Sienicki z Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Dziś premier i minister finansów mają spotkać się w sprawie finansowania dodatkowego wsparcia dla służb działających przy wschodniej granicy.
13: Uważajcie za kierownicą. 4 osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 22 w pobliżu Starogardu Gdańskiego.
14: Zderzyły się tam 2 samochody osobowe. Jeden się zapalił, został ugaszony przez strażaków.
13: Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
14: Obowiązuje tam teraz ruch wahadłowy. Młodzi krakowianie oddają głosy na kandydatów, w którym poparcia 27 września udzielą starsi.
13: W 11 konkretnie krakowskich szkołach, zorganizowane zostały prawybory prezydenta miasta.
14: Głosują i dyskutują o głosowaniu.
20: Ja osobiście, jako uczeń i młody mieszkaniec Krakowa, jestem trochę nadal zawiedziony, że ten temat młodzieży bardzo rzadko się pojawia w dyskusji politycznej przy tych wyborach.
21: Jeśli my się zaczniemy tym interesować, to myślę, że szybciej zaczniemy rozumieć pewne rzeczy, jeżeli chodzi o politykę, i będziemy mogli podejmować jak najlepsze decyzje w przyszłości.
22: No jeżeli chodzi o postulaty, to jeszcze nie. W ogóle dzisiaj się dowiedziałem, że są wybory. Natomiast zapoznam się.
23: Tak, z nazwiska, jak mi się będzie podobać, to po prostu zakreślę obok.
24: Jako młodzi ludzie, którzy jeszcze nie mamy takich praw, możemy już zagłosować w szkole, zobaczyć jak to jest. No i według mnie to jest super inicjatywa.
13: Warto wziąć pod uwagę wypowiedzi uczniów zespołu szkół numer 1 w Krakowie.
14: Słyszeliśmy także wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Krakowa, Jana Krawczyka.
13: A wyniki prawyborów w szkołach poznamy w piątek.
2: Moda w faktach RMF FM.
14: Kolor brązowy i dopasowane stroje mają królować w modzie w czasie tegorocznej jesieni.
13: Posłuchajcie o nowych tendencjach na najbliższe jesienne tygodnie. Może coś wybierzecie dla siebie?
25: Bardzo dużo zamszu również jest w tym sezonie. Kolor czerwony, burgund. To taką dosyć dużą nowością i powrotem są krawaty. Powracają również kołnierzyki, ale to i w modzie męskiej, i w modzie kobiecej. To są takie mikrotrendy.
26: W tym tygodniu był i upał, i potem nagłe ochłodzenie.
25: To taki fajnym rozwiązaniem do łączenia tej granicy lata i jesieni jest ubieranie się na tak zwaną cebulkę. Jeżeli my nawet teraz możemy nałożyć sobie krótszą spódnicę, czy nawet spódnicę taką lejącą, możemy nałożyć wyższe kozaki zamszowe, sweter, cięższą marynarkę, rozebrać się i mamy pod spodem na przykład jakiś top i mamy to ubranie warstwowe.
13: No, ciekawe. Cebulka z krawatem.
14: Zawsze modna.
13: Na nowe motywy, kroje i barwy i elementy zwracała uwagę Marta Zalega.
14: Ze stylistką o jesiennych trendach rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
13: Aha, zawsze jest moda na fakty RMF FM.
14: Oczywiście. Za godzinę przedstawi je Mateusz Bożek.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
14: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
13: Dobry wieczór.
27: Dobry wieczór. Marian Kmita został pełniącym obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dotychczasowy wiceprezes PKOL i szef telewizji Polsat Sport został wybrany większością głosów zarządu i złożył pierwsze obietnice, wśród nich audyt finansowy, napisanie nowego statutu PKOL-u i porozumienie z Ministerstwem Sportu.
28: Jesteśmy pewni dobrej woli, jeśli chodzi o nawiązanie szeroko rozumianych kontaktów z ministerstwem. Będziemy aplikować o spotkanie z panem ministrem Jakubem Rutnickim, żeby te sprawy powyjaśniać i ruszyć do szczegółów.
27: Aresztowany Radosław Piesiewicz formalnie pozostaje szefem PKOL-u, ale zarząd zapowiada, że spróbuje go pozbawić prezesury jeszcze przed końcem kadencji w kwietniu. 1-0 Piast prowadzi na wyjeździe z Radomiakiem. Po pierwszej połowie meczu Ekstraklasy indywidualnym rajdem na skrzydle popisał się Hiszpan Vallejo. Mecz przy Andrzeja Struga w Radomiu, nomen omen rozgrywany w strugach deszczu, piłka chodzi, sytuacji nie brakuje. Reprezentant Polski Jakub Piotrowski przeszedł zabieg ablacji serca i podda się leczeniu migotania przedsionków. Włoska agencja ANSA podaje, że może wrócić do gry w drugiej połowie listopada. W ostatnim meczu z Lazio pomocnik Udinese miał problemy z oddychaniem. Potem klub przekazał, że wystąpiła u niego łagodna arytmia serca. Iga Świątek spadła na 9. miejsce w najnowszym rankingu, w najnowszym notowaniu rankingu WTA. Żeby wystąpić w WTA Finals w listopadzie, będzie musiała awansować o co najmniej 2 pozycje. Nową liderką została zwyciężczyni US Open Jelena Rybakina.
29: Yeah, I feel that is gonna be...
27: To piękne móc obudzić się i wiedzieć, że osiągnęło się coś tak wielkiego.
29: Such a big things.
27: Rybakina jako pierwsza zapewniła sobie występ w WTA Finals, które w tym roku zostało przeniesione z Riyadu do Indian Wells w Kalifornii.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Poniedziałkowy wieczór z RMF24. Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym? Na to pytanie poszukamy odpowiedzi w rozmowie z Martą Młyńską, psycholog, autorką książki Wypalona. Jak poradzić sobie z wypaleniem zawodowym i całkiem nie zgasnąć? Tu radio RMF24. Kuba Śliwiński, bądźcie z nami.

0: To wieczór z radiem RMF24. Wypalenie zawodowe coraz częściej przestaje być postrzegane jako zwykłe zmęczenie pracą. To długotrwałe wyczerpanie, któremu może towarzyszyć utrata satysfakcji, dystans wobec pracy i poczucie, że coraz trudniej sprostać codziennym obowiązkom. Według przywołanych badań problem może dotyczyć aż 64% Polaków. W dzień walki z wypaleniem zawodowym porozmawiam o tym poważnym problemie z psycholog Martą Młyńską, autorką książki Wypalona. Jak poradzić sobie z wypaleniem zawodowym i całkiem nie zgasnąć. Dobry wieczór, pani Marto.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór.
0: No to od razu zacznijmy od tego poważnego pytania. Gdzie kończy się zwykłe zmęczenie pracą, a zaczyna wypalenie zawodowe?
1: Cudowne pytanie na dobry początek. Zwykłe zmęczenie kończy się tam, gdzie my tak bardzo nie odczuwamy jego skutków i jesteśmy w stanie wypocząć, zregenerować się, naładować tę baterię po przysłowiowym weekendzie. Czyli wystarczy, że nabierzemy jakiegoś dystansu, odpoczniemy, wyśpimy się na przykład przez te 2 dni, odetniemy się na trochę od pracy, zregenerujemy właśnie swoje siły, no i wrócimy, że tak powiem, może nie jak nowonarodzeni, ale na pewno już zrelaksowani i zregenerowani i będziemy w stanie normalnie, zdrowo funkcjonować na przykład w miejscu swojej pracy. A jeżeli ten urlop kilkudniowy, jakieś środki inne od całego uniwersum mindfulnessu, czyli takie techniki łagodzące, radzenie sobie ze stresem, trudnymi emocjami, jakieś odcięcie się krótkotrwałe od pracy nam nie pomogą, no to już powinniśmy się nad tym pochylić i ewidentnie temat zaopiekować, że to jest coś zapewne większego, o większym kalibrze niż zwykłe zmęczenie czy wyczerpanie. No może to być właśnie wypalenie. Jeżeli ono dotyczy stricte miejsca pracy, czyli na samą myśl o pracy jest nam często słabo, niedobrze, właśnie tak jak pan powiedział, że cechuje nas coraz większy dystans, obniżone poczucie własnych dokonań, jeszcze jesteśmy wyczerpani emocjonalnie, fizycznie, psychicznie i w ogóle czujemy na przykład w niedzielne popołudnie takie małe poczucie dojmującego smutku, rozedrgania, jakiejś labilności emocjonalnej, no mogę tak długo wymieniać, to może teraz postawię przecinek, no to ewidentnie, no właśnie, ta alarmujący punkcik powinien się nam zapalić, że warto coś z tym zrobić i tematem się właśnie zająć.
0: No ale właśnie, gdybyśmy mogli rozwinąć to jednak, bo wydaje mi się, że no bardzo trudno sobie uzmysłowić te granice, te pytanie, czy cienką granicę, zatem jakie są te pierwsze sygnały, które powinny sprawić, że ta czerwona lampka, może jeszcze nie czerwona, ale ta pomarańczowa lampka powinna nam się w głowie zapalić, że coś jest nie w porządku.
1: Ewidentnie wypalenie zawodowe, bo wypalenie w ogóle może dotyczyć prawie każdego obszaru naszego funkcjonowania. Może być tacierzyńskie, właśnie macierzyńskie, altruistyczne, życiowe. A zawodowe jest związane z przeciążeniem, z nadwyrężaniem na przykład siebie lub też no, w zależności od czynników. Mogą być to czynniki zewnętrzne, które nas predysponują, ale też i zewnętrzne, choćby jak mobbing i tak dalej w miejscu pracy. Czyli ewidentnie to jest przeciążające dla nas środowisko. I takimi pierwszymi sygnałami, no zapewne będą posłańcy z ciała, czyli na przykład dojmujące poczucie no po prostu takiego wyczerpania, przeogromny stres właśnie chroniczny. Mogą to być nasilające się migreny, bóle brzucha, jakieś właśnie takie jelitowe, bezsenność, kompulsywne jedzenie albo właśnie w drugą stronę, no w ogóle taka zmiana. I fajnie sobie zaobserwować to sławetne niedzielne popołudnie czy też wieczór. No bo już wiadomo, że wielu z nas myśli krążą wokół pracy. I teraz co te myśli wywołują? Czy to jest właśnie taki permanentny niepokój, napięcie, czy tak zwane, o jakoś to będzie jutro nowy dzień, czyli jakaś tam mieszanka powiedzmy ekscytacji i lekkiego napięcia. Czyli no właśnie, warto sobie to poobserwować, jakie ja mam emocje na samą myśl o pracy, jakie ona wytwarza, czy to są tylko te praktycznie nieprzyjemne, dojmujące i jakie wokół tego krążą myśli. Czy mam tego dość, nienawidzę tego miejsca pracy, jest mi okropnie, o fuj, kiedy to się skończy, byle do piątku, jak ja nie znoszę, nienawidzę tej pracy, no to są już ewidentnie takie sygnały alarmujące i to samo nie przejdzie. Tak jak zmęczenie pomoże nam, bardzo prawdopodobne, że ten sławetny urlop 2-3-dniowy, czy po prostu weekend, tak na wypalenie, no już nie. Tu jest potrzebny inny środek do zaaplikowania.
0: No właśnie, i pytanie, czy to muszą być te radykalne działania w postaci zmiany pracy, czy jednak są takie różnego rodzaju zachowania, którymi być może, no właśnie, pytanie, czy to też by było dobre, żeby zakamuflować może w jakiś sposób to wypalenie. Co my możemy z tym zrobić?
1: Ojej, nie, kamu... tak sobie myślę, że to... Tak. Takie pytanie tutaj pan dziennikarz mi zadał. Nie kamuflujemy, wiadomo, nie tłumimy, nie udajemy, że tego słonia nie ma sławetnego w pokoju, no bo tak czy siak nawet jak go wciśniemy, czy pod dywan jakimś cudem gdzieś tam zakryjemy, nie zmienia to faktu, że on tam dalej jest i będzie po jakimś czasie, że tak powiem, to wybuchnie, tak? Będzie tylko jeszcze eskalować. Także nie udajemy, że słonia sławetnego nie ma w pokoju. I samo nie minie. Wypalenie absolutnie, no to tak jak w przypadku choćby z epizodu depresyjnego czy choroby, jaką jest depresja, no to absolutnie nie. Tutaj przedsięwziąć trzeba inne środki. Zacząć od odcięcia się od miejsca pracy, czyli po prostu iść do lekarza pierwszego kontaktu i wziąć po prostu L4 na kilka dni. Wtedy zażywać takiego biologicznego, nazwijmy to, błogostanu, czyli odpoczynku, sen, nawodnienie, w miarę zrównoważona dieta. Zaczynamy od tych podstaw fizjologicznych, od tego, od odpoczynku, od wyspania się, od regeneracji i wtedy warto to obserwować, bo może ja potrzebuję dłuższy czas odpocząć, a może ja potrzebuję ewidentnie narzędzi do radzenia sobie ze stresem, technik relaksacyjnych, a może ja zauważę, że ewidentnie to miejsce, środowisko pracy nie jest już dla mnie, że ono jest przemocowe, że ci ludzie, którymi ja się otaczam, no ewidentnie wyznają inne wartości, że tam jest na przykład moberski klimat, że gaslighting tam panuje, że mi nie jest już tam po drodze, że ja dałam wszystko, dałam co mogłam w tamtym miejscu pracy i że ewidentnie muszę zmienić środowisko. A może ja zacznę, no cudownie byłoby właśnie zapisywać swoje myśli, emocje w takim dzienniku myśli na dobry początek, sięgnąć po dobre podcasty, zastosować, ja bym zaczęła właśnie od takich środków, jakąś taką autoterapię, auto-coaching oczywiście przez wielkie C, nie jakiś tam pseudo-new age'owy, czyli poradniki, mnóstwo wartościowej wiedzy jest w internecie, mnóstwo jest cudownych książek. Jak to nie pomoże, no to ewidentnie tu trzeba się zaopiekować sobą i pójść po pomoc do eksperta, do ekspertki, czyli do psychologa, psychoterapeutki, bo im większy jest ten kryzys, potężniejszy, tym mniej prawdopodobne, że my sami zdołamy z tego wyjść, bo nasze zasoby, jak to w kryzysie psychicznym, są już za małe do jakby przezwyciężenia go, a propos tej walki. Nie lubię tej nomenklatury a propos tej walki z wypaleniem czy z depresją, no co nie zmienia faktu, że tak to się nazywa. Dlatego zaczęłabym oczywiście od odcięcia się, od tego źródła przeciążenia, czyli od miejsca pracy. L4, no my musimy się wyspać, nabrać trochę dystansu, pobyć ze sobą, odpocząć, wyspać się, czyli znowu wydawałoby się, że takie banały i oczywistości, co nie zmienia faktu, że my tego nie stosujemy, tylko po prostu aż padniemy, aż tą głową walniemy o ten mur, ścianę, aż już naprawdę jesteśmy półprzytomni i nie mamy siły na nic. No, bo nam się wydaje, że jakoś to minie. Nie, jakoś to nie minie. Samo nie przejdzie.
0: Pani niestety, Pani Marto, a czy tym wyraźnym sygnałem jest także to, co dzieje się wokół nas, nasze życie prywatne? No bo wydaje mi się, że często jest tak, no, że my niestety no, wynosimy tę pracę do domu, no, przenosimy ją na grunt no, tego naszego życia prywatnego. Czy także powinniśmy zwracać uwagę na to, co mówią nam nasi bliscy, którzy być może no, także powinni nam zasygnalizować, słuchaj, ty za dużo mówisz o tej pracy, ty cały czas ją przynosisz, mało tego, ty nie mówisz o niej w samych superlatywach, tylko wręcz przeciwnie, o tym, o czym pani wspominała, kiedy przychodzi to niedzielne popołudnie, no to my już niespecjalnie mamy ochotę iść do tej pracy w poniedziałek.
1: Nie, w ogóle. I oczywiście, i genialnie, że pan dziennikarz tutaj, pan redaktor wziął to na tapet. Oczywiście, to nie jest tylko moja jakaś tam teoria czy koncepcja, ale no nie da się oddzielić stricte taką wielką, grubą krechą życia zawodowego od prywatnego. I wiadomo, że ta praca generuje w nas dużo trudnych emocji. My jesteśmy w przeciążeniu, w nadmiernym, chronicznym stresie. Czyli jesteśmy rozdrażnieni, poirytowani, mamy tak zwany krótki ląd. I my z tym przychodzimy do domów. Czyli wpukamy na najbliższych, jesteśmy bardziej konfliktowi, eskalujemy jakieś trudności. Też może być tak, że ciągle ta praca, no jeszcze tutaj od wypalenia do pracoholizmu to jest bardzo krótka droga, że ona tak bardzo, to wypalenie tak bardzo zawładnęło naszym życiem, a tak naprawdę ta praca, no bo wypalają się ci, którzy płoną za bardzo i za mocno się angażują, a nie ci olewający, że tak to nazwę tutaj, przepraszam za eufemizm. Także oczywiście, że to ma najczęściej fatalny wpływ na nasze funkcjonowanie, na nasze relacje i cudownie byłoby, jak mamy bliskich, serdecznych, mądrych wokół siebie, dojrzałych, dorosłych, żeby naprawdę usiłować się zatrzymać i ich posłuchać, bo oni chcą najczęściej, mówię o tych naprawdę wartościowych więziach, dla nas bardzo dobrze. I kiedy oni są zaniepokojeni, kiedy zwracają się do nas empatycznie i mówią, ej, ostatnio, no na przykład jesteś bardzo rozdrażniona, albo na samą myśl o pracy mówisz, że ciągle jest ci niedobrze, że słabo, źle wyglądasz, nie dosypiasz, albo ciągle tylko mówisz o pracy, no to no ewidentnie warto się zatrzymać, no i tak zastanowić, chcieć spojrzeć w to lustro, no i nie uciekać od tak zwanej prawdy, no zaboli, ale jak mawiał klasyk bądź klasyczka, wyzwoli. Także no, jak najbardziej, oczywiście, no, bliscy nasi mogą być naszym lustrem i tutaj jak najbardziej warto się zatrzymać i pochylić nad tym, no i nie uciekać, iść w stronę wysokosprawczości, samostanowienia i usiłować coś z tym zrobić, a jak nie mamy siły, to zadzwonić po wsparcie, wypłakać się, wykrzyczeć przed bliskimi, powiedzieć pomóż mi, nie daję rady, czuję się osamotniona, nie wiem co robić, no to jest cudowny, największy akt odwagi, sięgnięcie po pomoc, no sama przychodziłam, to znam to bardzo dobrze i gdybym tego nie zrobiła, no mogłoby mnie tu już nie być, także bardzo, bardzo, bardzo to polecam, bo naprawdę tak sobie domniemam, że większość z nas ma choć jedną serdeczną osobę, przed którą może się wypłakać, wykrzyczeć, nie wiem, pomilczeć, złapać za rękę i poprosić o pomoc i wsparcie. A to już jest ogrom, naprawdę.
0: Wypalają się ci, którzy płoną za bardzo i ja myślę, że te słowa także bardzo wyraźnie zapamiętam i mam nadzieję, że one wybrzmiały na antenie radia RMF24. W ten poniedziałkowy wieczór była razem z nami pani Marta Młyńska, psycholog, autorka książki Wypalona. Jak poradzić sobie z wypaleniem zawodowym i całkiem nie zgasnąć. Pani Marto, bardzo serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do widzenia.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Radiu RMF 24. Teraz o problemach najstarszego stołecznego klubu piłkarskiego. Okazuje się, że nikt nie chce modernizować stadionu Polonii Warszawa. Projekt miał zostać zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, ale miasto nie pozyskało partnera, bo żaden z czterech potencjalnych inwestorów nie złożył oferty na rozbudowę ośrodka sportowego w stolicy. Przeszkodą mogła być skala zobowiązania, jakie miał wziąć na siebie inwestor. Wybrany wcześniej model zakładał, że wykonawca sfinansuje całą inwestycję z własnych środków, a później będzie utrzymywał powstałe obiekty przez 20 lat. Ratusz zapewnia jednak, że był przygotowany na taki scenariusz i teraz inwestycja ma być realizowana przez miasto. Rozbudowa miałaby zacząć się już w przyszłym roku. Na Konwiktorską 6 w Warszawie pojechał reporter RMF FM Jakub Rybski i rozmawiał z mieszkańcami stolicy o losach klubu na Muranowie.
1: Teraz jak spółka miejska miałaby się tym zająć, to może się skończyć dobrze czy niedobrze?
2: Z mojej perspektywy wydaje mi się, że dobrze, bo jednak jeśli to będzie zarządzane przez spółkę miasta, tak, myślę, że znajdzie się dofinansowanie na to i myślę, że na dalszą rozbudowę tego projektu.
3: Musiałaby być powołana jakaś komisja, kto by kontrolował wydatki, żeby jakaś kontrola nad tym była, żeby było czarno na białym, co za co zostało zapłacone i żeby to było finalnie zweryfikowane, a nie, że wie pan, kupią na przykład siodełek za ileś tam milionów i się okaże, że produkcja kosztowała tam 50 tysięcy, prawda?
4: Jeżeli ma wystarczająco duże środki, to powinno starczyć chyba. Chyba sprosta zadań, miejmy nadzieję, że sprosta.
1: Czy taki klub, no nie tylko z tradycjami, ale też z osiągnięciami sportowymi, powinien mieć stadion, który dorównywałby stadionom w całej Polsce?
4: Ależ oczywiście, że poziom jakby, czym większy poziom klubu, tym lepsza powinna być, powiedzmy, lepszy stadion, prawda? Czyli jak dobrze się prezentuje, to i dobrze powinien się prezentować miejsce, w którym trenują.
1: Czy jest jakaś iskierka nadziei, że to może się w końcu wydarzyć?
5: Stadion powinien dostać jakąś renowację, jak na to, jak Polonia rośnie. Nie tylko w piłkę nożną, tylko w koszykówkę. I brakuje trochę miejsc na trybunach.
1: Kibice Polonii Warszawa, no jednak najstarszego klubu w stolicy, zasługują na nowoczesny stadion?
5: Moim zdaniem zasługują. Jak na to, jak dobrze grają, nie tylko w piłkę nożną oraz koszykówkę, powinien się takie dostać.
1: Jak najszybciej?
5: Jak najszybciej.
2: Powinien zostać rozbudowany, chociażby z tego powodu, że nawet nie mają szatni i toalet, tylko korzystają z toi. Dlatego myślę, że...
1: No, kibice, czy tak. Też zawodnicy?
2: Piłkarze również, tak. Tak, więc myślę, że powinien zostać rozbudowany o jakiś tam procent, tak myślę.
0: Modernizacja Polonii Warszawa zakłada m.in. budowę Centrum Wsparcia Sportu, hali widowiskowo-sportowej oraz nowego stadionu. Stanowisko klubu w sprawie rozbudowy stadionu i obecnej sytuacji ma zostać wydane jeszcze w tym tygodniu. Władze mają przedstawić miastu cztery alternatywne propozycje na modernizację ośrodka, ustalił dziennikarz RMF FM.
6: RMF 24.
7: Reklama. Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowie.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.
6: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.

0: Radiu RMF24 powiemy teraz o tym, kiedy całkowita ciemność może dostarczyć nam dodatkowych, przyjemnych przeżyć. Ostoje lub parki ciemnego nieba działają już w kilku regionach polskich, m.in. w Górach Izerskich, Puszczy Noteckiej czy też w Bieszczadach. A czym one właściwie są? Posłuchajmy.
1: Na pierwszy rzut oka to wygląda jak miejsce, gdzie po prostu ładnie widać gwiazdki, tak? I możemy sobie przejść i zobaczyć Drogę Mleczną. Ale kiedy sobie o tym pomyślimy, że przez ostatnie 30 lat ta Droga Mleczna zniknęła z większości miejscowości, jeszcze te 30 lat temu była naprawdę widoczna w większości wiosek w Polsce. Teraz już nie jest z racji zanieczyszczenia światłem. To nagle zdajemy sobie sprawę z tego, że coś straciliśmy jako ludzie, tak? Ten piękny widok. Ale nie tylko o to w tym chodzi. Chodzi też o to, że wiele zwierząt, przyroda potrzebuje tego cyklu dzień i noc. Wiele stworzeń wtedy poluje, wtedy się rozmnaża, wtedy żyje. I kiedy mają zaburzoną tą noc, jest za jasno, bardzo często jest to dla nich problem. Tak jak świetliki, których jest w Polsce coraz mniej właśnie przez to, że robi się wszędzie za jasno. No i my ludzie też potrzebujemy nocy i ciemności do tego, żeby wytworzyła się melatonina, żebyśmy byli spokojniejsi, żebyśmy mieli lepszy sen i dzięki temu lepiej się regenerowali. Więc noc jest dla nas bardzo ważna i fajnie, żebyśmy mieli taką świadomość, co my możemy zrobić jako ludzie, chociażby zadbać o to, żeby po 22 już nie palić żadnych świateł na zewnątrz, żeby nawet w domu zmniejszyć światło, no bo ono wychodzi też na zewnątrz, żeby jak najmniej zanieczyszczać właśnie tą piękną ciemność, która jest wokół nas.
0: No to już wszystko wiemy o parkach ciemnego nieba, a o nich opowiadała podróżniczka Małgorzata Szumska.
2: RMF24 Wrocław. Informacje i muzyka.
0: Kuba Śluwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część poniedziałkowego wieczoru. O 21:00 najnowsze fakty, a wy, wbrew temu, o czym śpiewa zespół Perfect, zostańcie z radiem RMF24. Spokojnego wieczoru.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower. Drugie piętro.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Nie, ciebie kochać będę ponad wszelkie kochanie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
13: Hola, stój pan, nie przysięgaj proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
12: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
13: Jeszcze raz tylko połaję.
12: Jeszcze raz jeden? Przystaję, ale potem? Mąż i żona. Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
13: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
12: 25 września 2026 roku. Scena na Świebockim. Zapraszamy!
14: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
16: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
17: Zbliżamy się do godziny 21 i także przenosimy się do Studia Faktów. Te najnowsze ma dla Was Mateusz Bożek.
18: Dobry wieczór, zapraszam. A na początek kolejna odsłona awantury w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Poseł Dariusz Matecki usiłował wejść na teren uczelni, przed policjantami zasłaniał się immunitetem. W faktach także o wysokich cenach paliw, które zostaną z nami na dłużej. Szlachetna paczka poszukuje wolontariuszy. Liczy się każda para rąk do pomocy. Awantura z udziałem Dariusza Mateckiego w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Poseł Prawa i Sprawiedliwości przeskoczył przez ogrodzenie Akademii i próbował dostać się do zamkniętego budynku. Jak dowiedział się reporter RMF FM, po interwencji policji opuścił teren. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Witaj, Krzysztofie.
19: Dobry wieczór.
18: Jak wyglądała interwencja policji?
19: Funkcjonariusze przekonali posła, by opuścił teren uczelni, uchylili mu bramę i on wyszedł na zewnątrz. Wcześniej bezskutecznie wzywali go, by nie łamał prawa i nie próbował wtarnąć na ogrodzony obszar. Poseł mówił, że ma immunitet i nie można naruszać jego nietykalności cielesnej. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że policja będzie wszczynać przeciwko parlamentarzyście postępowanie z artykułu 193 kodeksu karnego, który mówi o naruszeniu miru domowego. Grozi za to rok więzienia. Od kilku dni trwa ostry konflikt w sprawie Akademii. Posłowie PiS nie godzą się z decyzji ministra sprawiedliwości, który dokonał zmian w szefostwie uczelni.
18: Unijne sankcje na Rosję przedłużone tylko o tydzień. Chodzi o tak zwaną czarną listę, na której jest prawie 3000 osób i podmiotów. Przedłużona tylko o tydzień ze względu na opór Francji i Słowacji. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czego domagają się te państwa?
3: Słowacja chce wykreślenia z listy dwóch rosyjskich oligarchów, Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana, a Francja popiera przynajmniej usunięcie Usmanowa. Paryż tłumaczy to względami bezpieczeństwa narodowego i prośbami międzynarodowych partnerów, ale nie wyjaśnia, o co dokładnie chodzi. Unijni dyplomaci, z którymi rozmawiałam, są oburzeni stanowiskiem Francji w sytuacji, gdy rosyjskie drony atakują pociągi blisko granicy z Polską. Podejrzewają, że Francja może mieć w tej sprawie własny interes. Większość państw nie chce osłabiać sankcji, dlatego ambasadorowie Unii nie porozumieli się i kupili sobie tydzień na dalsze negocjacje.
18: 9 zł za litr oleju napędowego, 8 za litr benzyny 95. Według prognoz analityków takie ceny niestety zostaną z nami na dłużej. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzepek, czy są szanse na obniżki cen paliw?
20: Na to się nie zapowiada. Po uszkodzeniu rurociągu wschód-zachód na Półwyspie Arabskim cena ropy poszybowała jeszcze wyżej. Ostatni raz tak drogo było w maju. To z każdym dniem będzie przekładać się na wyższe ceny na stacjach. Eksperci nie widzą na horyzoncie oznak, by sytuacja mogła się zmienić.
21: Niestety musimy się przyzwyczaić najprawdopodobniej do wyższych cen na dłuższy czas.
20: Prognozuje analityk XTB Michał Stajniak.
21: Kwestią nie jest problem dostępności ropy, tylko oczywiście cena, więc niestety jakby tutaj paliw czy ropy nam nie zabraknie, tylko być może będzie nieco drożej.
20: A nawet więcej niż nieco, bo jeśli porównamy ceny na przykład ze stawkami z czerwca, to za litr benzyny lub oleju napędowego płacimy nawet o 2-3 zł więcej.
22: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
18: Szlachetna paczka poszukuje wolontariuszy. Potrzeba około 3000 osób, które już w październiku zaczną odwiedzać rodziny, by sprawdzić, jakiego wsparcia potrzebują.
23: Pomaganie jest uzależniające, że jeśli widzimy ten realny wpływ nas na tych ludzi, na świat, który nawet chociaż troszkę im zmienimy, to jest dające taką dużą satysfakcję, taki ogrom empatii i tego, że ja wiem, że dobro wraca i kiedyś może jak ja będę potrzebowała pomocy, to dobro do mnie wróci.
18: Mówiła Monika Szczepanik, wolontariuszka Szlachetnej Paczki.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
18: W RMF FM czas na fakty sportowe, przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
24: Dobry wieczór. Trzecie z rzędu zwycięstwo Piasta w Ekstraklasie. Gliwiczanie pokonali na wyjeździe Radomiaka 2-0 po golach Hugo Vallejo i Jakuba Łabojko z rzutu karnego. W tabeli są już na 5. miejscu, czyli tuż za czołówką. Jutro w Ekstraklasie dwa zaległe mecze. Rakowa z Zagłębiem i Koronę z Górnikiem. Zabrzanie są liderem Ekstraklasy i trener kielczan Jacek Zieliński nie ma wątpliwości, że przegrane eliminacje Europucharów rywali wzmocniły.
25: Ja myślę, że nauka wyniesiona choćby z tych przegranych spotkań to już jest widoczna w lidze. Choćby reakcja w meczu z Lechem Poznań, gdzie Górnik praktycznie w ciągu paru minut wrócił do gry i rozstrzygnął spotkanie na swoją korzyść. To są mecze, które niosą ze sobą olbrzymi bagaż doświadczeń.
24: Korona z Górnikiem zagrają jutro, a dziś w pierwszej lidze Termalika Nieciecze pokonała Stal Mielec. 2-1 i zbliża się do czołówki. Oskar Pietuszewski ma być gotowy do gry na niedzielny hit Ligi Portugalskiej. Porto Benfica, zapowiadają tamtejsze media. Młody skrzydłowy reprezentacji Polski w tym sezonie jeszcze nie zagrał przez kontuzję. Bułgaria pokonała Izrael 3-1, a Ukraina Portugalię 3-0 na siatkarskich mistrzostwach Europy. To wszystko w naszej grupie. Polacy dzisiaj odpoczywają i szykują się do jutrzejszego spotkania ze wspomnianymi Ukraińcami, którzy są liderami w tabeli.
26: Na pewno jest to zespół, który z każdym rokiem jest większym zagrożeniem. Myślę, że już pokazali na Lidze Narodów, na co ich stać, dostając się do najlepszej ósemki. Teraz też pokonali Bułgarię.
24: Mówił nasz libero Max Graniczny. Początek meczu Polska-Ukraina jutro o 18:00.

0: O nastolatkach i cyberbezpieczeństwie będziemy rozmawiali dzisiaj we wrocławskim wieczorze Radia RMF 24 Wrocław.
1: A naszym gościem jest dr inżynier Mateusz Tykierko z Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego i z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej. Bardzo to długie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Cybertron Academy 2026, tak nazywają się międzynarodowe zawody z cyberbezpieczeństwa, które organizujecie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Miejsce odpowiednie, Wydział Informatyki i WCSS, ale dlaczego to nastolatkowie mają konkurować, no bo to chyba nie najlepsi, przynajmniej jeszcze, fachowcy w tej dziedzinie.
2: To prawda, że nie są najlepsi, ale będą najlepsi. Główny powód organizacji tego typu wydarzenia, w tym przypadku Cybertron Academy, dla szkół średnich, bo to i licealiści, i uczniowie technikum czy szkół zawodowych, jest związany z tym, że oni mają największy potencjał i to też pozwoli im na zmianę, czy też odpowiedni wybór kierunku studiów, czy też dalszego kształcenia. Dlatego promocja tych zagadnień cyberbezpieczeństwa, które są teraz bardzo istotne dla uczniów szkół średnich, jest wyjątkowo istotna.
1: Tak naprawdę państwo zarzucacie zanętę po to, żeby oni wybrali odpowiednie studia, jak rozumiem. Politechnika Wrocławska najlepiej.
2: Ma pan rację. To jest jeden z elementów, które są. Natomiast proszę pamiętać, że te zawody, czy w ogóle ta inicjatywa jest inicjatywą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Oni to rozpoczęli i to ma budować odpowiednie kompetencje na całym Dolnym Śląsku i zachęcać właśnie uczniów szkół średnich do tego, żeby w tym się kształcili.
1: Promowanie po prostu czegoś, co jest ważne, będzie jeszcze ważniejsze, biorąc pod uwagę rozwój technologii, no i przede wszystkim informatycznych.
2: Oczywiście, no i też świadomość, bo ta świadomość, pomimo wielu różnych akcji, ciągle można ją poprawić. A tego rodzaju zawody, tego rodzaju inicjatywy zachęcają młodych ludzi do tego, żeby zapoznawać się lepiej z zagadnieniami z zakresu cyberbezpieczeństwa.
1: Zaraz zapytam pana o to, czym, jakimi umiejętnościami oni będą musieli się wykazać, ale jeszcze najpierw o technicznej stronie tego przedsięwzięcia, bo zawody są organizowane od 2022 roku, to były początkowo zawody polsko-czeskie, teraz już cztery narodowości, Polacy, Czesi, Słowacy, Niemcy, o ile dobrze pamiętam. Co więcej, ci uczniowie tych szkół z tych krajów będą też musieli stworzyć zespoły i to zespoły nienarodowe, co jeszcze bardziej potęguje komplikacje.
2: Tak, to jest od samego początku, kiedy były zawody polsko-czeskie, ponieważ to jest nie tylko gra, to jest nie tylko zdobywanie nowych kompetencji typowo technicznych, ale przede wszystkim nawiązywanie nowych znajomości i nauka pracy w zespole. Więc na początku wszyscy zawodnicy muszą wylosować zespół, w którym będą uczestniczyć.
1: Czyli jest losowanie, nie ma tak, że wybieram sobie?
2: Nie. Dodatkowo pula losowania jest tak zorganizowana, żeby były zespoły wielonarodowe. Więc w niektórych zespołach będą Polak, Czech, Słowak i Niemiec.
1: No i muszą się jeszcze porozumiewać w sposób jednoznaczny. Podejrzewam, że język komunikacyjny to angielski.
2: Tak, angielski. To jest jedyny język, w którym udaje im się porozumiewać, ale dzięki temu te zespoły, ta gra jest zdecydowanie ciekawsza i bardziej wymagająca nie tylko z perspektywy technicznej.
1: Jeżeli pan mówi o promowaniu pewnych zachowań i też wiedzy, to przy okazji warto wspomnieć, że to tak naprawdę jest cyberbezpieczeństwo w wydaniu globalnym. No bo jeżeli mamy świadomość, że to bezpieczeństwo nie zależy tylko od tego, co się u nas dzieje, ale i u sąsiadów, to też bardziej otwiera horyzont ten informatyczny.
2: Oczywiście możliwość współpracy, możliwość spotkania i rozwiązywania zadań w tak wielonarodowym zespole otwiera tym młodym ludziom oczy na to, jak ta przyszłość ich może wyglądać.
1: Ja tylko przypomnę, że naszym gościem jest dzisiaj pan dr inżynier Mateusz Tykierko z Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego i z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej. Tegoroczne zawody Cyberton mają jeszcze, towarzyszy im jeszcze jedna nowalijka. Organizowaliście państwo tym razem polskie eliminacje, to znaczy, że zainteresowanie jest duże, chętnych jest wielu, no trzeba ich teraz przesiać przez pierwsze sito.
2: Tak, ponieważ w samym Cybertron Akademii łącznie bierze udział 32 zawodników.
1: To jest docelowo finał, tak?
2: To jest ten finał, który odbędzie się we wrześniu, natomiast żeby wyłonić polską grupę, zorganizowaliśmy również eliminację, ponieważ zawody są dolnośląskie, to były one skierowane do wszystkich szkół średnich na Dolnym Śląsku. One się odbyły się wczesną wiosną i zostało wyłonionych stamtąd 11 polskich finalistów.
1: Cała reszta to ci, o których powiedzieliśmy, Słowacy, Czesi, Niemcy.
2: Pozostali to są Słowacy, Czesi, Niemcy. Jak są organizowane eliminacje w poszczególnych krajach, to już zależy od kraju, z którego pochodzą zawodnicy.
1: Startujemy z zawodami. Jak wygląda ta rywalizacja? Czym członkowie zespołu muszą się wykazać? No, wiadomo, że w poprzednich latach zawsze bronili jakiejś konkretnej sytuacji. Nie wiem, wodociągi, elektrownie, coś takiego. Trzeba było wymyślić, jak bronić jakiejś instytucji. A więc to była symulacja dotycząca takich realnych zagrożeń.
2: Po części tak, natomiast teraz Cybertron się zmienił. Na Cybertron Academy chcemy również, korzystając z okazji, że mamy wyłonionych tych polskich finalistów, ale również mamy naszych kolegów z ościennych krajów, którzy biorą udział w tym wydarzeniu, również zbudować ich dodatkową wiedzę, tak żeby oni mogli nie tylko przez 3 dni rywalizować czy grać, żeby zbierać kolejne flagi, ale również wspólnie uczyć się i budować swoją wiedzę.
1: Tak naprawdę to, jak rozumiem, Polska jest w tym momencie takim koniem, który ciągnie ten wózek informatyczny, w sensie, to wyniesiecie oświat kaganie w tej dziedzinie?
2: Ja bym tego tak nie, tego bym tak nie nazwał. Politechnika Wrocławska tak stara się ten kaganek oświaty pokazywać również naszym partnerom, ale nie. Chodzi o to, żebyśmy mogli rozwinąć tą formę również dodatkowych warsztatów, dodatkowych wykładów, tak żeby te osoby oprócz tych elementów, które są czy były na poprzednich zawodach, mogły wyjechać z dodatkową wiedzą z zakresu na przykład informatyki kwantowej.
1: No, a skoro już pan o tym wspomniał, te warsztaty, które potencjalnie mogą się wydawać dziwnie połączone z wiedzą na temat cyberbezpieczeństwa, też służą temu, żeby potem lepiej całe środowisko informatyczne ogarniać, bo co informatyka, inaczej, co fizyka kwantowa ma do informatyki?
2: O, ja bym nie powiedział, że będziemy uczyć ich fizyki kwantowej, w żadnym wypadku. Te warsztaty w ogóle mają zwiększyć ich kompetencje. Po części również przygotować do zawodów, ale też otworzyć horyzonty na nowe i wschodzące technologie. No i takim elementem są obliczenia kwantowe, czy też kryptografia postkwantowa.
1: Po co tak naprawdę te warsztaty kwantowe w czymś, co jest z zawodami z informatyki?
2: Dlatego, żeby rozszerzać horyzonty, po pierwsze pokazywać kierunki rozwoju dodatkowe, które są powiedzmy nietrywialne z punktu widzenia takiego kształcenia wprost cyberbezpieczeństwa i ta informatyka kwantowa, no, czy też kryptografia postkwantowa są bardzo silnie rozwijającymi się polami, w której ci młodzi ludzie będą mogli wykazać się w przyszłości.
1: Tak naprawdę rzucacie ziarenko, żeby zakiełkowało.
2: Tak, tak, tak. Pokazujemy kierunki, pokazujemy, co może być interesujące w przystępny sposób, tak żeby ci ludzie mogli się zainteresować i mogli rozwijać się dalej sami.
1: Jeszcze jedna sprawa. W zawodach, które się zaczynają, kto wygra? Co będzie decydowało o zwycięstwie?
2: Ja bym nie traktował do końca tego jako zawody. To jest zabawa, gra, spotkanie, grywalizacja po to, żeby ci ludzie nauczyli się nowych rzeczy, współpracowali i rozwiązywali problemy, które przed nimi postawimy.
1: Otwieracie pewien horyzont przed nimi, żeby oni widzieli, że jest coś poza tym, co dotychczas wiedzieli.
2: Tak, żeby byli się w stanie sprawdzić, na pewno. Zwycięzcami tego konkursu jest zespół, który uzyska jak największą liczbę punktów, czyli de facto znajdzie jak największą liczbę flag. Ponieważ te zadania, które przed nimi stawiamy, są to zadania typu CTF, czyli z angielskiego Capture the Flag. Więc wszelkiego rodzaju zadania cyberbezpieczeństwa, które są na przykład związane ze znalezieniem flagi zakodowanej w obrazku, znalezieniem flagi, która wymaga sprawdzenia zabezpieczeń oprogramowania, znalezienie flagi, która jest ukryta w pliku dźwiękowym.
1: A więc oni muszą wykazać się wiedzą informatyczną, żeby dotrzeć do tego, co jest cenne w tym.
2: Oni muszą wykazać się wiedzą informatyczną z całego zakresu, ponieważ zadania są od, powiedzmy, teoretycznych, czy wymagających wiedzy teoretycznej, związanej na przykład z prostą kryptografią, poprzez analizę ruchu sieciowego, poprzez znajomości systemów operacyjnych, usług i wielu jeszcze innych aspektów, które łączą te zadania tak, żeby były one najciekawsze, ale również i trudne.
1: Czyli można powiedzieć, że ci ludzie w przyszłości będą decydowali o tym, że będziemy bezpieczni pod względem cybernetycznym, a my do rozmowy o międzynarodowych zawodach Cybertron Academy 2026, współorganizowanych przez Politechnikę Wrocławską, wracamy już za kilka minut.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem.
3: Jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Kręci cię szybka.

0: także jeżeli nie ma w pobliżu żadnego schronu, piwnica, piwnica w bloku, piwnica w domu może być miejscem takiego schronienia.
1: Listę?
0: Może być wskazana jako miejsce takiego schronienia. Osoby, które tworzyły tą listę, jak rozumiem, dokonały przeglądu tych miejsc i mają pełną wiedzę na temat tego.
1: Drugi wpis, który też jest obok mnie, to zacytuję, ograniczona dostępność, dostęp tylko w godzinach otwarcia. No trzeba
0: i to na pewno
1: Władimirowi
0: się
1: Władimirowiczowi te godziny wysłać, żeby
0: ale
1: wiedział,
0: panie redaktorze,
1: kiedy można.
0: Jestem przekonana, że to się zmieni. Widzimy, że Rosja eskaluje i że się nie zatrzyma. To, co będziemy obserwować w następnych tygodniach, mówił o tym wczoraj premier Donald Tusk.
1: Problem jest taki, że ludzie mają takie doświadczenie z wami, politykami, że jest bardzo dużo gadania, dużo wzmożenia, a to państwo działa tak leniwie, że jak przyjdzie co do czego, to nawet nie wiadomo, gdzie się udać. No.
0: Panie redaktorze.
1: Albo pocałuje się klamkę, bo akurat właśnie zamknięte. Przepraszam, zamknięte. Stróż ma klucz. Ja zapytałem stróża, który jest pod tym adresem. Czy tu jest schron, proszę pana? On powiedział, panie, jaki schron?
0: Mogę panu obiecać, że rząd i Ministerstwo Obrony Narodowej, ale także przede wszystkim Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji robi wszystko, żeby na czas został pan powiadomiony o niebezpieczeństwie, o tym, co się dzieje, o tym, kiedy to niebezpieczeństwo się kończy.
1: No, ale to jest urzędowy optymizm. Ja rozumiem, że pani tak musi, ale nie kupuję tego.
0: Nie, ale to nie, znaczy naprawdę, system ochrony ludności, obrony cywilnej, to jest coś, co budujemy od zera. Znaczy przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość w ogóle wyrugowało
1: wjeżdża PiS.
0: Ale panie redaktorze, ale nie, jeżeli ktoś usuwa
1: co
0: bardzo...
1: Co mnie obchodzi, czy PiS, czy wy? No,
0: ja pana rozumiem, tylko jeżeli
1: dostaję
0: ktoś...
1: Dostaję alert i chcę wiedzieć, gdzie się udać. Ktoś, od trzech lat wiadomo, że to trzeba będzie zrobić. Wy rządzicie już trzeci rok i nadal to wygląda, jak wygląda.
0: I pan redaktor myśli, że da się to zbudować w ciągu miesiąca, czy dwóch?
1: Nie
0: da się. Ale podstawy do tego systemu już są budowane. Tak jak są budowane podstawy do systemu łączności. Budujemy właściwie od zera system ostrzegania i system powiadamiania ludzi. Proszę mi wierzyć. I to nie tylko Polska się dzisiaj z tym mierzy, ponieważ żyliśmy w bardzo bezpiecznym świecie, którym chyba nikt nie podejrzewał, nawet w 2022 roku, że Putin ruszy się gdzieś dalej poza Ukrainę. Mam nadzieję...
1: To już po Krymie mówiono. Dobrze, ale rzeczywiście było tak, że wszyscy mieli...
0: Tego.
1: Duża część miała nadzieję, że jednak
0: ja nie wiem, czy pan pamięta,
1: czy
0: że te ważne komponenty, o których mówiliśmy przed chwilą, zostały usunięte przez Prawo i Sprawiedliwość, o ile się nie mylę, z ustawy...
1: Tylko co z tego wynika, że pani to powie? No nic. To
0: ja
1: dowiemy
0: rozumiem.
1: Się po raz
0: pęty, ja
1: że PiS jest straszny.
0: Mogę panu obiecać, że rząd pracuje z całą mocą,
1: każą
0: i z całą
1: mi zmienić
0: siłą.
1: Temat, bo mamy porozmawiać o aborcji. Zapowiedzieliśmy to. Po dwóch latach przerwy dziś w Sejmie miała się zebrać komisja nadzwyczajna pracująca nad zmianami prawa aborcyjnego, ale się dziś nie zbierze. Dlaczego?
0: To nie jest pytanie do mnie, panie redaktorze, nie wiem. Mam nadzieję, że wrócimy do tematu aborcji, a już powiem...
1: No to nie, przepraszam, pani w OKO.press powiedziała dlaczego. Mm-hmm. Moim zdaniem, cytuję panią, moim zdaniem decyzja o odwołaniu posiedzenia komisji jest polityczną decyzją środowiska KPRM.
0: Rozszyfruje
1: KPRM, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
0: Dokładnie.
1: Czyli premier Tusk zdecydował, że macie odwołać tę komisję dzisiaj.
0: Nie jest to decyzja, jak rozumiem, przewodniczącej ani wiceprzewodniczącej, bo rozmawiałam z Anną Marią Żukowską w piątek. Dziś powinno się odbyć o godzinie 16 posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej, która zajmuje się projektami aborcyjnymi. W tej komisji
1: ale to pani mi wyjaśni, jak to jest możliwe, że jest komisja niezależna? Są dwie kobiety, którym na temacie zależy i one chcą zwołać komisję, a jest jakiś KPRM, który mówi, macie nie zwoływać i one nie zwołują.
0: Oficjalny komunikat informuje o tym, że nie ma stanowiska Ministerstwa Zdrowia do ustawy trzeciej drogi, to jest ustawa, która mówi o przywróceniu trzeciej przesłanki.
1: A nie można zwołać komisji bez tego stanowiska?
0: To nie jest pytanie do mnie. Ja nie jestem członkinią tej komisji.
1: Ale pani jest bardzo zaangażowana też w kontakty z tą komisją i w ten temat. No
0: przede wszystkim mogę państwu powiedzieć, że jako pełnomocniczka rządu do spraw równości ja tego tematu nie zostawię. O aborcji będziemy w Sejmie rozmawiać, jak nie na komisji.
1: Pani, ale jak ludzie słyszą, że przez dwa lata komisja, która właśnie miała się tym zajmować, się nie zebrała i dopiero po dwóch latach się miała zebrać, ale się nie zebrała, bo premier też na to nie pozwolił, no to trochę ale jak pani mówi, że się pani tym zajmie, jest mało wiarygodne,
0: ale ja panu
1: delikatnie
0: powiem.
1: Mówiąc.
0: My głosowaliśmy ustawy aborcyjne. Głosowaliśmy ustawę o dekryminalizacji i niestety ta część PSL-u, dzięki której ta ustawa mogła pójść dalej, zagłosowała przeciwko tej ustawie, co było absolutnie nierozsądne. Dla
1: czyli
0: nas,
1: rozumiem, że to jest...
0: Dla mnie, dla Lewicy priorytetem jest ustawa do kryminalizacji pomocnictwa w aborcji. Ja chcę, żeby za pomocnictwo w aborcji nie był karany mąż, ojciec, kolega, przyjaciel, przyjaciółka, matka, siostra, córka, ktokolwiek to jest, kto tej kobiecie pomaga.
1: Czyli PSL jest hamulcowym znowu. Rozumiem, że zagroził, że będzie dym, jeśli ta komisja się zbierze. O to chodzi?
0: Nic o tym nie wiem, dlatego że była zgoda PSL-u na to. Ale
1: pani minister, to jest ważny temat dla waszych wyborców. W imieniu waszych wyborców
0: dlatego chcę
1: pytam, pani minister, jak to możliwe, że komisja...

0: zgoda.
1: Się zebrać, no więc... a się nie zebrała.
0: Była zgoda Polskiego Stronnictwa Ludowego na to, ponieważ mieliśmy procedować dwie ustawy. Ustawę o dekryminalizacji i ustawę o powrocie trzeciej przesłanki.
1: I to jest być, ich, to jest być ich, może, jedna z, to jest jeden z ich pomysłów.
0: To jest jeden z ich pomysłów, bo w tej komisji są jeszcze dwa projekty dotyczące aborcji do 12 tygodnia. Rozumiem, że została podjęta decyzja polityczna, która w mojej ocenie jest szkodliwą decyzją o tym, żeby ta komisja nie pracowała w tym tygodniu. Czy ze względu na to, że głosujemy także weto do związków partnerskich, bo na przykład weto do związków partnerskich mieliśmy głosować na pierwszym posiedzeniu Sejmu, ale ze względu na to, że było głosowanie tego weta dotyczącego kryptowalut, no to rzeczywiście, żeby tych dwóch tematów nie dublować w jednym momencie, bo wtedy musi się odbyć komisja, musi być punkt na sali. Dopiero w tym tygodniu będziemy próbowali to weto prezydenta obalić. Ja powiem tak, Lewica tego tematu nie zostawi. Co to znaczy? Jeżeli trzeba będzie złożyć nową ustawę o liberalizacji prawa aborcyjnego, to my ją złożymy. Jeżeli będzie trzeba złożyć nową ustawę o dekryminalizacji pomocnictwa w aborcji, to ja taką ustawę złożę, bo to są dwie ustawy przyniesione przeze mnie do Sejmu.
1: A dlaczego one nie są
0: w pierwszym
1: złożone?
0: Tygodniu? Są złożone w tej komisji.
1: Która się przez dwa lata nie zebrała.
0: Jeśli w komisji te projekty będą nadal mrożone, no to przypominam, że Lewica ma to szczęście, że ma marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i ja takie dwie ustawy, jak no będzie tak, trzeba, tylko, nowe złożę i skieruję je do innej komisji.
1: W tej komisji, która przez dwa lata nic nie robiła, znaczy nie zebrała się, fakt dotarł do informacji, że prezydium komisji łącznie za ten czas otrzymało 277 tysięcy złotych brutto. To jest okej, że przewodnicząca i wiceprzewodniczący komisji dostają pieniądze za to, że się nie zbierają?
0: Myślę, że przede wszystkim ta komisja w pewnym momencie stała się pułapką. Powiem to bardzo szczerze, dlatego że prace merytoryczne, bo ja mam zupełnie inne doświadczenie w nadzwyczajnej komisji do spraw ustawy o związkach partnerskich. My tam pracowaliśmy kilka tygodni, pierwszy projekt, drugi projekt.
1: Wyprodukowaliście, przeszło.
0: Tak. I oczywiście, i to wylądowało na biurku pana prezydenta, był taki dość określony mocno termin i w tym terminie rzeczywiście ta ustawa została dowieziona na biurko pana prezydenta. Tutaj niestety tak się nie stało.
1: A dlaczego tak się nie udało?
0: Dlaczego tak się nie dzieje? Mhm. Bo temat aborcji budzi dużo większe emocje i dużo bardziej dzieli niestety tą koalicję. My potrzebujemy więcej progresywnych posłanek i posłów, którzy nie mają wątpliwości, że liberalizacja prawa aborcyjnego, którą się obiecuje w kampanii wyborczej, jest czymś, co trzeba potem dowieść. Liberałowie niestety mają okropną tendencję wjeżdżania do Sejmu, powiem bardzo kolokwialnie, na prawach człowieka, o których potem zapominają. To znaczy albo tworzą
1: liberałowie,
0: taką...
1: czyli wasi uśmiechnięci demokraci z Koalicji Obywatelskiej.
0: Albo pan redaktor to dopowiedział. Albo tworzą taką fałszywą dychotomię, na przykład, że albo bezpieczeństwo, albo prawa człowieka, co nie jest prawdą. Jak będziemy mówić tylko o, nie wiem, dozbrajaniu armii, a prawa człowieka sobie gdzieś schowamy pod dywan, to będziemy bliżej Rosji niż Zachodu. Niestety. Natomiast mają taką tendencję, to nie jest tendencja tylko polska. My w Europie i na świecie i widzimy to z organizacjami kobiecymi, nie tylko, tylko też myślę, organizacje LGBT tego doświadczają. Widzimy ogromny backlash i regres, jeśli chodzi o prawa człowieka. I tak naprawdę ja mam nadzieję, że ci wyborcy, którzy głosowali, nie wiem, czy na trzecią drogę, czy na liberałów, oczywiście, że w Koalicji Obywatelskiej są świetne, progresywne posłanki, które pracują z nami nad tymi projektami, bo był też taki pomysł, żeby liberalizację do 12 tygodnia połączyć, czyli projekt Lewicy i projekt Koalicji Obywatelskiej, żeby zrobić z tego jeden projekt. I ja wierzę, że ten projekt tak czy siak będzie głosowany. To znaczy my jako Lewica zrobimy wszystko, a ponieważ mamy to szczęście, że marszałkiem Sejmu jest Włodzimierz Czarzasty, to jestem przekonana, że Włodzimierz Czarzasty zgodzi się, żeby ten projekt głosować.
1: No poza tym zbliżają się wybory, więc jednak trzeba coś pokazać.
0: Ale muszę też wytłumaczyć jedno. My od razu mówiliśmy, że warunkowaliśmy to tym, że jeżeli Polskie Stronnictwo Ludowe dotrzyma tej umowy w sprawie związków partnerskich, to po przegłosowaniu tej ustawy, a to przypominam się stało późną wiosną, latem, czyli przed wakacjami, przed przerwą, to my wtedy po wakacjach wrócimy do tematu aborcji. My od miesięcy mówiłyśmy, że taki jest plan.
1: A czy wy ustępujecie PSL-owi w sprawie związków partnerskich?
0: Nie.
1: W sensie dogadujecie się i...
0: Panie redaktorze, ale powiem panu tak, jak patrzę na te państwa, które jeszcze nie wprowadziły...
1: A PSL się zgadza na to, żeby coś z aborcją zrobić? I rozumiem, że co, PSL nie dotrzymuje słowa?
0: Przede wszystkim
1: chodzi?
0: To, co Lewica w tym rządzie dowiozła, to jest transkrypcja, która dzisiaj powoduje, że ludzie wyjeżdżają za granicę, biorą ślub po prostu. My naprawdę szliśmy z propozycją bardzo kompromisową, wiedząc, że oczekujemy na wyrok TSUE, bo ja przygotowywałam stanowisko rządu do tego wyroku, więc my oczekiwaliśmy tego wyroku, wiedzieliśmy, jaki on może być. Dzisiaj Lewica spowodowała, że można wyjechać do Berlina albo do Kopenhagi, tak jest najszybciej, najbliżej i najtaniej. tam można zdecydować się na małżeństwo jednopłciowe, można wrócić do Polski.
1: Dużo jest takich sytuacji, że w tej chwili już po paru miesiącach działania tych rozporządzeń, że ludzie wyjeżdżają, pary jednopłciowe wyjeżdżają do Berlina na przykład i tu wracają, rejestrują, tak?
0: Tak, oczywiście, że
1: to
0: tak.
1: Jest taka to fala, czy a ile jest takich przypadków?
0: Ponad 300 transkrypcji już jest dzisiaj w Polsce zrobionych. Mhm. Około 350.
1: I to są też takie świeże,
0: to
1: że
0: są bardzo
1: pojechali,
0: świeże transkrypcje.
1: Wrócili
0: tak.
1: I
0: transkrypcje. A powiem, kiedy pojechali. Jakaś część par czekała bardzo na decyzję pana prezydenta do ustawy o związkach partnerskich. To znaczy, te pary mówiły, czy dwie kobiety, czy dwóch mężczyzn. Czekamy na decyzję pana prezydenta. Jeśli pan prezydent podpisze tą ustawę, to my z tej ustawy skorzystamy, bo ta ustawa dawała bezpieczeństwo w zakresie wspólnego rozliczania, zwolnienia od podatku od spadków i darowizn i właściwie takiego zabezpieczenia także socjalnego, zdrowotnego. Cały pakiet tam był, więc ja nie zgadzam się na to, żeby mówić o tej ustawie, że to jest ogryzek. Ona była pozbawiona pewnych elementów, które pozwoliły nam na to, że ustawa była na biurku prezydenta. I teraz, w momencie, kiedy prezydent nie podpisał tej ustawy, zdecydował się na weto, te osoby zarezerwowały sobie termin w Berlinie, w urzędzie, w Kopenhadze. Dzisiaj są po ślubie, wróciły i uwaga, już otrzymały polski dokument. I mogę państwu powiedzieć, że w dużych i małych miastach, dużych i małych samorządach te osoby dzielą się ze swoim doświadczeniem i na mediach społecznościowych i do nas przysyłają te historie. Są oczywiście takie samorządy jak Zakopane, które odmawiają i będziemy wyciągać w tej sprawie, mam nadzieję, konsekwencje, ale w większości samorządów to się dzieje. I co jeszcze?
1: 283 miliony 560 tysięcy. Jak pani myśli, na co w budżecie na przyszły rok jest przeznaczona ta kwota? 283 miliony 560 tysięcy.
0: 283 miliony?
1: 560 tysięcy złotych, tak. Na co taka kwota?
0: Nie wiem. Znaczy, chciałabym mieć takie pieniądze w moim departamencie do spraw równego traktowania.
1: A dostanie fundusz kościelny. W przyszłym roku pójdzie na fundusz o 11 milionów więcej niż w tym. No wasi wyborcy nie będą zachwyceni.
0: Nie, i my mamy przygotowaną prawie 2 lata, o ile się nie mylę, mamy założenia albo już gotowy projekt, nie jestem pewna, który przygotowała ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wtedy, kiedy powstawał zespół, na którego czele pan premier niestety postawił premiera Kosiniaka-Kamysza, który pewnie nie miał do tego głowy, to po pierwsze. Po drugie, ma jasno sprecyzowane poglądy w tej sprawie. Dyskusja o tych pieniądzach i o funduszu kościelnym jest dyskusją o systemie emerytalnym duchownych. Bo tak
1: a złożycie własny projekt? Bo o czym to jest dyskusja, to wiemy. Ona jest złożona i tak dalej.
0: Złożymy, panie redaktorze.
1: Ale złożymy w trzecim roku waszych rządów. Dobrze. Rozmawiamy, że złożymy o jednej z głównych
0: złożymy
1: waszych obietnic.
0: Złożymy przede wszystkim taki projekt, który nie postawi w trudnej sytuacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bo można złożyć projekt, który postawi ZUS w takiej
1: sytuacji.
0: Złożycie? Wkrótce państwo usłyszą o szczegółach tego projektu.
1: Wieczorem, panie Janie, wieczorem.
0: Nie, panie redaktorze, to jeszcze raz. Ale niespokojnie. Chcę, żeby wszyscy wiedzieli. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i resort rodziny przygotował, dlatego że wiceminister Sebastian Gajewski, to jest osoba odpowiedzialna między innymi za system emerytalny, to są osoby, które merytorycznie pracowały nad inną alternatywną propozycją, którą chciały przedstawić temu zespołowi.
1: Ale to krótko, kiedy będzie ten projekt, bo musimy kończyć.
0: Nie znam szczegółów, to jest pytanie do szefowej klubu, ale on na pewno zostanie przedstawiony. Kilka projektów poselskich ważnych dla nas na pewno w najbliższych tygodniach i miesiącach państwo zobaczą i będą one procedowane. A do tematu aborcji na pewno wrócimy, bo musimy zrobić wszystko, żeby kobiety w Polsce czuły się bezpieczne.
1: Żeby wygrać wybory też trzeba. Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Bardzo pani minister dziękuję.
0: Dobrego
1: dziękuję
0: popołudnia,
1: państwu.
0: Życzę państwu.
1: Do usłyszenia.

0: Gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
2: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
0: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman już w czwartek po 16, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: I już prawie północ, a więc ten sygnał oznacza, że zaczęliśmy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zaprasza Mateusz Bożek.
1: Dron naruszył litewską przestrzeń powietrzną. Miał zostać zestrzelony przez jeden z myśliwców NATO. Tym otwieramy fakty później o tragicznym wypadku na autostradzie A8 we Wrocławiu. Jedna osoba zginęła. Ostrzegamy też przed zakłóceniami w lotach na Sycylię. To ze względu na kolejną już aktywność Etny. A na koniec faktów zajrzymy w kosmos, na Srebrny Glob. Litewska przestrzeń powietrzna naruszona przez drona. Myśliwce NATO zostały poderwane do przechwycenia bezzałogowca, który miał zostać zestrzelony przez jeden z samolotów. Taką informację podaje agencja Reutera, powołując się na litewskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jedna osoba zginęła w wypadku na autostradzie A8 w rejonie węzła Wrocław-Zachód w kierunku Kudowy-Zdrój. Samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Częściowo zablokowany jest zjazd w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Wniosek o zbadanie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne oświadczeń majątkowych Macieja Berka traktujemy jak każdy inny donos, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. W ten sposób odnosi się do pisma posła Pawła Jabłońskiego z Rozwoju Plus, który zwrócił się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o skontrolowanie byłego ministra wybranego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o to, czy Maciej Berek ma wymagany 10-letni staż radcy prawnego. Od tego zależy, czy mógł kandydować na sędziego Trybunału. Decyzja o kontroli nie została podjęta, mówi rzecznik służb w rozmowie z naszym dziennikarzem.
2: Z reguły jest tak, że w każdych donosach są pewnego rodzaju informacje zawarte. Te informacje są weryfikowane i sprawdzane. I teraz nad tym skupią się agenci CBA. Oczywiście nie przesądzamy, czy doszło w tym wypadku do złamania lub naruszenia prawa.
3: Czy to oznacza wszczęcie kontroli?
2: Nie, to jeszcze za wcześnie na to, żeby wszczynać jakiekolwiek czynności. Najpierw zawsze zawarte w donosie informacje są analizowane i weryfikowane. Tak też jest w tym przypadku.
1: Mówił w rozmowie z Tomaszem Skorym rzecznik specsłużb Jacek Dobrzyński. Słuchacie Faktów RMF FM, a w nich ważne informacje dla pasażerów linii lotniczych. Ze względu na aktywność wulkanu Etna wstrzymane co najmniej do jutra do godziny 10 są przyloty i odloty z lotniska w Katanii na Sycylii. Polski resort dyplomacji zaleca podróżującym, aby na bieżąco sprawdzali status swojego lotu na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej przewoźnika. Jeśli nasz lot został odwołany, możemy skorzystać z alternatywnych połączeń do lotnisk w Palermo, Reggio di Calabria czy Trapani. To kolejna już aktywność Etny. W pierwszej połowie sierpnia wyjątkowo długa aktywność wulkanu doprowadziła do kilkudniowego paraliżu lotniska w Katanii i odwołania kilkuset lotów. Słuchacie Faktów RMF FM, a w nich teraz o kontrowersyjnym pomyśle dotyczącym składowania odpadów niebezpiecznych w kopalni soli Kłodawa. Projekt wzbudza ogromne emocje i obawy mieszkańców. Zarząd kopalni zwrócił się do ekspertów z prośbą o profesjonalną ocenę tego pomysłu. O szczegółach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Ocena ma objąć w szczególności wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, środowisko, wody podziemne oraz złoże i działalność kopalni. Zarząd Kłodawy zwrócił się do Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pomysł składowania odpadów w podziemnych wyrobiskach ma być próbą szukania nowego źródła dochodów. Zarząd podtrzymuje stanowisko, że dotychczasowe działania kopalni związane z przygotowaniem projektu były prawidłowe, prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i na podstawie posiadanej dokumentacji. Wyniki oceny wraz z wnioskami i zaleceniami ekspertów mają być udostępnione publicznie. Do czasu zakończenia oceny, zapoznania się z jej wynikami i ich upublicznienia, kopalnia wstrzymuje dalsze działania zmierzające do realizacji projektu. Informują przedstawiciele kopalni Kłodawa.
5: Kosmiczne fakty w RMF FM.
1: Na koniec faktów temat nie z tej Ziemi. Naukowcy przekonują, że ambitne plany budowy na Księżycu miast i rozwoju przemysłu nie mają szans na realizację. Co najwyżej są szanse na małe bazy. Na czym polega problem? O tym Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
6: Brakuje wody, nawet jeśli potwierdziłyby się najbardziej optymistyczne szacunki dotyczące ilości wodnego lodu w zacienionych kraterach w pobliżu biegunów, a mówi się nawet o miliardzie ton, to nie wystarczy do tworzenia naprawdę dużej kolonii. Opublikowane dziś szacunki wskazują, że 100-tysięczne miasto zużyłoby te zapasy w ciągu zaledwie kilku lat, a jeśli wprowadzono by wydajny system odzyskiwania wody, zapasy wystarczyłyby na 10-krotnie dłuższy czas, ale też nie na stałe. A nie można wykluczyć, że tego lodu w praktyce jest tam nawet mniej. Cóż, pan Twardowski na jakieś wyjątkowo liczne towarzystwo na Srebrnym Globie liczyć nie może.
1: My z kosmosu wracamy teraz na Ziemię z kolejnymi faktami. Z kolei wracamy punktualnie o pierwszej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF

0: RMF FM, zbliża się godzina pierwsza, czas więc na kolejne wydanie faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Samolot wojskowy NATO zestrzelił drona, który naruszył przestrzeń powietrzną Litwy. Medialne doniesienia potwierdzają lokalne władze. Gorąco także na Bliskim Wschodzie. Jemeńscy Huti wystrzelili dziesiątki rakiet na Arabię Saudyjską. Będzie też o krytycznych opiniach wokół przyszłorocznego budżetu naszego kraju, a także ważne informacje dla miłośników Jamesa Bonda. Myśliwiec NATO zestrzelił drona, który po północy naruszył przestrzeń powietrzną Litwy. Informację potwierdza Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Bezzałogowiec, który prawdopodobnie wleciał od strony Białorusi, został zestrzelony w południowej Litwie, niedaleko Kowna, drugiego co do wielkości miasta tego kraju. Nie wiadomo, czyjej produkcji jest dron. W stolicy, Wilnie oraz w okolicznym regionie mieszkańcy otrzymali alerty. Kolejne ataki rebeliantów Huti na Arabię Saudyjską. Wspierani przez Iran bojownicy poinformowali o wystrzeleniu pocisków balistycznych i dronów na bazę wojskową w Hamis Mushait na południu Arabii Saudyjskiej. Celem były hangary dla samolotów, systemy radarowe i magazyny amunicji. To miał być odwet za saudyjskie naloty w Jemenie, do których doszło w piątek. Riad wydał dla części kraju ostrzeżenia przed atakiem. Nie ma jednak w tej chwili informacji o zniszczeniach lub rannych. Przyszłoroczny budżet państwa z krytyczną opinią Rady Fiskalnej. To niezależna instytucja państwowa powołana na początku roku. Po raz pierwszy w historii bierze udział w opiniowaniu budżetu. O szczegółach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Projekt budżetu prezentuje trwałą i głęboką nierównowagę finansów publicznych, tak głosi opublikowana opinia. Członkowie Rady Fiskalnej ostrzegają przed rosnącym długiem publicznym. Ich zdaniem istnieje bardzo wysokie ryzyko, że w przyszłym roku dług publiczny w relacji do PKB przekroczy 55%. To jest tak zwany próg ostrożnościowy. Jego przekroczenie rodzi konsekwencje prawne. Jeśli dług publiczny wynosi 55%, to rząd w kolejnym budżecie teoretycznie ma obowiązek uchwalić go bez dziury budżetowej lub przynajmniej ze zmniejszającym się długiem publicznym. Rada Fiskalna punktuje też bierność rządu. Stwierdza, że ministrowie nie wykorzystują sprzyjających warunków gospodarczych, by ograniczyć deficyt, a zwiększone wydatki na zbrojenia nie są jedyną przyczyną pogorszenia stanu finansów publicznych.
0: Andrzej Poczobut dzisiaj wraca z Białorusi do Polski. Jego wizyta przebiega spokojnie, informuje szefowa Związku Polaków na Białorusi. Polacy są mu bardzo wdzięczni za to, co dla nas zrobił. Andrzej będzie naszym głosem w Polsce, dodała Angelika Borys. Poczobut przesiedział w białoruskich aresztach i więzieniach ponad 5 lat. W kwietniu został zwolniony z kolonii karnej na Białorusi.
2: O sztucznej inteligencji. Faktach RMF FM.
0: Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skrytykowało apele zachodnich liderów technologicznych o spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji. Według resortu dyplomacji to sianie strachu, a narracja o zagrożeniu ze strony Pekinu to złośliwa konkurencja, która zakłóca globalne zarządzanie tą branżą. Jak przypomina korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski, dyskusję rozpoczął Dario Amodei, szef firmy Anthropic. Napisał, że trzeba zwolnić tempo, w jakim zwiększane są możliwości modeli sztucznej inteligencji.
3: Postęp nadal będzie wydawał się szybki, a czas, który zyskamy, musimy mądrze wykorzystać, napisał. Szefowie innych firm zareagowali natychmiast. Dario ma rację, podkreślił na przykład Sam Altman, szef OpenAI. Szefowie firm ostrzegają, że jeśli ten proces pozostanie bez kontroli, może wyprzedzić zdolność ludzi do rozumienia i kontrolowania tych systemów. Washington Post przypomina w tym kontekście o incydencie z lipca. Modele stworzone przez OpenAI samodzielnie włamały się do systemów jednej z firm, działały jak grupa całkowicie podporządkowana jednemu celowi i próbowały również włamać się do systemu, który monitorował ich działanie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Żaden inwestor nie chce modernizować stadionu Polonii Warszawa. Projekt miał zostać zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, ale miastu nie udało się pozyskać partnera, który byłby odpowiedzialny za rozbudowę ośrodka sportowego w stolicy. Ratusz zapewnia jednak, że był przygotowany na taki scenariusz i teraz inwestycja ma być realizowana przez miasto. Co na to warszawiacy?
4: Teraz jak spółka miejska miała być tym zająć, to może się skończyć dobrze czy niedobrze?
5: Z mojej perspektywy wydaje mi się, że dobrze, bo jednak jeśli to będzie zarządzane przez spółkę miasta, tak. Myślę, że znajdzie się dofinansowanie na to i myślę, że na dalszą rozbudowę tego projektu.
6: Jeżeli ma wystarczająco duże środki, to powinno starczyć chyba. Chyba sprosta zadaniu, miejmy nadzieję, że sprosta.
4: A taki klub jak Polonia Warszawa zasługuje na nowy stadion, na nowoczesny stadion?
5: Powinien zostać by rozbudowany, chociażby z tego powodu, że nawet nie mają szatni i toalet, tylko korzystają z toi-toi.
0: Usłyszał reporter RMF FM Jakub Rybski. Modernizacja Polonii Warszawa zakłada m.in. budowę Centrum Wsparcia Sportu, hali widowiskowo-sportowej i nowego stadionu. Fani Jamesa Bonda będą zadowoleni. Gotowa jest już pierwsza wersja scenariusza do nowej części filmu. I autor Steven Knight właśnie to potwierdził w jednym z wywiadów. Ostatnio dużo informacji o tym, kto zagra agenta 007. Co już wiadomo? O tym Katarzyna Sobiechowska-Szukta z redakcji kulturalnej RMF FM.
7: Najpierw Steven Knight, twórca m.in. słynnego Peaky Blinders, ujawnił, że wie, kto zagra Bonda i to mu pomogło pisać scenariusz. Teraz się od tego dystansuje. Podobnie Gary Oldman, który najpierw twierdził, że agenta 007 zagra Jack Lowden, a teraz już nie jest taki pewien. Znany z serialu Kulawe konie Jordan na pewno jest jednym z faworytów. Poproszony o swojego faworyta były Bond Pierce Brosnan z kolei jasno uciął spekulacje. Nazwiska nie zamierza zdradzać, bo mu żona zakazała.
0: Nazwisko nowego Bonda mamy poznać do końca tego roku, a premiera w 2028. Dużo nowości czeka nas w trendach modowych na tegoroczną jesień. Co może nas zaskoczyć w najbliższych tygodniach?
8: Wchodzą bardzo kobiece stroje, bardzo kobiece podkreślenia sylwetki, podkreślenie talii. Tutaj też delikatnie wycofują się oversize.
9: Czyli ubrania dopasowane?
8: Tak, ubrania dopasowane, ale to też już jest zauważalne na przykład też w garderobie męskiej.
9: Kolory to jakie?
8: Takim mocnym kolorem to jest kolor espresso. W tamtym sezonie były bardziej rozwielone te kolory brązu, a teraz mamy takie bardzo mocne, wyraziste, które łączymy z pastelowym niebieskim, z pastelowym różowym.
0: O nowych trendach w modzie ze stylistką Martą Zalegą rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. W faktach RMF FM wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był wiceszef resortu spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. Wśród tematów m.in. co robić, jeżeli dostaniemy alert o zagrożeniu. Posłuchajmy.
10: Informujemy o tym, że to w zależności od tego, w jakiej zabudowie, w jakich budynkach ludzie mieszkają, jeżeli to są domy jednorodzinne, tak jak było w audycji podane, no to przede wszystkim trzeba skryć się w tych pomieszczeniach, które mają podpiwniczenie, garaż, piwnica, tak, żeby dać sobie ochronę. W budynkach wielorodzinnych też są takie pomieszczenia, jest aplikacja Gdzie się ukryć, która zawiera ponad 80 tysięcy obiektów.
11: No ale w Dorochusku wiemy, w całej tej gminie nie ma żadnego schronu, także mogą się...
10: Ale powiedziałem, w poradniku bezpieczeństwa i na naszych komunikatach dajemy informację o tym, że trzeba skorzystać z tego, co jest, czyli każde miejsce pod powierzchnią gruntu, piwnica, garaż, to jest najlepsze miejsce do ukrycia między ścianami wewnętrznymi.
11: To dlaczego w zasadzie ludzie cały czas mówią, że nie wiedzą? To znaczy cały czas jest ten komunikat płynący od ludzi, którzy słyszą alarm, nie wiemy, nie poinformowano nas, nie dostaliśmy wystarczającej informacji.
10: Przesłaliśmy poradnik bezpieczeństwa do każdej polskiej rodziny. Ten poradnik bezpieczeństwa jest dostępny na stronach internetowych, w aplikacjach, które służą zamieszczaniu informacji o bezpieczeństwie, jest w M-Obywatelu. Więc jest szeroko propagowana ta informacja o sposobach postępowania, ale ja przyjmuję to, co słuchacze Radia RMF sygnalizują i będziemy cały czas prowadzimy tą akcję informowania o zasadach zachowania się i będziemy to dalej robić.
11: Panie ministrze, wiemy, co tak naprawdę chcieli zaatakować Rosjanie. Wiemy, jaki był cel tego ataku?
10: Ponad tydzień temu mieliśmy do czynienia z atakiem na przejścia graniczne po ukraińskiej stronie w Mołdawii i w Ukrainie, w Rumunii. I no, spodziewaliśmy się tego, przekazywali to również Ukraińcy, że Rosja podjęła, no, eskaluje to terrorystyczne wręcz w tej chwili działania związane z atakowaniem przejść granicznych, okolicy przejść granicznych, no i pociągów, tak? Więc tutaj mamy eskalację tej wojny, próba, tak jak no, wszyscy tutaj się domyślamy, by w sytuacji zimy, trudnych warunków doprowadzić do załamania ukraińskiej gospodarki i zdolności obronnej.
11: Ale to dotyczy ataków po stronie ukraińskich. Możemy się spodziewać jakiejś formy ataków hybrydowych albo kinetycznych po stronie polskiej?
10: Czy to jest próba w tej chwili doprowadzenia do izolacji Ukrainy poprzez przerwanie tak naprawdę tras, szlaków dostawy, zarówno uzbrojenia, ale również współpracy gospodarczej, wsparcie dla ukraińskiej gospodarki. To taki szantaż, by zniechęcić wszystkie państwa. No proszę zauważyć, atakowane są pociągi. Do tej pory te pociągi były uważane za w miarę bezpieczny środek komunikowania, docierania do stolicy Ukrainy. Przecież wielu polityków, innych osób podróżowało tymi pociągami. W tej chwili to ryzyko jest o wiele większe i to jest próba, tak jak powiadam, izolowania Ukrainy, zniechęcenia Zachodu do wspierania Ukrainy.
11: To jeszcze pytanie, ale pan mówi cały czas, panie ministrze, o tym, że to jest po stronie ukraińskiej, ale pojawiają się głosy, także premiera, a także ekspertów, że możemy się spodziewać także jakiejś formy rzekomo przypadkowych albo nieprzypadkowych ataków po stronie polskiej.
10: To jest przede wszystkim, tak jak powiedziałem, no, te ataki na zachodnią Ukrainę stwarzają zagrożenie również dla nas bardzo poważne. Jeżeli 2 kilometry od polskiej granicy mamy atak dronowy czy atak rakietowy, no to jest bardzo, bardzo, bardzo mocno podnosi ryzyko również dla nas. No, mieliśmy atak bezpośrednio, rakieta rosyjska, terytorium kilka tygodni temu, więc to ryzyko dla nas w sposób oczywisty jest i tutaj zwiększamy możliwości rozpoznawcze i możliwości zwalczania tych obiektów przez Wojsko Polskie. Podnosimy poziom, jeżeli chodzi o zdolności Straży Granicznej, podnieśliśmy bardzo mocno, więc jesteśmy lepiej przygotowani do tych działań. Oczekujemy również i mamy wsparcie naszych sojuszników w zakresie ochrony polskiej przestrzeni powietrznej.
11: Rozumiem też, że istnieje takie zagrożenie, że będą atakowane polskie przejścia graniczne już bezpośrednio, nie opodal, tylko bezpośrednio.
10: My oczywiście przygotowujemy się, a przede wszystkim wojsko w zakresie szybkim. Tu mamy współpracę z Ukrainą w zakresie przekazywania informacji o zagrożeniu i zdolności wojskowych, przy czym tak jak na państwa antenie było wskazywane, Rosja używa nowych dronów z napędem odrzutowym, które zwiększają bardzo trudności w zwalczaniu tego typu obiektów i to zagrożenie dla Ukrainy i dla innych państw bardzo mocno wzrosło poprzez użycie tego środka napadu powietrznego.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, wiceszefa spraw wewnętrznych i administracji Czesława Mroczka. Kolejne fakty w RMF FM już za niecałą godzinę. Zapraszam na nie w imieniu Karola Płaczkiewicza.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Na zegarach w całej Polsce za chwilę wybije druga, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. O drugiej zablokowana jest Krajowa 11 w Wielkopolskiem. To efekt wypadku w Środzie Wielkopolskiej. 11 miliardów złotych, tyle kosztowała do tej pory odbudowa po powodzi. Od kataklizmu mijają 2 lata. W faktach także Kraków i uczniowskie prawybory prezydenta miasta. Jest druga. Zaczynamy. Uwaga kierowcy na Krajowej 11 w Wielkopolskiem. Na odcinku między Miąskowem i Kurnikiem w Środzie Wielkopolskiej osobówka zderzyła się z ciężarówką. Droga jest zablokowana. Odbudowa po powodzi sprzed 2 lat kosztowała już 11 miliardów złotych. W Kłodzku wciąż do remontu pozostaje kilka zniszczonych dróg w rejonie ulicy Malczewskiego, popularna wśród turystów Wyspa Piasek oraz miejscowy stadion. Nie da się tego przyspieszyć, przekonuje burmistrz Kłodzka Michał Piszko.
1: Ten proces jest skomplikowany, długotrwały. Musi to być dobrze zaprojektowane, a później musi to być dobrze i fachowo wykonane.
0: Wciąż przypominamy, nie ma decyzji o lokalizacjach suchych zbiorników, na którą poszkodowani bardzo czekają, a które miałyby chronić nie tylko Kłodzko przed powodziową powtórką. Ochrona przeciwpożarowa lasów zrobiła ogromny krok naprzód w ciągu ostatnich 3 dekad. Od największych pożarów lasów, które miały miejsce w 1992 roku w Polsce, nie występują tego typu katastrofy. Polska nie kojarzy się z pożarami lasów, mówi Jan Kaczmarowski, specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
2: Mam wrażenie, że gdyby te pożary nie pojawiły się wtedy akurat, że gdy ten 92 rok miał trochę inny przebieg, część wniosków nie zostałoby wyciągnięte.